Czy nie będzie wiecznie czekać? Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nabojowa, Nowosądecka 27. www.manufakturamebli.pl.
2: Poranek przywita nas słońcem, ale w drugiej połowie dnia szykujcie parasole, będzie padał deszcz, między innymi w Nowym Sączu, ale nie tylko tu, bo również pokropi w Zakopanem. Ciepło, dziś maksymalnie do 24 stopni, od jutra dość spory spadek temperatury i pogorszanie pogody.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Jest 6, Paulina Horwatowska, to jest SK News. Są nowe ustalenia po ataku w szkole w Ostrołęce. 19-latek miał przy sobie domowej roboty ładunek wybuchowy. Zaatakował uczniów i nauczycieli ostrym narzędziem. 9 osób trafiło do szpitali, część została już wypisana. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
4: Ładunek wybuchowy został znaleziony w plecaku. Zabezpieczyli go pirotechnicy. Teraz zostanie dokładnie zbadany. Napastnik czeka na przesłuchanie. Trwa ustalenie jego motywu. Według relacji innych uczniów nie rzucał się w oczy, ale chciał, żeby zrobiło się o nim głośno.
5: Z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim. I dzisiaj ma urodziny.
4: 19-latek ostrym narzędziem zaatakował kolegów i nauczycieli, potem jeszcze osoby postronne poza szkołą. Został zatrzymany jakieś pół kilometra od placówki, mówi rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żerański.
6: Nie stawiał oporu, obezwładnienie trwało zaledwie kilkadziesiąt sekund.
4: 19-latek dokonał samookaleczenia, udzielono mu pomocy medycznej, potem trafił do policyjnej izby zatrzymań.
3: Śledztwo prowadzone jest pod kątem usiłowania zabójstwa. A teraz Śląsk. Wczoraj wieczorem w Jastrzębiu-Zdroju zapalił się dach Biedronki. Nikomu nic się nie stało, klienci i pracownicy opuścili sklep przed przyjazdem strażaków. Mieszkańcy dostali alert RCB z ostrzeżeniem przed zanieczyszczonym powietrzem. Operacja neutralizacji min w Świnoujściu zakończona sukcesem. Podczas trzydniowej akcji zdetonowano 5 min o łącznej masie blisko 3,5 tony.
0: SK Małopolska News.
2: Michał Rejduch, zapraszam. Dwie kolejne ulice uszkodzone przy okazji przebudowy linii kolejowej w Nowym Sączu idą do remontu. Dziś prace ruszają na kawałku ulicy Kościuszki oraz Lenartowicza. Przygotujcie się na utrudnienia. Kolejną lokalną filię uruchomiło Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, tym razem w Podegrodziu. Punkt znajduje się w budynku biblioteki. Dziś w Nowym Sączu rusza mały festiwal form artystycznych. Po raz 34 organizuje go mała galeria. Na początek zobaczymy pracę Tomasza Bochańskiego.
7: Jankes, Gama i Wiktor.
8: No i dzień dobry w czwartek. Dzisiaj jest dzień podologii.
9: Ojoj!
8: Nogi w przód, kochani, i robimy kolejny krok w stronę weekendu.
10: Tylko z tymi nogami w przód nie tak ostatecznie bym proponowała. Ale skoro mamy święto stópkarzy, to mam pytanie, dokąd idziemy?
11: Ja za chwilę do łazienki.
8: Kto jest już na nogach? Niech da znać.
10: Jak już idziecie, to dokąd zabieracie nas na spacer?

0: Eska Małopolska.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: nie miał zielonego pojęcia, że właśnie na dzień podologii napisał tę piosenkę. Chcę dalej iść!
1: To jest święto stópkarzy, kochani. Niektórzy twierdzą, że to dzień prezesa Glapińskiego NBP. On też się stópkami zajmuje, tylko procentowymi. Ale my dzisiaj robimy kolejne kroki i pytamy, gdzie z samego rana wy zabralibyście nas na spacerek.
2: Ja na chwilę obecną nie idę, a jadę odwieźć córkę do szkoły i do pracy później. To mówią czwartek, później piątek, może w weekend jakiś spacer. Pozdrawiam.
0: I to się nazywa współczesne rodzicielstwo. Najpierw dziecko do szkoły, potem dziecko do pracy. Musi zarobić na siebie. Bum!
1: To co? Gdzie spacerujemy?

0: Każdy z rana jest trochę potworem. The Monster, Rihanna i kolega Eminem.
1: Poranne brasowanie.
2: Z nami przyszła ta, która potworem nie jest. Wiktor, proszę cię.
0: Jadziola, dzień dobry.
2: No. Jesteś
0: naszym słoneczkiem.
2: Ale jak chcesz, to ona pokaże pazurki.
0: Najpierw powiedz, czy byłaś już dzisiaj na spacerze?
1: Tak.
0: O spacerach rozmawiamy. Dzisiaj jest dzień podologii. Wiesz, co to jest podologia?
1: No.
0: Święto tych, co stópki lubią. A stópkami chodzimy na spacery.
1: No tak.
0: No i gdzie byłaś?
1: Szłam.
0: No?
1: Szłam.
0: I doszłam.
1: Nie, szłam z autobusu.
0: No?
1: Do radia.
0: A to jest bezpieczna trasa?
1: Nie, bo dziki tam są.
0: Budziki czy dziki?
1: Dziki.
0: Dziki.
2: Czyli zaliczyła dzikość z samego rana.
1: Dzikość z samego
2: Ale to
1: rana.
2: Zupełnie jak Daniel Martyniuk, to też jest taki niezły dzik.
0: Podobno wychodzi na prostą. Widziałem wczoraj film w internecie, jak mówił do kamery i nawet był taki...
1: Normalny.
0: Taki, no, taki, że wczoraj chyba nic nie ten.
1: Aha.
2: To... I jego tatuś, czyli Zenek Martyniuk, się przełamał i skomentował wybryki swojego syna i mówi...
0: On jak się czegoś nabierze albo napije, to jest dramat.
2: Dlatego, Jadziula, poprosimy cię o rady wychowawcze. Jak sobie radzić z takimi krnąbrnymi potomkami?
1: Nie mogę powiedzieć ci wprost, ale podam hasło. Hasło.
0: Dawaj, uwaga, Jadzia podaje hasło.
1: Kabel od prodziża.
3: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
4: No, zobaczymy, czas pokaże. Czas
1: ale
4: pokaże.
1: To już teraz to chyba już za późno na to.
0: Teraz kabel od airfryera.
2: Teraz to wszyscy bezkablowo, przez Bluetooth i Wi-Fi.
0: Nakablujcie nam, gdzie idziemy rano na spacer razem z wami.

0: Czasami mam wrażenie, że żyjemy w takich równoległych światach muzycznych i to, co się dzieje w Polsce, ma swój odpowiednik za granicą. I za granicą ma Dua Lipę, a my mamy Zalię. O, Be The One. Dałaby radę też Zalia to zaśpiewać po angielskiemu, tak mi się wydaje.
1: Ale ty się jej podlizujesz. Ale ty się jej podlizujesz.
0: Nie mam szansu Dua Lipej, to może u Zali chociaż.
1: No. Dobrze, to w takim razie masz szansę odebrać telefon, a to wszystko dlatego, że od samego rana, z racji tego, że jest dzisiaj dzień podologii, czyli tych, którzy zajmują się naszymi stópkami, zastanawiamy się, dokąd wasze stópki zmierzają.
2: Hej Eska, ja o tej nieludzkiej porze pędzę na śniadanie biznesowe.
0: O, trochę nas coś połączyło, bo ja z kolei mam śniadanie pudełkowe.
1: Mm-hmm. No. Ja uważam, że śniadania biznesowe są najlepsze, bo to tak na tak zwanego cudzesa.
0: Tak jest. Kto jeszcze? Dzień dobry.
3: Aktualnie już w samochodzie, jak codziennie, ale żeby dostać się do tego auta, codziennie muszę przejść drepcedesem do niego.
1: Jakie to ładne, kradne!
4: Jankes. Kama i Wiktor.
5: Radio SK.
4: Radio SK.
0: Kradnę Mercedesa. Trochę zabrzmiało jak w latach 90.

0: Reklama.
1: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
2: Chyba rurka.
1: A, no faktycznie. No.
3: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
4: Sklep dziecięcy Kiki na dobry początek. Maluch w drodze? To są te dwa dni, na które czekasz. 9 i 10 października, wielkie dni wyprawkowe. Rabaty do minus 50%, konkursy z nagrodami i upominki dla każdego. Wózki, łóżeczka, foteliki, wszystko gotowe na start. Dodatkowo porady ekspertów. Najlepszy moment, by skompletować wyprawkę mądrze i taniej niż kiedykolwiek. 9 i 10 października, sklep Kiki, Nowy Sącz, Tarnowska 33, budynek MediaMarkt. www.sklepkiki.pl.
5: Witam, witam w kolejnym odcinku tragikomicznego show koło ratunkowe. Panie Jasku, jaka jest pana historia?
6: Straciłem przez niego pracę, nie dojechałem, bo nie odpalił. Straciłem kobietę po tym, jak musiała go pchać. Straciłem pieniądze, które wkładałem w niego bez sensu.
5: Gdy samochód twój nie może, auto złom tęgo Boże pomoże. Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu metali kolorowych oraz akumulatorów.
6: Transport gratis.
5: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
6: 18-444-9301.
5: Auto myślnik złom, myślnik tegoboże.pl.
7: Azbest? Nie czekaj, działaj! Uszkodzone wyroby azbestowe mogą uwalniać niewidoczne włókna, szkodliwe dla układu oddechowego. Nie podejmuj się demontażu samodzielnie. Zadbaj o jego bezpieczne usunięcie przez specjalistów. Miasto Nowy Sącz oferuje bezpłatną usługę odbioru wyrobów azbestowych. Szczegóły nowysacz.pl/utylizacja/azbestu. Pamiętaj o obowiązkowej corocznej informacji dotyczącej wyrobów azbestowych, składanej do 31 stycznia. Zdrowe miasto, bezpieczny dom, przyszłość bez azbestu. Działanie finansowane ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych i rynien.
13: Przed nami ostatni dzień złotej polskiej jesieni. Od jutra pogorszenie pogody, a tymczasem jeszcze dziś do południa ładna i słoneczna aura w Nowym Sączu. Nie tylko tu, bo również w Bochni i w Zakopanem. Będzie ciepło, po południu nawet do 25 stopni.
12: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych, obróbek dachowych i rynien na wymiar bez złączek.
11: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
14: Zbliża się 6.30. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Ihor M. usłyszał zarzuty. To po ataku w klasztorze benedyktynek w Jarosławiu. 31-latek z Ukrainy jest podejrzany o zabójstwo duchowego i próbę zabójstwa 4 osób. Grozi mu dożywocie. Suwałki najtańszym miastem do życia w Polsce. Tak wynika z najnowszych danych GUS-u. Pod uwagę wzięto ceny, zarobki i koszty utrzymania. Za Suwałkami znalazły się Grudziądz i Toruń.
15: SK Sport News.
14: Polska spadła o jedną pozycję w rankingu FIFA. Biało-czerwoni zajmują 37 miejsce, wyprzedziła ich Szwecja. Liderem zestawienia pozostaje Hiszpania, czyli aktualny mistrz świata. A Industria Kielce przegrała z Magdeburgiem 30-35. To w meczu trzeciej kolejki Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Niemcy zostali liderem grupy. Oba zespoły wcześniej wygrały po 2 mecze. Za tydzień Kielczanie zagrają z Magdeburgiem na wyjeździe.
16: Radio SK.
17: Dzień dobry w dniu podologii, czyli święta wszystkich stópkarzy. Tak, tak.
18: Nie, z jakiegoś powodu nie wiem, dlaczego się ślinisz.
17: Też nie wiem, ale jest taka strona w internecie, WikiFit, i ona skupia stopy znanych osób.
18: I czy tam na początku jest Wiki przez przypadek, Wiktor?
17: Dzień dobry. Tak jakby co, dajcie znać, gdzie w dniu stópek idziemy na spacer. 664-402-302, no, albo na Messengerze, bla, bla, bla. Panie Aleks, ja jeszcze gadam. Dobra, śpiewaj.

0: Właśnie Bogaj, nasz wydawca, tak słucha i mówi: o co mu chodzi w tej piosence? Jakie Deli, jakie Supreme, jakie Kompany? Słuchaj, za stary jesteś na takie piosenki.
1: To brzmi jak nazwy Piz.
0: O, to by było dobre.
2: Piz?
0: No.
1: Piz. Mhm.
0: Nie podpowiadaj, bo Książulo zaraz taką zrobi. No,
1: no ale my dzisiaj w dniu stópkarzy, w dniu podologii.
0: No, ale dobrze, to jest święto stópkarzy, ustaliliśmy. No czym się zajmuje podolog?
2: To się źle kojarzy.
0: A myślicie, że podolog? Chociaż nie, no lekarze to nie, bo jakby szły inne profesje, specjalizacje.
1: Ale jakie jest pytanie?
0: Czy podolog, profesjonalny lekarz może być jednocześnie stópkarzem i czerpać przyjemność z tego, że ja przyniosę mu swoje nogi do leczenia?
1: Chyba nie chcę znać odpowiedzi na to pytanie, odbierzmy telefon.
3: To skoro święto stópkarzy, to może wreszcie wychodzą sobie jakiegoś męża, którego namiętnie od lat poszukuję.
0: O, ja bym chciał być wychodzony przez panią, bo to połączymy przyjemne z pożytecznym. Znaczy teoretycznie, gdybym nie miał dziewczyny, pani sobie wychodzi faceta, a ja będę miał masaż pleców, bo pani będzie chodziła po moich plecach.
1: Bardzo dziwny masz umysł. Odbierzmy dalej.
4: Cześć. Mój mąż dziś o 5.30 zabrał mnie przed pracą na spacer na minię samochodową.
1: Ważne,
4: pozdrawiam.
1: Tylko kto płaci.
0: Ciekawy prysznic. Promocja.
5: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
6: A może samotnika w Bieszczadach?
5: Daj znać na sk.pl.
7: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
5: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
8: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.
9: Autopromocja. Reklama.
10: Nowoczesna brama, eleganckie ogrodzenie, a może stylowa balustrada? Postaw na jakość i doświadczenie firmy MG Wójcik. MG Wójcik, producent nowoczesnych bram i ogrodzeń aluminiowych, a także wyrobów ze stali nierdzewnej oraz elementów aluminiowych. 30 lat doświadczenia, krótkie terminy i fachowa obsługa. Oferta dla klientów indywidualnych, firm i deweloperów. Odwiedź punkt sprzedaży w Kąśnej Górnej koło Ciężkowic, otwarty także w soboty. mgwójcik.pl. Jakość, która robi różnicę.
11: Szukasz kompromisów? To źle trafiłaś, bo w Havana Beauty Club idziemy na całość.
12: Trwa laserowa jesień. Uderzamy w problemy skóry zaawansowaną technologią.
11: Laser tulowy, laser CO2 i radiofrekwencja mikroigłowa. Konkretne efekty.
12: Pakiety zabiegowe już od 999 zł.
11: Laserowa jesień w Havana Beauty Club. Nowy Sącz, Lwowska 101.
12: Rezerwuj na Wuxi lub dzwoń 510 200 512.
13: Szukasz mieszkania w Bochni? A może pomysłu na inwestycje? Poznaj Na Kąty. Mieszkania dla siebie lub pod wynajem. Wybierz lokal z ogródkiem albo użytkowym poddaszem. Kup już od 367 200 zł. Z pierwszą wpłatą niewiele ponad 30 tysięcy. A przy zakupie pod wynajem koncept gwarantuje najem przez 2 lata. Na Kąty. Zamieszkaj albo zainwestuj. Sprawdź na nieruchomości-koncept.pl. Koncept Biuro Nieruchomości. Bochnia Rekis 7.
14: Jesienne porządki i remonty? Tylko Mrówka Podrzecze. Twój partner na jesień. Mamy wszystko, czego potrzebujesz i to w świetnych cenach. U nas nie musisz dźwigać ani martwić się o montaż. Przywieziemy, zamontujemy i profesjonalnie doradzimy. Ale to nie wszystko. Nie masz czasu na zakupy? Możesz zamawiać telefonicznie. Szybko, wygodnie i bez wychodzenia z domu. Numer telefonu znajdziesz na naszym Facebooku. Mrówka Podrzecze 196. Sprawdź naszą ofertę już dziś.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
15: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
17: I po reklamie.

0: podologii, to wyśpiewasz to imię na urodziny nie ustami, tylko stopami. Dawaj. O, brzmiało jak Karolina.
1: Karolina z nami, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Co ty
2: Boże, w ogóle mam dzisiaj głos. Bo wczoraj nie miałam głosu, bo wczoraj byłam chora. Dzisiaj głos, bałam się, że ludziom się popękają szyby w samochodach.

0: co ty jesteś taka nakręcona od samego rana? Ile kawy?
1: Ale zawsze tak mam od rana, to jest normalne.
2: Bo osoby, które uprawiają prawie że zawodowo, ale prywatnie sport, a aha, Karolina jest fanką Hyroxa, tak mają. Ona po prostu emanuje endorfinami.
0: Przepraszam, usłyszałem jakiś wyraz po angielsku. Co to jest ta Hyroxa?
1: Nie Hyroxa, tylko Hyrox, ale czy ja teraz mam jakiś wykład dawać, bo to generalnie to jest rodzaj treningu, to są zawody, to jest wyścig sprawnościowy, to łączy to są bieganie i ćwiczenia, ale generalnie ktoś chce wiedzieć dokładnie, to musi przyjść do mnie na trening personalny.
3: Ja mam wrażenie, że Karolina cały czas bierze udział w Hyroxie.
2: Ale Wiktor...
1: Ja cały czas biegnę i mówię.
2: Wiktuś, ty i tak byś nie dał rady, więc w ogóle naprawdę, no.
1: Nie, wiecie co, wczoraj widziałam na Instagramie, że taki koleś, który ważył 200 kilo, to zrobił, tylko że w 3 godziny, więc każdy da radę.
0: A ja w drugą stronę, ja z kolei ja jestem jak kura wyścigowa, wiesz? Chudy z wystającym brzuszkiem.
2: I nie lata.
1: No to się to czołgasz jak coś. Ale na pewno słyszeliście o Hyroxie, bo była taka afera.
0: Była.
1: Nie wiem, czy mogę w radio mówić, taka całowa, prawda?
0: Tak, no. to był ten sam incydent. Co na basenie, tylko że w czasie Hyroxa.
1: Tak. Więc ale myślę, że teraz wszyscy wiedzą, o co chodzi.
2: Dziewczyna wygrała. I ty też, kochana, wygrałaś. 39. urodziny. Wielkie gratulacje. Dobrnęłaś do półmetku. Nie mogę mówić chyba do półmetku, to źle brzmi.
1: Nie, dobrnęłaś za 100 lat.
2: Do 1/3 swojego życia i 100 dostajesz od nas.
1: Dziękuję.
0: To jeszcze jedna zagadka do rozwiązania. Skąd my wiemy, że my wiemy, że ty wiesz, że my wiemy? Czyli kto nam nadał twój numer telefonu?
1: No, jest taka jedna wariatka, z którą robiłam Hyroxa w Rzymie. Jest generalnie moją bestią, Paulina. Wiem, tylko ona by mogła takie wymyślić rzeczy.
2: Co więcej, Paulina nam również napisała, że w najbliższą niedzielę biegniesz w Gdańsku, więc my trzymamy bardzo mocno kciuki i czekamy w poniedziałek na telefon.
1: Bardzo mocno kciuki, bo generalnie wczoraj miałam gorączkę, bolało mi gardło, ale ja się nie dam. Oczywiście ja się w ogóle nie dam, absolutnie. Więc 12:30, 12:50 wszyscy trzymają kciuki w niedzielę.
0: Nie przegadasz jej.
1: Nie. A szukacie kogoś w radio?

0: Ale się dzieje w kraju i na świecie. Za chwilę siódma, kolejne newsy od Pauliny u nas w kraju na przykład.
1: I niech wszyscy grzybiarze lub ci, którzy jeszcze nigdy nie byli na grzybach, zrobią głośniej.
0: A to z zagranicy, tam będą te trufle, ale u nas jest taka jedna... No nie chcę powiedzieć, że świnka, bo to nie świnka. To lekarz, który z kolei nosem czuł pieniądze i go zatrzymali.
2: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
3: Reklama.
4: Tato, z czego były pierwsze książki?
5: Z glinianych tabliczek?
4: To jak wtedy zaginali rogi?
6: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/ bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marche mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
18: Wszystko, czego dziś chcę,
19: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
9: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nabojowa, Nowosądecka 27. www.manufakturamebli.pl.
2: Słoneczny poranek wita nas w całej Małopolsce, a po południu parasole przydadzą nam się w Nowym Sączu, może przelotnie kropić. Po południu też w pozostałej części Małopolski mają przeważać chmury, ale i tak będzie ciepło, bo dziś nawet do 25 stopni. Duży ruch mamy w Nowym Sączu na północnej obwodnicy już.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Jest 7, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Miał przy sobie ładunek wybuchowy domowej roboty. To nowe ustalenia śledczych po ataku 19-latka w szkole w Ostrołęce. Uczeń zespołu szkół zawodowych numer 4 zaatakował kolegów i nauczycieli ostrym narzędziem. Został zatrzymany kilkadziesiąt minut później, mówi Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury w Ostrołęce.
4: Plecak wraz z zawartością został zabezpieczony przez pirotechników. Ten plecak zostanie zoględzinowany i prawdopodobnie zdetonowany.
3: Nie rzucał się w oczy, tak o sprawcy ataku w szkole w Ostrołęce mówi jedna z uczennic.
5: Nie było o nim głośno, nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy. Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim i dzisiaj ma urodziny.
3: Napastnik ranił w sumie 9 osób, 2 z nich opuściły już szpital. Dawid K. usłyszał zarzut oszustwa, to w sprawie szpitala południowego. Mężczyzna miał oszukać placówkę na ponad 500 000 zł. Nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Grozi mu do 10 lat więzienia. Zastosowano wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe. Zamiast trufli znalazł kokainę. To historia z Włoch. Pies o imieniu Piorun wykopał w lesie zamiast cennych grzybów paczkę z narkotykami. Kokaina była warta 25 tysięcy euro. Została skonfiskowana przez służby.
0: SK Małopolska News.
2: Michał Rejduch, zapraszam. Ma postawione zarzuty, ale na razie zostaje na wolności. Sąd rejonowy w Nowym Sączu nie zdecydował się na areszt dla drugiego mężczyzny zamieszanego w nielegalny wyścig samochodowy ulicami miasta.
6: Sąd orzekł wobec podejrzanego środki w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju, a także poręczenia majątkowego.
2: Mówiła Justyna Rataj-Mykietyn, rzeczniczka prasowa prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Zakopane podnosi podatki od nieruchomości, tym razem o 5%. Nowe stawki obowiązywać będą od stycznia.
7: Jankes!
8: Gama!
7: I Wiktor!
8: W Radiu
7: SK! W Radiu SK!
9: Dzień dobry, to 2 minuty po godzinie 7. Pamiętajcie, że dzisiaj nie ma znaczenia, którą nogą wstajecie z łóżka, bo obie mają swoje święto. Dzień podologii dzisiaj.
10: Można świętować w dowolny sposób, w związku z tym spacerkiem do przodu.
11: Siemka Eska. Ja po przebudzeniu idę do swojego królestwa i siadam na tron. Kiedy usłyszę takie plum, to czas się budzić.
9: Przepraszam, ale na ten spacer z panem nie idę. Gdzie zabierzecie nas na spacerek? Messenger czeka. It's-

0: Razem raźniej, jasna sprawa. Felix, Jen i Jasmine Thompson zrobili to razem 9 minut po godzinie 7.
1: Czy mógłbyś przypomnieć wszystkim, gdzie ty się urodziłeś?
0: Piękne miasto, nie stołeczne, ale piękne, Zielona Góra, stolica województwa lubuskiego, mimo że niektórzy twierdzą, że stolica jest w Gorzowie albo że są dwie. Nie, jest jedna w Zielonej Górze.
1: Dla przypomnienia, Jankes jest z Gorzowa Wielkopolskiego, więc tutaj mamy permanentny w studiu BIF.
0: Ale o co chodzi?
1: Otóż w szpitalu. Nie wiem, czy w tym... Ile macie szpitali w Zielonej Górze?
0: No ten i potem ten tamten.
1: No właśnie w jednym ze szpitali podobno pojawiły się szczury. Na nagraniu przesłanym do redakcji lokalnych mediów widać szczury chodzące po siedzeniach, uciekające korytarzem. No tak, wiesz, panie, w szpitalu, hej.
0: Po pierwsze to znaczy, że się powodzi, bo szczury przychodzą do miejsca, w którym mogą coś zyskać, więc znaczy się, że tam jest coś, z czego korzystają.
1: No ale czy jest jakieś lekarstwo na to?
0: Jest.
1: No.
0: Facet z fujarką.

0: Bibi Rexa, nie mylić z Bibi Bexa.
1: No, zdecydowanie. A teraz wszystkich, Rexy, Bexy i całą resztę zapraszamy, żeby przeczytać regulamin naszej zabawy na sk.pl.
2: Sponsorem konkursu jest Naturhaus. www.naturhaus.pl.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: No, jeden z bardziej dziwniejszych zabaw na naszej antenie.
1: Czy ja mogę poprosić cię, żebyś odłożył ten nóż, którym machasz? Będę wdzięczna. Dziękuję.
0: Mogę rzucić ci pomocną dłoń.
1: Nie, dziękuję. No dobra, ale wyrzucajcie się do telefonów, odbieramy telefony 664-402-302. Odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nagrodę. Telefon przy uchu prosimy.
0: I przypominamy, 7 stówek do wzięcia, tylko trzeba się zmieścić w te mityczne 2 minuty, bo tyle trwa nasza zabawa.
1: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, to jest.
1: Kto po drugiej stronie, czemu taki smutny?
4: Radek. Nie smutny.
0: Radku, 3, 2, 1, poszło.
2: Pierwsze. Zabawa rozpoczęta.
1: Nie wiem, dlaczego ja czytam to pytanie, ale przeczytam. Czy latawica to odmiana latawca?
0: U. Dobrze, zna się na latawcach.
2: Drugie.
0: Udawaj, że jesteś z Hiszpanii. Pan Hiszpan, co mówisz? Cokolwiek.
4: Bon voyage.
5: A nie, czekaj.
1: Tak to Radek zrobiłeś, że chłopaki nie ogarnęli. Hola, gracias, adios, Buenos Aires, señor Sierra.
0: Musimy się pożegnać, niestety.
1: Trzymaj się, Radek, odbieramy dalej telefony. Dzień dobry, telefon przyłóżmy.
0: Halo, dzień dobry, kto kolejny? Kogo witam, kogo goszczę?
6: Ania.
0: Ania, ta od wygrywania. Uwaga, trzecie.
1: Co to jest pajda?
6: Pajda chleba.
0: Znaczy się kromka po polsku, dobrze.
2: Czwarte.
0: Pogoda jak jest pod psem, to jaka jest?
6: Deszczowa, brzydka.
1: Ale to jest bez sensu. Byłam, w sensie patrzyłam pod twoim psem i nic tam takiego nie było.
0: Pod moim psem miałaś tylko rękę.
1: To prawda.
0: I nie padało na nią.
1: Górnicy pracują na przodku czy na tyłku?
6: Na przodku.
0: Chociaż
6: czasem i na tyłku.
0: Mamy 26 rok, bądźmy tolerancyjni, dajmy górnikom pracować na tyłku.
5: 30 sekund.
2: Szóste.
0: Gdzie pod lasem rosną... Gdzie poza lasem rosną grzyby?
6: Pod laski. Pod lasem na rowie.
0: Ale gdzie poza lasem?
6: A poza lasem, no to na rowie. Ostatnio zbierałam.
0: No w sumie.
5: Pieczarki.
1: Fabryce na ścianie.
2: Siódme.
1: Jesteś Pawłem Jumperem.
0: I spadłaś z rowerka.
1: Co krzyczysz?
6: Ała.
0: Ała, rzeczywiście, ała.
1: Ale ty teraz już nie masz ała, tylko aha, bo 7 stów do wydania w placówkach Naturhaus i na naturhaus.pl należy do ciebie.
0: Gratulaciones. You are very good zawodnik. Zawodniczka.
1: No
0: bardzo
1: i nie
0: dobrze.
1: Spadaj z tego rowerka, tylko do przodu.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK. Sponsorem konkursu jest Naturhaus. Właściciel sieci centrów dietetycznych. www.naturhaus.pl.
7: Państwa, Paweł będzie skakał. Tutaj mamy 1,50 m. Dawaj, Manie. Dawaj, Manie, kto już się kameruje?

0: Dangerous Newsy będą u Pauliny, zostańcie niedaleko radia. Ale otworzyłem komputer, klikam, patrzę, też mam newsa.
1: Ja to się boję tego, co ty masz w komputerze.
0: To właściwie powinno być na jedynce. Dziwię się, że tego jeszcze nie było u nas.
1: No.
0: Karol Nawrocki na Filipinach. Pan Karol Nawrocki dla
1: pan
0: nas.
1: Prezydent,
0: pan
1: no?
0: prezydent. Pojechał i sparował na Filipinach z legendarnym pięściarzem Manny Pacquiao, który był w szoku, że tak dobrze sobie nasz pan prezydent radzi.
1: Znaczy ja muszę pytać, kto wygrał?
0: Ja tylko muszę podpowiedzieć premierowi, żeby następnym razem tak blisko tego płotu z kawą nie chodził.

0: Reklama.
1: Euro wjechało i mega rabaty dało. Już dzisiaj od godziny 8 w sklepie Euro w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny. Na przykład pralka Bosch 8 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1719. Teraz tylko 899 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinnam?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
9: Doradczyni klienta.
8: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
10: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6 tysięcy złotych premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6 tysięcy złotych, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
16: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych i rynien.
17: Poranek w całej Małopolsce przywitał nas słońcem, ale uwaga, przed południem na niebie pojawią się chmury, a po południu możliwy deszcz, m.in. w Nowym Sączu oraz w Bochni. Poza tym ciepło maksymalnie do 25 stopni. Przybywa nam samochodów na ulicy Tarnowskiej do centrum Nowego Sącza i na Węgierskiej.
16: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych, obróbek dachowych i rynien na wymiar bez złączek.
15: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
18: Jest 7.30, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Utrudnienia na S2 w Warszawie. Między węzłami Lotnisko i Opacz po kolizji zablokowany jest lewy pas w kierunku Poznania. Nie ma informacji o poszkodowanych. Przejazd jest możliwy pasem prawym i awaryjnym. Nietypowy zakaz na stadionie w Bochum. Kibice drugoligowego klubu nie mogą podskakiwać z radości. Władze klubu tłumaczą, że drgania konstrukcji mogą powodować złe samopoczucie u części widzów.
19: SK Sport News.
18: Znamy komplet ćwierćfinalistek turnieju w Pekinie. Elina Świtolina pokonała Ann Li 6-2, 6-3 i uzupełniła stawkę. Iga Świątek o półfinał zagra z Belgijką Elise Mertens, a to spotkanie zaplanowano na jutro. King Szczecin wygrywa pierwszy mecz w Pucharze Europy FIBA. Szczecinianie pokonali u siebie słowacką drużynę Nitra Blue Wings 88-81. To udany początek rywalizacji w europejskich rozgrywkach.
20: Jankes, Kama i Wiktor.
21: Radio SK.
22: 7.30 na zegarze. Dzień dobry.
23: Dzień dobry. Witamy się z wami. To już jest czwartek.
22: I przypominamy ważnego newsa z dzisiaj. Szczury pojawiły się w szpitalu w Zielonej Górze.
23: Podobno.
24: Ale pojawiły się też wiadomości na Messengerze. Jarek napisał, że ten szczur ze szpitala w Zielonej to jest pacjent po reinkarnacji. Tylko na termin się nie doczekał. Nie wiem.
23: A za chwilę Nosel u nas.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango, ale gdyby urodziła się kilkaset kilometrów na południe, to byłaby Sylwiuszka Grzeszczakowa.
1: Prosto z Czech.
0: Tak jest.
1: A mówimy o tym dlatego, że Czechy wycofują się z konkursu piosenki Eurowizji 2027.
0: Nie ma, nie będzie, finito. Jak krecik wołają do organizatorów, ahoj.
1: I powód jest zaskakujący. Nie robią tego jak Holandia czy Hiszpania przez udział innych krajów.
0: Tego kraju,
1: z którymi nie chcą.
0: Tam, gdzie chce.
1: Ale przez oszczędności i cięcia budżetowe.
0: Tak jest, nie mają kasy na organizację całego tego wyjazdu. Po prostu nie stać ich, za droga impreza. My na przykład, jako Telewizja Polska w likwidacji, nie musimy oszczędzać, więc...
1: Bo to nie oznacza oszczędności jak w likwidacji, to
0: więc
1: prawda.
0: Jedziemy na Eurowizję.
1: Ale pytanie, z czego chciałbyś się wycofać? Jeżeli mamy taką możliwość, jeżeli chcemy wziąć przykład z Czech, chciałbyś się z czegoś wycofać?
0: Chciałbym się wycofać z tego systemu kaucyjnego, bo mi się już te butelki nie mieszczą na balkonie.
1: To może po prostu warto je oddać i zarobić.
0: A ty, moja droga?
1: Ja bym chciała się nauczyć wycofywać auto na parkingu.
2: Kama i Wiktor. W Radiu SK.
0: No to tyłem, panowie i panie, z czego wy chcielibyście się wycofać? Messenger do waszej dyspozycji, tam mikrofon, nagrajcie się.
2: Reklama.
3: Euro wjechało i mega rabaty dało. Już dzisiaj od godziny 8 w sklepie Euro w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64. Czekają na ciebie nowe okazje i super ceny. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1939. Teraz tylko 999 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Masz problem prawny i nie wiesz, jak go rozwiązać? Poznaj akcję Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
7: Od 15 lat oferuję mieszkańcom Tarnowa i regionu darmowe porady prawne. Dzięki nim udało się pomóc już kilkunastu tysiącom osób.
6: Akcja Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
7: Zapisy przyjmowane są w moim biurze poselskim. Zapraszam do kontaktu.
6: Biuro posła Roberta Wardzały. Telefon 726 666 675.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
10: I po reklamie.

0: to dopiero za chwilę. Nie będziemy bynajmniej zwalniać, a na pewno nie będziemy zwalniać Nosela, bo ten to potrafi wkręcić zupełnie właśnie jak taśma wkręcająca się w magnetofon.
1: Tak jest. W ogóle się nie wycofujemy z tego, że ten gość codziennie próbuje popsuć wam życie.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo?
4: Czy pod 22 się dodzwoniłam do pani Małgorzaty?
3: Tak.
4: Kłaniam się, administracja po tej stronie, rozmaita Edyta. Proszę pani, telefonuję w sprawie pozostawienia mebli kuchennych typu jasny dąb pod wiatą śmietnikową. To pani, tak?
3: No i?
4: Bo teraz, proszę pani, dwie klatki obok nas poinformowali, że tam u nich, proszę pani, teraz się znalazły te meble.
3: Bo dzisiaj nawet mój znajomy mówi tak, ty, słuchaj, bili się normalnie o te twoje płyty, jakieś chłopki pod tym i sobie je pobrali. A gdzie oni je przenieśli, to ja nie mam pojęcia.
4: No i widzę, proszę pani, miasto nas poinformowało z zapytaniem, czy to są pani. Ja aż musiałam, proszę pani, na monitoring patrzeć. I patrzę, proszę pani, są dwie klatki obok, tam w tej wiacie kolejnej i raz ulicę obok też w tej, proszę pani, wiacie śmietnikowej. I oni mówią, my tego nie posprzątamy. A my mówimy, też nie posprzątamy. Dlatego, proszę pani, zrobiłam to śledztwo.
3: A jak ktoś je gdzieś poroznosił po osiedlu, no to jak miał na to wpływ?
4: My wywozimy panią tam, gdzie, proszę pani, znajdują się te meble jeszcze, proszę pani, niezutylizowane. Pani je zbiera i pani komisyjnie musi zrobić spalenie.
3: Znaczy, wie pani co, ja nie mogę, a nie może mi pani podać, gdzie one są, do jakich altan zostały wyniesione?
4: Nie mogę, bo wtedy, proszę pani nie spali.
3: Nie, no, ale wie pani co, jak ja bym wiedziała, że ja będę miała taki problem z tym, to ja bym sobie to
4: porozmawiała. To nie problem. Tylko trzeba się zgodzić, żeby się lokatorzy zgodzili, proszę pani, na spalenie, a wtedy pani spali.
3: No dobrze, no ale ja mam to odebrać od was, spalić i komisyjnie i jeszcze mam to pokazać, że spaliłam?
4: No tak.
3: A gdzie mam to komisyjnie spalić?
4: No na przykład zaprasza pani, proszę pani, teraz przedstawicieli administracji oraz dwóch, proszę pani, osiedlowych mieszkańców, którzy będą świadkami. I wtedy pani
3: to spala. Gdzie ja to będę palić?
4: No w bezpiecznym miejscu, może być piaskownica albo pod koszem.
3: Nie, no to dla mnie to jest jakaś paranoja, co wy do mnie mówicie. No ja chyba nie wiem, czy nie zadzwonię na straż miejską i ja się w ogóle nie spytam, czy ja w ogóle mogę palić na świeżym powietrzu płyty meblowe.
4: Proszę pani, to przełączę panią do prezesa, to on pani wyjaśni. Panie Tomku!
5: Zostałaś wkręcona.
3: A Tomek, wiesz, to spierdalaj za przeproszeniem. Właśnie mówię, że mi ktoś wkręca. Mówię, że mi ktoś wkręca, no.
2: Nosel wkręca w Radiu SK.
6: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Pięknie płyniesz, no teraz wy pięknie jedziecie do pracy. Uwaga kierowcy, podaję na dziś aktualne stawki. 95, 6,83, olej napędowy 7,74. Dziękuję za uwagę.
1: I tankując bak do pełna, można nieźle popłynąć, chyba że...
0: Przypominamy szybko, że te chusteczki, które tam wiszą obok, one nie są do wycierania rąk, tylko oczu, z łez.
1: Dokładnie, ale nie trzeba będzie płakać, jeżeli wskoczycie na SK.pl i zgłoście się naszej zabawy. SK tankuje do pełna. Dzisiaj będziemy tankować zaraz po godzinie 8.
0: SK zapewnia ceny paliw niżej.
2: Jankes,
3: Jankes,
2: Kama,
3: Kama
2: i Wiktor.
3: Wiktor,
2: Radio SK.
3: Radio SK.
2: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w MediaExpert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinnam?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
15: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
16: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
20: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nawojowa, Nowosądecka 27. www.manufakturamebli.pl.
2: I to już, myślę, jest ten czas, kiedy można powiedzieć o korkach na ulicach Nowego Sącza. Między innymi na północnej obwodnicy stoimy do Ronda na Tarnowskiej. Duży ruch też na Barskiej, Halera, a także na ulicy Zdrojowej. Jeżeli chodzi o pogodę, to do południa jeszcze słonecznie, po południu w całej Małopolsce może padać.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Minęła 8, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Nocna ewakuacja bloków w Ostrołęce. To w związku z wczorajszym atakiem nożownika w szkole. W mieszkaniu 19-letniego sprawcy znaleziono niebezpieczne substancje.
4: Nie tylko szkoła, nie tylko pedagog, nie tylko psycholog starał się pomóc temu chłopcu.
3: Mówi wiceprezydentka Ostrołęki Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz. Mieszkańcy jeszcze w nocy wrócili do domów. W ataku rannych zostało 9 osób, 7 już opuściło szpitale. Dziś w szkole nie ma zajęć, uczniowie spotykają się z psychologami. Prokuratura chce 8 lat więzienia, obrona uniewinnienia. Kończy się proces Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie 3 lata temu tragedii na autostradzie A1. Wyrok zapadnie 21 października. Od 2 miesięcy hasa po okolicach gminy Zduny pod Łowiczem. Tym nietypowym uciekinierem jest kangur.
5: Kangura jest naprawdę bardzo trudno złapać. My też tutaj, pracując na dziale hodowlanym, czasami musimy je łapać po prostu, żeby przeprowadzać na przykład badania, czy też zabiegi medyczne. No i generalnie potrzeba kilku osób.
3: Mówi to kot z łódzkiego zoo. Na razie kangur radzi sobie całkiem nieźle, ale pracownicy łódzkiego zoo zwracają uwagę na jeden problem, czyli nadchodzącą zimę.
0: SK Małopolska News.
2: Michał Rejduch, zapraszam. Od nowego roku Zakopane zmieni stawki podatku od nieruchomości. Taka opłata będzie wyższa o 5%.
6: Mała podwyżka, podwyżka inflacyjna. Lepiej podnosić podatek do stopy inflacji co roku, gdzie to jest kilka procent, niż raz na kadencję, na przykład o 20%.
2: Mówił Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego. Będzie remont ostatniej części ulicy Kilińskiego w Nowym Sączu. To krótki kawałek od ronda przy szpitalu do stadionu miejskiego. Prace ruszą po zakończeniu remontu ulicy Pieczkowskiego.
0: Jankes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK.
7: Dzień dobry wam mówimy w czwartek, jakby Jankes powiedział, za kwadrans piątek.
8: Dajemy wam szansę, aby się z czegoś wycofać. Bierzemy przykład z Czech, którzy wycofali się właśnie z Eurowizji. Z czego wy chcielibyście się wycofać?
9: Cześć Eska. Ja chciałabym się wycofać z obietnicy, którą złożyłam synowi, że jak wygra olimpiadę, to mu kupię laptopa. I skubany wygrał tę olimpiadę.
7: Na czasie. Tu. Messenger czeka, nie wycofujcie się z niego.

0: kiwam nosem, słyszysz?
1: Słyszę, słyszę. A ty wiesz, że jak się bierze ślub, to na zawsze?
2: Brzmisz jak sowa.
0: Dlatego jeszcze zostawiam sobie tak zwane otwarte okienko. To jest Zalia, Tylko mnie kochaj. No i rzeczywiście muzycznie to kochamy ją całym sercem i uszami.
1: Ale okienka trzeba będzie zamykać, bo jesień idzie. Dzisiaj ostatni dzień, kiedy ma być super gorąco. 26 stopni tak. W niektórych miejscach kraju. Jutro 13 w ciągu
0: dlatego
1: dnia.
0: Mam dla ciebie bardzo dobrą informację.
1: Jaką?
0: Możesz bezkarnie zjeść całą kostkę masła dzisiaj na przyjście chłodnej pogody.
1: I namówiłeś?
0: Poprawić majonezem jeszcze.
1: A dlaczego?
0: Naukowcy mówią, że to, że więcej troszkę jemy rzeczywiście jesienią i kiedy jest początek zimy, to wszystko jest okej, tak ma być, tak natura wymyśliła. Krótsze dni, chłód, zmęczenie, jak czytam, sprawia, że nasz instynkt każe nam sięgać po bardziej kaloryczne przekąski, żebyśmy tak jak zwierzęta nabrali trochę tłuszczu, bądź jak ten niedźwiadek, bądź przygotowana na nadejście złej, zimnej pogody.
1: Ja od zawsze wiedziałam, że moje wewnętrzne zwierzę to foczka.

0: Margaretki, bardzo ładne kwiatki, 14 minut po 8. Do pracy, rodacy, samochodem, z benzyną w środku, za nasze!
1: SK tankuje do pełna.
2: Dbamy o to, żeby brzuszki waszych samochodów były absolutnie pełne. I z nami jest Martyna, dzień dobry.
3: Cześć, cześć.
2: Po pierwsze, wielkie gratulacje, bo z tego co zrozumiałam, niedawno przeprowadziłaś się do chłopaka.
3: Tak, to prawda.
2: I jak długo jesteście razem?
3: Pół roku.
2: Okej. Okay. A kiedy spodziewasz się pierścionka zaręczynowego? Bo to taki u nas w studiu bardzo gorący temat.
3: Mam nadzieję, że już niedługo.
4: Czy możemy porozmawiać o mniejszych tematach dla facetów? Nieważne, słuchajcie, liczy się sport, udział i dobra zabawa, a nie jakieś pierścionki, no.
2: Czy są jakieś minusy tego, że mieszkacie razem?
3: Brak.
4: Czego?
3: Nie, dojazd i paliwo.
4: A właśnie.
2: A dojazd skąd, znaczy skąd dokąd? Jak bardzo ci się wydłużył?
3: Z 15 minut do 40 minut.
2: Ojej. O. Musisz go bardzo kochać.
4: Słuchaj, no napisałaś w swoim zgłoszeniu, zaczęłaś w ogóle od tego, że jesteś biedną nauczycielką przedszkola. Więc stawiasz sprawę jasno i konkretnie. No, finanse, jeżeli chodzi o dojazd do pracy, są dosyć ważne i w tej kwestii właśnie możemy dosyć mocno pomóc.
2: No właśnie, tym bardziej, że napisałaś, że z plusów tego, że ci się czas jazdy wydłużył, jest to, że możesz dłużej nas słuchać. Nie ukrywam, my jesteśmy próżni, bardzo nam to dobrze zrobiło, połektało nasze ego. W związku z tym, Eska tankuje do pełna.
4: Tak jest, właśnie teraz zalaliśmy do pełna twój samochód, więc kolejne tankowanie na siebie bierzemy, dobra?
3: Super.
4: A powiedz jeszcze, czy jest taka opcja, że wy w przedszkolu możecie dzieciakom włączać radio, czy tam jest zakaz takich jakichś prywatnych inicjatyw?
3: Właśnie, włączyłam radio, żeby słyszeli.
4: No.
2: Bardzo dobrze. No. Trzeba wychowywać tę młodzież od małego.
4: Tak jest. Drogie dzieci, mamy dla was Coldplaya. We Pray. Ręce...

0: samego rana kama zwraca mi uwagę, abym nie bawił się nożem, który służył mi do zjedzenia śniadania jakiś czas temu. I ja już wiem. No. Przecież ja jestem Britney Spears i ten sławny taniec z nożami z internetu. To jest moja druga osoba dzisiaj. Moja wewnętrzna Britney.
1: Fryzurę na pewnym etapie zdecydowanie mieliście podobną.
0: A propos łysego, będą szukali zastępstwa za Gianni Infantino. O tym za chwilę Paula będzie mówiła w newsach.
1: A kim on jest?
0: Prezes FIFA.
1: Tej gry takiej.
0: Tak. Jankes. Kama. I Wiktor. W Radiu ETSK. Radio SK. Jedno jest pewne, kogo nie wybiorą, to facet i tak po pół roku na tym stanowisku będzie Gianni.

0: Reklama.
1: Euro wjechało i mega rabaty dało. Już dzisiaj od godziny 8 w sklepie Euro w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny. Na przykład telewizor LG 50 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz tylko 2799 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się Twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
6: Masz problem prawny i nie wiesz, jak go rozwiązać? Poznaj akcję Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
7: Od 15 lat oferuję mieszkańcom Tarnowa i regionu darmowe porady prawne. Dzięki nim udało się pomóc już kilkunastu tysiącom osób.
6: Akcja Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
7: Zapisy przyjmowane są w moim biurze poselskim. Zapraszam do kontaktu.
6: Biuro posła Roberta Wardzały. Telefon 726 666 675.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
10: A, może jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown, konserwację podwozia i profili już od 950 zł. Nowy Sącz, ulica Zielona 27D, na terenie Wyższej Szkoły Biznesu. Crown.pl. Zadzwoń 723 818 780.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych i rynien.
14: Od samego rana w Nowym Sączu, Bochni i Zakopanem ładne i słoneczne niebo, ale uwaga, bo jeszcze przed południem zacznie się chmurzyć, a po południu przydadzą się parasole. Do 25 stopni dziś na termometrach w Małopolsce. Jutro spadek temperatury i tylko 15 kresek na plusie.
13: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych, obróbek dachowych i rynien na wymiar bez złączek.
12: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
15: Jest 8.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Ponad dobę trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa w Pryłkach na Ukrainie. Po rosyjskim ataku zginęły 22 osoby, w tym 5 dzieci. Ponad 50 osób zostało rannych. Jedna z rakiet uderzyła w blok mieszkalny. W mieście rozpoczęła się 3-dniowa żałoba. USA mogą wznowić działania wojenne przeciwko Iranowi. Według portalu Axios amerykańskie wojsko dostało polecenie przygotowania do operacji. Ma się ona rozpocząć jeszcze przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Możliwa zmiana na stanowisku szefa FIFA. Na maj zaplanowano wybory nowego prezesa organizacji. Pierwszym kontrkandydatem Gianniego Infantino został były reprezentant Szwajcarii Ramon Vega. 55-latek zapowiada głębokie reformy w federacji.
16: Kana i Wiktor. Radio SK.
17: Buongiorno, chciałoby się powiedzieć.
18: Nie no, po czesku. Ahoj, Czesi się wycofują z Eurowizji przecież.
17: No to prawda, to prawda. Oni się wycofują, bierzmy przykład. Z czego wy byście chcieli się wycofać?
19: Ja bym chciała się wycofać z konieczności pracy. Ale chciałabym, żeby pieniążki wpływały na konto, ale ja, żebym nie musiała pracować.
20: I w tym momencie pani szef. Nie no, tyle to nie. To co? Cofka, wycofka. Z czego wy się wycofujecie? Messenger czeka.

0: też kiedyś był taki zespół Las Ketchup, a serehe?
1: Ale ja zawsze byłam bardziej Las Majonez niż Las Ketchup. A musztarda to już w ogóle...
0: W każdym razie to właśnie nowa wersja tego kawałka, odświeżona. Turn the lights off. Za 23 minuty 9 pyknie na zegarku.
1: No a my się pytamy, z czego byście się wycofali? Czechy postanowiły się wycofać z konkursu Eurowizji, bo hajsu trochę brakuje.
0: Mi się wydaje, że gdyby się dało, to bardzo dużo ludzi chciałoby wycofać pieniądze z zonda krypto. Ale już się nie da.
1: Ja bym chciała się wycofać z kredytu, ale żeby dom został mój.
0: O, właśnie. Jak tam u was te frankowe jeszcze macie, czy już powygrywaliście procesy? Dajcie znać, z czego wy chcielibyście się aktualnie wycofać?
2: Cześć, SK. Ja bym chciała się wycofać z dzisiejszego dnia pracy. Zostałabym w domu, pogoda zapowiada się piękna. Bym sobie odpoczęła.
0: Słuchajcie, no ten fortel zastosował dzisiaj Jankes. Jak słychać, nie ma go o poranku. Wycofał się z dzisiejszej roboty.
1: Można, można.
3: Promocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
4: A może samotnika w Bieszczadach?
3: Daj znać na sk.pl.
5: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
3: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.
5: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Euro wjechało i mega rabaty dało. Już dzisiaj od godziny 8 w sklepie Euro w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny. Na przykład smartfon Redmi Note 15 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1639. Teraz tylko 1499 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64.
9: Sklep dziecięcy Kiki. Na dobry początek. Maluch w drodze? To są te dwa dni, na które czekasz. 9 i 10 października. Wielkie dni wyprawkowe. Rabaty do minus 50%. Konkursy z nagrodami i upominki dla każdego. Wózki, łóżeczka, foteliki. Wszystko gotowe na start. Dodatkowo porady ekspertów. Najlepszy moment, by skompletować wyprawkę mądrze i taniej niż kiedykolwiek. 9 i 10 października. Sklep Kiki. Nowy Sącz. Tarnowska 33. Budynek Mediamarkt. www.sklepkiki.pl.
10: Witam, witam w kolejnym odcinku tragikomicznego show Koło Ratunkowe. Panie Jacku, jaka jest pana historia?
11: Straciłem przez niego pracę. Nie dojechałem, bo nie odpali. Straciłem kobietę po tym, jak musiała go pchać. Straciłem pieniądze, które wkładałem w niego bez sensu.
10: Gdy samochód twój nie może, auto złom tęgo Boże pomoże. Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu metali kolorowych oraz akumulatorów.
11: Transport gratis.
10: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
11: 18-444-9301.
10: Auto myślnik złom, myślnik tego Boże.pl.
8: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
5: To będzie ostatnia reklama.
12: Jesienne porządki i remonty? Tylko Mrówka Podrzecze. Twój partner na jesień. Mamy wszystko, czego potrzebujesz i to w świetnych cenach. U nas nie musisz dźwigać ani martwić się o montaż. Przywieziemy, zamontujemy i profesjonalnie doradzimy. Ale to nie wszystko. Nie masz czasu na zakupy? Możesz zamawiać telefonicznie. Szybko, wygodnie i bez wychodzenia z domu. Numer telefonu znajdziesz na naszym Facebooku. Mrówka Podrzecze 196. Sprawdź naszą ofertę już dziś.
13: I po reklamie.

0: atak słońca i podobno jak donoszą eksperci, to jest ostatni taki ładny dzień, bo od jutra zimno i apokalipsa.
1: No, chyba że wylecicie z nami na odlot ściśle tajny.
0: Bo
1: zakładamy, że lecimy tam, gdzie jest słońce, aczkolwiek nie ma tego dopisanego w regulaminie.
0: Mamy 3 podpowiedzi już zaliczone i cały czas kombinujemy. Wczoraj trochę myśleliśmy, że może to Egipt, ale potem sprawdzaliśmy, że tam jednak chyba trzeba mieć paszport, więc nam
1: ale
0: odpadł...
1: Poczekaj. Zróbmy to systematycznie.
0: Tak.
1: Pierwsza podpowiedź była taka, że kończy się tam królewska legenda.
0: Tak. Druga, że w tym mieście widok z góry.
1: Tak, możemy patrzeć z góry. A trzecia, że na ścianach zapisana jest historia.
0: Tak. Janke stwierdził, że to jest jego osiedle, bo on ma dużo bohomazów.
1: Ja z kolei twierdzę, że jest to Egipt. Mi tu wszystko pasuje.
0: Ja myślę, że to może być

0: Rzeszów?
1: Tak, tak myślisz.
0: Przecież tam jest lotnisko.
2: No więc generalnie nie wiemy, dokąd lecimy, ale wiemy, że możecie lecieć razem z nami, więc skakujcie do apki Eski i dołączcie do naszej zabawy.
0: I od jakiegoś czasu po południu siedzi tu takich dwóch mądrali. Poprosiliśmy ich również o rozkminkę z tych podpowiedzi, które znamy, czyli Koroście, Lisońta, również mają swoje teorie.
3: No ja kiedyś widziałem na ścianie napis Kocham Cinka i aha, to było, ile dobrze pamiętam, Wałbrzych.
4: To na bank był Wałbrzych, bo ja jestem autorem tego cytatu, to na 100%, a jeżeli, jaka tam jest odpowiedź, że mury mówią?
3: Ściany mówią.
4: Ściany mówią. To moim zdaniem może być Berlin i chodzi o ten mur, który upadł.
2: Ja
4: albo może być, mogą być Ateny, bo tam, no, tam jest Akropol, tam te ściany też mówią, nie?
3: Ty, ale ty chcesz, odpowiadasz na serio, bo chcesz wygrać tę nagrodę.
4: Tak.
3: Okej, okay, dobry pomysł.
4: To Ateny lecimy. Albo Berlin.
3: To lecimy z nimi.
0: Zobaczycie, jeszcze skończy się tak, że ich zabierzemy. No dobra, ale mamy pilota z kolejną, nową, świeżutką, jeszcze nikomu nieznaną podpowiedzią.
5: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, znajdziecie słynne schody.
0: Hiszpańskie schody są w Rzymie.
2: Nie, kochanie, Kraków.
6: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
0: Jakby co, to zgłoszenia tylko i wyłącznie. Nie, nie mówi się tylko i wyłącznie. Wyłącznie w aplikacji.

0: Wytypować, dokąd zabieramy Was na odlot ściśle tajny, bo oczywiście cały czas nie wiemy.
1: Jednak Rzeszów.
0: Na eskowym messengerku dużo różnych Waszych propozycji się pojawiło.
1: Ale jeżeli ktoś nie słyszał zestawu podpowiedzi tej najnowszej, ostatniej, bo z każdą kolejną trochę więcej wiemy, to zapraszamy do naszego Instagramka.
0: No, a gdybyście się chcieli zgłosić, to zapraszamy oczywiście do apki Eski.
1: Tak, a teraz jak to mówią Niemcy,
2: cześć! Kama i Wiktor. Jankes. Kama i Wiktor. W Radiu Eska. Radio
1: Eska. A jak mówią...
3: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. Eska Live Remix. Eska Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. Eska Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
10: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy Van Life, Retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i Festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się Twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
11: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
12: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
15: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
16: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
17: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
16: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nabojowa, Nowosądecka 27. www.manufakturamebli.pl.
2: W Nowym Sączu stoimy m.in. na północnej obwodnicy Nowego Sącza. Duży ruch też na Tarnowskiej, na Lwowskiej, a także na bulwarze Narwiku, na Barskiej, Halera i Sucharskiego. Pogoda nie będzie nam dziś sprzyjać po południu. Przewaga chmur nad Bochnią, Nowym Sączem i Zakopanem do 25 stopni i może padać.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
3: Minęła dziewiąta. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Jest strach przed powrotem do szkoły, mówią uczniowie z Ostrołęki po wczorajszym ataku nożownika. Dziś we wszystkich placówkach w mieście nie ma lekcji. Decyzję podjął prezydent Ostrołęki. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Co dokładnie zaplanowano?
4: Każda szkoła zapewni oczywiście dzieciom opiekę. Uczniowie będą mogli skorzystać z bezpośredniej pomocy psychologicznej.
5: Bardzo mocno to mną wstrząsnęło i strach przed przyjściem z powrotem tutaj do szkoły też jest dosyć spory.
4: Mówiła jedna z uczennic szkoły, w której doszło do ataku. Nikt nie zostanie bez pomocy, zapewnia mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
6: Będziemy pomagać i udzielać wszelkiej pomocy uczniom, nauczycielom i rodzicom również. Takie zdarzenie dotyka całej społeczności.
4: W rejonach szkół w Ostrołęce będzie więcej patroli policji i straży miejskiej, a właśnie teraz powinien zbierać się miejski sztab kryzysowy, który omówi dalsze działania.
3: Ihor M. usłyszał zarzuty po ataku w Jarosławiu. 31-latek z Ukrainy jest podejrzany o zabójstwo duchownego i próbę zabójstwa czterech osób. Grozi mu dożywocie. Schroniska dla zwierząt w całym kraju szykują się do zimy. Przygotowania trwają m.in. w Dolinie Dolistówki w Białymstoku, mówi Anna Jaroszewicz.
7: Tak naprawdę przed zimą najlepszą pomocą dla zwierząt będzie nowy dom, żeby nie musiały tutaj zimą mieszkać.
3: Schroniska apelują o wsparcie przed zimą, a potrzebna jest dobrej jakości karma, a także koce, pościel czy plandeki.
0: SK Małopolska News.
2: Michał Rejduch, zapraszam. Czy da się poprawić bezpieczeństwo na Alejach Piłsudskiego? To sprawdzą władze Nowego Sącza. To ulica, na której kilka dni temu rozpędzony samochód śmiertelnie potrącił mężczyznę.
8: Każda tragedia musi uruchomić analizy wszystkich sytuacji, które do tego doprowadziły, więc na pewno ta sytuacja zostanie również przeanalizowana.
2: Mówił wiceprezydent Nowego Sącza Artur Bochenek. Dziś w Nowym Sączu rusza mały festiwal form artystycznych. Na początek zobaczymy pracę Tomasza Bochańskiego. Otwarcie wystawy o 18 w Małej Galerii.
9: 9:02. Czujecie już ten oddech? Oddech końca tygodnia, a z drugiej strony oddech szefa, któremu przypomniało się 157 tysięcy zadań, które trzeba wykonać jeszcze do jutra. Będzie lepiej. Damian Dodowicz teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: 18 minut po godzinie 9, Rosé i nowy kawałek New Trick w Radiu SK. To skoro jesteśmy o tej godzinie, to czas na 30 sekund tylko dobrych informacji. Polska ma nowego nauczyciela roku. Tomasz Ordza, nauczyciel biologii, chemii i edukacji zdrowotnej z Dąbrówki, zdobył tytuł nauczyciela roku 2026 i odebrał go wczoraj na Zamku Królewskim w Warszawie. Reprezentacja Polski U21 awansowała na Mistrzostwa Europy 2027. Polacy znaleźli się w gronie 12 drużyn z bezpośrednim awansem. Mózg uczy się także wtedy, kiedy odpoczywamy i także wtedy rozwiązuje problemy. To tak zwane uczenie offline, czyli kiedy robimy sobie przerwę od problemu, mózg nadal szuka rozwiązania i często je właśnie wtedy znajduje. To jest znak. Znak z jasnego nieba, żebyśmy teraz sobie zrobili przerwę w pracy i szef powinien to dokładnie zrozumieć.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja.
4: Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać.
3: Adela, Ain't in LA.
2: Czeka w propozycjach do listy na sk.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Masz problem prawny i nie wiesz, jak go rozwiązać? Poznaj akcję Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
14: Od 15 lat oferuję mieszkańcom Tarnowa i regionu darmowe porady prawne. Dzięki nim udało się pomóc już kilkunastu tysiącom osób.
13: Akcja Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
14: Zapisy przyjmowane są w moim biurze poselskim. Zapraszam do kontaktu.
13: Biuro posła Roberta Wardzały. Telefon 726 666 675.
15: I po reklamie.

0: Nelly Furtado Manager w Radiu SK, 23 minuty do godziny 10. Pary, które wysyłają sobie w ciągu dnia SMS-y, są podobno według badań szczęśliwsze i mogą przetrwać dłużej niż te pary, które nie pozostają w kontakcie od momentu, kiedy wyjdą z domu i nie zobaczą się w nim z powrotem wieczorem. Dlaczego? No bo ten stały kontakt, małe gesty, małe wiadomości podobno podtrzymują relacje na tyle mocno i ją cementują, że potem to wszystko się odpłaca w latach, w których ta relacja przetrwa. Nie wiem, czy badacze jednak sprawdzili, jakiej treści wiadomości byłyby najlepsze, bo jeśli 17 razy w tej wiadomości trzeba napisać, że ktoś ma zrobić zakupy, albo że znowu nie sprzątnął tych skarpetek, albo nie sprzątnęła ona tego rozsypanego w łazience pudru, to nie wiem, czy to na pewno te relacje będzie podtrzymywało.
1: Radio SK. Autopromocja. Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
4: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
5: Sponsorem programu jest właściciel OSK Autolex, oferujący kursy prawa jazdy wszystkich kategorii.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
9: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
10: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Szukasz mieszkania w Bochni? A może pomysłu na inwestycje? Poznaj na konty. Mieszkania dla siebie lub pod wynajem. Wybierz lokal z ogródkiem albo użytkowym poddaszem. Kup już od 367 200 zł. Z pierwszą wpłatą niewiele ponad 30 000. A przy zakupie pod wynajem koncept gwarantuje najem przez 2 lata. Na konty. Zamieszkaj albo zainwestuj. Sprawdź na nieruchomości-koncept.pl. Koncept Biuro Nieruchomości. Bochnia Rekis 7.
12: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
13: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 8 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 10 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
16: I po reklamie.

0: 37 tygodni, czyli 259 dni, 6230 godzin, 373 804 minuty. Tyle zostało do wakacji przyszłorocznych. Nikt nie potrzebował, wszyscy chcieli wiedzieć. Zasmucili się ci, którzy mają całe 26 dni urlopu. Po 10 wracamy z kolejnymi hitami w Esce.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
7: Euro wjechało i mega rabaty dało. Już dzisiaj od godziny 8 w sklepie Euro w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny. Na przykład pralka Bosch 8 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1719. Teraz tylko 899 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
10: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych i rynien.
11: Zapowiada nam się całkiem przyjemny i ciepły dzień, choć coraz więcej chmur zbiera się na niebie i po południu z tych chmur będzie padał deszcz. Przygotujmy się na to. Do 25 stopni dziś, jutro spadek temperatury i tylko 15 kresek, czyli przyjdzie do nas taka typowa jesień.
10: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych, obróbek dachowych i rynien na wymiar bez złączek.
9: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
12: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Nie tylko w Ostrołęce mogło dojść do ataku w szkole. Szef MSWiA Marcin Kierwiński ujawnił, że w innym miejscu na Mazowszu uczeń przygotowywał zamach.
13: Policja zatrzymała 17-latka w miejscowości Sierpc, w mieście Sierpc. No, na terenie szkoły mówił, że planuje zrobić coś niebezpiecznego, że planuje komuś zrobić krzywdę. Nauczyciele bardzo szybko zgłosili tę kwestię na policję. Policja zainterweniowała.
12: A funkcjonariusze zdążyli zareagować dosłownie w ostatniej chwili. Nie udało się jednak zapobiec wczorajszemu atakowi w Ostrołęce. Po ataku w szkole trwa tam posiedzenie sztabu kryzysowego. Władze miasta i służby rozmawiają o bezpieczeństwie w placówkach. Jak mówi nam prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski, dziś we wszystkich szkołach wprowadzono nadzwyczajne procedury.
14: Dostali dyrektorzy szkół zalecenia co do zwiększonej liczby nauczycieli podczas dyżurów, podczas przerw. Po każdej przerwie dyrektor jest zobowiązany poprzez pracowników do kontroli łazienek, czy jakieś rzeczy nie pozostały w tychże łazienkach. Podczas przerwy jest obecny pracownik szkoły, który weryfikuje, kto wchodzi do szkoły, natomiast w czasie, kiedy lekcje trwają, szkoły są zamknięte.
12: Dodatkowo w szkole, w której doszło do ataku, przeprowadzony zostanie audyt. Urzędnicy sprawdzą, czy wszystkie procedury zostały zachowane. Polacy wystartują w przyszłorocznych Invictus Games w Wielkiej Brytanii. Powołania dostało 18 osób. To międzynarodowe zawody dla rannych, poszkodowanych i chorych żołnierzy oraz weteranów.
15: SK Małopolska News.
11: Michał Rejduch, zapraszam. O przebudowie Dzikiego Ronda na Alejach Piłsudskiego myśli Nowy Sącz. Nowe skrzyżowanie będzie częścią wschodniej obwodnicy, której budowę miasto planuje. Trwa przenoszenie XVII-wiecznego dworu z Wielogłów do nowosądeckiego skansenu. Obiekt stanie przy wejściu od ulicy Długoszowskiego.
16: W tej chwili jesteśmy w trakcie selekcji materiału konstrukcyjnego do odtworzenia budynku. Wykonane zostały na tym etapie podpiwniczenie razem z okodziną fundamentalną piwnic, które w tej chwili są wznoszone.
11: Mówił dyrektor Muzeum Ziemi Sądeckiej Robert Ślusarek.
17: 2 minuty po godzinie 10:00. Podobno dobrze jest mózg stymulować nowościami po to, żeby się nie zatrzymywał. To my taką nowość mamy muzyczną, bo wszystkie hity zaczynają się w Estę i zagrą ją już dla was w tej godzinie. Będzie coś też dobrze znanego, czyli Little Sam McNeil, Izalia, Kasia Węsierska. Dzień dobry.

0: Dobry hit, Wasted, Nelly, Major League DJs, 16 minut po godzinie 10. 11 lat życia możemy zyskać, wykonując bardzo proste czynności każdego dnia. Mówią mądrzy ludzie, czyli mówią po prostu naukowcy, którzy sprawdzili to wszystko i już wiedzą, że wystarczy inwestować po prostu w aktywność fizyczną. Jak to zrobić? Na przykład wybierać schody zamiast windy, wybierać autobus zamiast samochodu. W ciągu dnia więcej stać niż siedzieć i tu, uwaga, bardzo dobrze pomaga w tym wszystkim sprzątać. W trakcie pracy co godzinę przynajmniej wstawać na mniej więcej 10 minut i po prostu wybierać spacery. Te czynności, takie proste wydawałoby się, przedłużają życie według badań o 11 lat. Wszystko fajnie, ale sprawdziłam prognozę mojej emerytury i wcale nie wiem, czy z tych zasad teraz warto korzystać.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Sklep dziecięcy Kiki na dobry początek. Maluch w drodze? To są te dwa dni, na które czekasz. 9 i 10 października, wielkie dni wyprawkowe. Rabaty do minus 50%, konkursy z nagrodami i upominki dla każdego. Wózki, łóżeczka, foteliki, wszystko gotowe na start. Dodatkowo porady ekspertów. Najlepszy moment, by skompletować wyprawkę mądrze i taniej niż kiedykolwiek. 9 i 10 października, sklep Kiki, Nowy Sącz, Tarnowska 33, budynek MediaMarkt. www.sklepkiki.pl.
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
4: Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
7: Jesienne porządki i remonty? Tylko Mrówka Podrzecze. Twój partner na jesień. Mamy wszystko, czego potrzebujesz i to w świetnych cenach. U nas nie musisz dźwigać ani martwić się o montaż. Przywieziemy, zamontujemy i profesjonalnie doradzimy. Ale to nie wszystko. Nie masz czasu na zakupy? Możesz zamawiać telefonicznie. Szybko, wygodnie i bez wychodzenia z domu. Numer telefonu znajdziesz na naszym Facebooku. Mrówka Podrzecze 196. Sprawdź naszą ofertę już dziś.
8: Masz problem prawny i nie wiesz, jak go rozwiązać? Poznaj akcję Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
9: Od 15 lat oferuję mieszkańcom Tarnowa i regionu darmowe porady prawne. Dzięki nim udało się pomóc już kilkunastu tysiącom osób.
8: Akcja Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
9: Zapisy przyjmowane są w moim biurze poselskim. Zapraszam do kontaktu.
8: Biuro posła Roberta Wardzały. Telefon 726 666 675.
10: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

0: Espresso już nie jedno z rana dzisiaj poleciało, ale mamy też dla was coś teraz.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Lil Nas X to jest taki artysta, który wchodzi w głowę i czasami wyjść nie chce i dlatego postanowił stworzyć kolejny hit, który będziecie nucić. Nazywa się World's Greatest i pokazujemy wam go dlatego, żebyście mogli o tym porozmawiać ze znajomymi. Wszystkie hity zaczynają się w Esce i gramy już teraz Lil Nas X w Radiu Esce.

0: hot. Inna, ciekawe, czy tam dokąd polecicie, to rzeczywiście też będzie hot, dlatego, że ktoś napisał na nasz eskowy messenger wiadomość o treści. Miejsce, do którego się wybieracie, to nie czasem Lizbona. No sami chcielibyśmy wiedzieć, bo ale odlot ściśle tajny polega na tym, że ani wy nie wiecie, ani my nie wiemy, dokąd lecimy razem z wami na weekend. Taki przedostatni weekend października. Podpowiedzi od kapitana są, czas więc na kolejną.
1: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, znajdziecie słynne schody.
0: Słynne schody to są w wielu miejscach. Ja też mam na swoim koncie takie słynne schody, na których kiedyś zaliczyłam popisowego orła i nie wiem, czy chciałabym do tego miejsca wracać, ale gdybyście chcieli się przekonać, o jakich schodach kapitan mówił, no to popierajcie aplikację Radia SK, bo kompletujemy ekipę na odlot ściśle tajny.
2: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
3: A może samotnika w Bieszczadach?
2: Daj znać na sk.pl.
4: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
2: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
10: Adam, kopę lat. Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
11: A, może jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwację podwozia i profili już od 950 zł. Nowy Sącz, ulica Zielona 27D, na terenie Wyższej Szkoły Biznesu. Crown.pl. Zadzwoń 723 818 780.
12: Witam, witam w kolejnym odcinku tragikomicznego show Koło Ratunkowe. Panie Jacku, jaka jest pana historia?
13: Straciłem przez niego pracę, nie dojechałem, bo nie odpali. Straciłem kobietę po tym, jak musiała go pchać. Straciłem pieniądze, które wkładałem w niego bez sensu.
12: Gdy samochód twój nie może, auto złom tęgo Boże pomoże. Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu, metali kolorowych oraz akumulatorów.
13: Transport gratis.
12: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
13: 18-444-9301.
12: Auto, myślnik złom, myślnik tegoboże.pl.
14: Azbest? Nie czekaj, działaj! Uszkodzone wyroby azbestowe mogą uwalniać niewidoczne włókna, szkodliwe dla układu oddechowego. Nie podejmuj się demontażu samodzielnie. Zadbaj o jego bezpieczne usunięcie przez specjalistów. Miasto Nowy Sącz oferuje bezpłatną usługę odbioru wyrobów azbestowych. Szczegóły nowysacz.pl/utylizacja/azbestu. Pamiętaj o obowiązkowej corocznej informacji dotyczącej wyrobów azbestowych, składanej do 31 stycznia. Zdrowe miasto, bezpieczny dom, przyszłość bez azbestu. Działanie finansowane ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
15: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
16: Nowoczesna brama, eleganckie ogrodzenie, a może stylowa balustrada? Postaw na jakość i doświadczenie firmy MG Wójcik. MG Wójcik, producent nowoczesnych bram i ogrodzeń aluminiowych, a także wyrobów ze stali nierdzewnej oraz elementów aluminiowych. 30 lat doświadczenia, krótkie terminy i fachowa obsługa. Oferta dla klientów indywidualnych, firm i deweloperów. Odwiedź punkt sprzedaży w Kąśnej Górnej koło Ciężkowic. Otwarty także w soboty. mgwójcik.pl. Jakość, która robi różnicę.
4: To będzie ostatnia reklama.
17: Euro wjechało! Euro wjechało i mega rabaty dało. Już dzisiaj od godziny 8 w sklepie Euro w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1939. Teraz tylko 999 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64.
18: I po reklamie.

0: i Zubizu All of My Love w Radiu SK. Jesteśmy od tego, żeby grać wam takie hity właśnie przed 11 w Radiu SK. A po 11 kolejna porcja takich numerów, które działają podobno lepiej niż kawa, dlatego że porcję kawy być może już wypiliście na dziś. Przypominam, naukowcy mówią, że nie więcej niż 3 filiżanki i to nie wcale takiej za mocnej kawy, bo lepiej zamienić to na coś innego. Kubek zimnej wody, niektórzy stosują zieloną herbatę, niektórzy yerba mate, a niektórzy po prostu wchodzą do gabinetu do swojego szefa i też to powoduje od razu silne rozbudzenie. O 11 także w wiadomościach oczywiście informacja dotycząca ataków w kolejnej szkole pod Wyszkowem. Więcej informacji na ten temat już za kilka minut w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Reklama.
1: Szukasz kompromisów? To źle trafiłaś, bo w Havana Beauty Club idziemy na całość.
2: Trwa laserowa jesień. Uderzamy w problemy skóry zaawansowaną technologią.
1: Laser tulowy, laser CO2 i radiofrekwencja mikroigłowa. Konkretne efekty.
2: Pakiety zabiegowe już od 999 zł.
1: Laserowa jesień w Havana Beauty Club. Nowy Sącz, Lwowska 101.
2: Rezerwuj na Booksy lub dzwoń 510 200 512.

0: Lubię mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
2: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nabojowa, Nowosądecka 27. www.manufakturamebli.pl.
9: Kłodni, Nowym Sączu i Zakopanem może po południu padać. Weźmy poprawkę na to, planując jakieś spacery, a poza tym będzie ciepło do 25 stopni. To dziś. Jutro duży spadek temperatury, bo w Małopolsce tylko 16 maksymalnie na termometrach, czyli jesień pokaże nam to takie gorsze oblicze.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
11: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
12: Zbliża się 11. Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Nie żyje Woźna. To po ataku w szkole podwyżkowym. 15-latek zaatakował dziś rano w szkole podstawowej na Mazowszu. Dwie osoby zostały ranne. Najciężej poszkodowana Woźna była reanimowana. Policja poinformowała, że nie udało jej się uratować.
13: Własnik obezwładniony przez policję. Chłopak lat 15.
12: Wiadomo, że to był absolwent tej szkoły. Wśród rannych jest nauczycielka i dyrektor szkoły, który ujął 15-latka.
14: Mamy świadomość, że jedno zdarzenie może napędzać. Dlatego jest szczególna odpowiedzialność mediów, ale również influencerzy. Takie informacje po prostu mogą rozkręcać kolejne radykalne grupy.
12: Komentuje szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. Przypomnijmy, wczoraj w Ostrołęce 19-latek również zaatakował w szkole. Ranił łącznie 9 osób. W ostatniej chwili policja udaremniła atak 17-latka w szkole w sierpcu. Po całonocnej akcji strażaków pożar marketu w Jastrzębiu-Zdroju jest już opanowany. Nikt nie został poszkodowany. Wszyscy opuścili sklep jeszcze przed przyjazdem służb. Ruszyła zbiórka żołędzi i orzechów dla zwierząt z chorzowskiego zoo. Akcję organizuje Stowarzyszenie Aktywności Społecznej Dąbrowiacy. Orzechy to przysmak papug i małp, a żołędzie chętnie jedzą zwierzęta kopytne, między innymi żubry.
15: SK Małopolska News.
9: Michał Rejduch, zapraszam. Utrudnienia na kolejowej trasie pomiędzy Brzeskiem a Krakowem. W Bochni rano pociąg potrącił pieszego. Mężczyzna został zabrany do szpitala. Składy poruszają się jednym torem i są opóźnienia w ruchu. 80 dyrektorów z domów kultury i pałaców młodzieży z całej Polski spotkało się w Nowym Sączu. Trwa tu ogólnopolski sejmik placówek wychowania pozaszkolnego.
16: Potrafimy czerpać z siebie nawzajem.
17: Staramy się wymieniać tym, co jest nowego w innych placówkach.
9: Sejmik spotkał się już po raz 32. Wydarzenie potrwa do soboty.
18: Minuta po godzinie 11. Gdybyście mogli dzisiaj rzucić zaklęcie, które zmieniłoby wszystko, to co miałoby zmienić? Mówię o tym, bo Abracadabra i Lady Gaga zagramy zaraz. Można nagrać posłuchę na ten temat w Radiu SK. Tylko nie szybszy weekend, bo szef się na to i tak nie zgodzi. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Sombr już teraz na początek tej godziny.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: Loving w Radiu SK, 17 minut po 11. Powiedziałam a propos zaklęć, czy gdybyście mogli rzucić jakiekolwiek zaklęcie, które cokolwiek by zmieniło w waszym życiu, to jakie zaklęcie by to było, ale wyłączamy szybsze nadejście weekendu. I jest poprawka od Ani, zresztą bardzo słuszna.
1: Hej Kasia, nie szybszy, ale dłuższy weekend. I w ogóle dłuższe weekendy.
0: Ha, marzenie wszystkich. Są już podobno takie kraje, gdzie testuje się 4-dniowy dzień pracy. Mam poczucie, że gdyby to dotarło jednak do wszystkich sektorów naszego kraju, to oczywiście mielibyśmy na przykład krótszy tydzień pracy 4-dniowy. Ale nie wiem, czy 4 dni pracy po 12 godzin by cokolwiek tutaj zmieniły, znając polską gospodarkę.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena.

0: Na sprzed obniżki 50 zł. Make a deals.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

0: Tomasza o cenach w Radiu SK, z cyklu Fakty, które was zaskoczą, a zaskoczyły także i mnie. Nasz mózg nie widzi naszego nosa z wyboru. To znaczy, jeżeli skupimy się na tym, żeby widzieć nasz nos, to okaże się, że go widzimy właściwie przez cały czas. Ale nasz mózg jest na tyle mądry, że skoro nos mu między oczami przeszkadza, to ignoruje go właściwie przez całe nasze życie i nie zauważa, że nos jest dokładnie w tym miejscu, w którym właśnie się znajduje. Stąd powiedzenie, widzieć tylko czubek własnego nosa, jest bardzo nad wyraz, bo bardzo trzeba się skupić, żeby to robić, zamiast widzieć całe otoczenie.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja. Reklama. Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: Szukasz mieszkania w Bochni? A może pomysłu na inwestycje? Poznaj Na Kąty. Mieszkania dla siebie lub pod wynajem. Wybierz lokal z ogródkiem albo użytkowym poddaszem. Kup już od 367 200 zł. Z pierwszą wpłatą niewiele ponad 30 000. A przy zakupie pod wynajem, koncept gwarantuje najem przez 2 lata. Na Kąty. Zamieszkaj albo zainwestuj. Sprawdź na nieruchomości-koncept.pl. Koncept Biuro Nieruchomości. Bochnia Rekis 7.
4: Jesienne porządki i remonty? Tylko Mrówka pod rzeczę. Twój partner na jesień. Mamy wszystko, czego potrzebujesz i to w świetnych cenach. U nas nie musisz dźwigać ani martwić się o montaż. Przywieziemy, zamontujemy i profesjonalnie doradzimy. Ale to nie wszystko. Nie masz czasu na zakupy? Możesz zamawiać telefonicznie. Szybko, wygodnie i bez wychodzenia z domu. Numer telefonu znajdziesz na naszym Facebooku. Mrówka, Podrzecze 196. Sprawdź naszą ofertę już dziś.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Sklep dziecięcy Kiki na dobry początek. Maluch w drodze? To są te dwa dni, na które czekasz. 9 i 10 października, wielkie dni wyprawkowe. Rabaty do minus 50%, konkursy z nagrodami i upominki dla każdego. Wózki, łóżeczka, foteliki, wszystko gotowe na start. Dodatkowo porady ekspertów. Najlepszy moment, by skompletować wyprawkę mądrze i taniej niż kiedykolwiek. 9 i 10 października, sklep Kiki, Nowy Sącz, Tarnowska 33, budynek Mediamarkt. www.sklepkiki.pl.
8: I po reklamie.

0: Station Zero, Taylor Swift, nowy hit od tej pani na zakończenie godziny 11 w Radiu SK. Południe to już będzie tylko lepiej, albo będzie z górki. Michu Sobkowski zostaje z wami, żeby zagrać najlepsze hity Wesce.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Reklama.
1: Eurowjechało i mega rabaty dało. Już dzisiaj od godziny 8 w sklepie Euro w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny. Na przykład telewizor LG 50 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz tylko 2799 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64.
2: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
3: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
8: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych i rynien.
9: To chyba już koniec złotej polskiej jesieni w Małopolsce. Dziś w Nowym Sączu, Bochni i Zakopanem po południu będzie padał deszcz. Na niebie też coraz więcej chmur, ale i tak ciepło, do 25 stopni. Jutro tylko 15 kresek na plusie i deszczowo.
8: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych, obróbek dachowych i rynien na wymiar bez złączek.
7: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
10: Agata Chruściak, zapraszam, a to jest specjalne wydanie SK News. Pilna narada w rządzie po tragedii podwyżkowym i kolejnym ataku w szkole. Premier za godzinę wezwał do siebie ministrów, m.in. szefa MSWiA, koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. To reakcja na poranne wydarzenia w Leszczy-Dole-Nowinach. Nie żyje 37-letnia woźna podstawówki zaatakowana nożem przez 15-latka. Ten były uczeń szkoły ranił też nauczycielkę i dyrektora, którzy go obezwładnili. Na miejscu jest nasz reporter Jakub Krzyżak.
11: Jestem właśnie przed szkołą, przed którą wydarzyła się ta tragiczna sytuacja. Widać tutaj mnóstwo służb, straż pożarna, pogotowie. Przed chwilą widziałem też śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który odleciał stąd. Nie wiem jeszcze, czy z pacjentem. Będziemy na pewno wracać do tego tematu.
10: Prokuratura zabezpiecza ślady i dowody. Wszystkie materiały przekaże do sądu rodzinnego, który zajmie się 15-latkiem. A głos po ataku podwyżkowym zabrała mazowiecka kurator oświaty Violetta Krzyżanowska.
12: Jestem wstrząśnięta tą sytuacją i tymi informacjami.
10: Do dramatu w szkole doszło dzień po tragicznych wydarzeniach w zawodówce w Ostrołęce. Tam 19-letni uczeń ranił w sumie 9 osób. Ostrołęka jest wstrząśnięta, a niepokój potęgują doniesienia o tragedii w okolicach Wyszkowa.
13: Coraz więcej takich rzeczy się dzieje i skąd to się bierze, tak? A z drugiej strony wiadomo, internet to wszystko jest straszne, przerażające.
14: Bardzo straszne. W całej Polsce się to rozprzestrzenia już. To za wysoko się nie zaczyna dziać.
10: A dodajmy, że w ostatniej chwili policja udaremniła atak 17-latka w innej szkole na Mazowszu w sierpcu.
15: SK Małopolska. Na czasie.
9: Michał Rejduch, zapraszam. Przed nami festiwal astronomiczny Eta Persei. Odbędzie się on w Astrocentrum w Chełmcu już w najbliższy weekend. W programie m.in. inspirujące spotkania, ciekawe wykłady dotyczące gwiazd, warsztaty robotyki i oglądanie nieba. W sobotę w ramach festiwalu przed Astrocentrum wystąpi Czesław Mozil. W Starym Sączu trwa jesienny festiwal teatralny. W sobotę zobaczycie tu spektakl Teatru Muzycznego Roma Aniołki Mussoliniego z Katarzyną Zielińską i Barbarą Kurdej-Szatan w rolach głównych.
16: Drugie życie tego numeru to jest naprawdę niesamowite. Pamiętam, jak grałem go jakiś czas temu i co? I wrócił Post Malone i Swelly, świetne Sunflower, dosłownie za kilka chwil będzie też Avicii, będzie też Temper City i Gibbs i Kukon. Na początek Dawid Podsiadło, Michu Sobkowski, witajcie.

0: Reverse Psychology to Temper City na antenie Radio SK 12.17 na zegarach. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie, ale ja uważam kulturę w ogóle Japonii jako mega, mega ciekawy kraj. Jakiś czas temu wczytałem się, że prawie 100 lat temu, w latach 30. istniało coś takiego. Zresztą teraz też istnieje, ale wtedy było bardzo popularne. Radio Taiso. To była, słuchajcie, seria ćwiczeń puszczana w radiu codziennie rano i cały naród, no może przesadzam, ale bardzo dużo osób w Japonii po prostu wstawało i ćwiczyło wymach ramion, skłony, przysiady, rozciąganie, wszystko oczywiście z muzyką i zgodnie z tym, co pojawiało się, jakie komendy pojawiały się w radiu. Do tej pory to istnieje i można sobie to znaleźć w internecie. I brzmi to dokładnie tak. No tak czy inaczej do tych takich, nie będę was namawiał w tym momencie do takich wymachów ramion do skłonów, ale jednym z elementów był też oddech. A to bardzo ważna rzecz, a raczej ważniejszy chyba jest wydech i do tego was chciałbym w tym momencie namówić, żebyśmy wzięli jeden głęboki oddech i jeszcze głębszy wydech. Bardzo proszę. I wydech. Wy robicie wydech, a ja za chwilę gram i Riviera, She Doesn't Mind, a później będzie Westy Gibbs i Kukon i ty masz. Na zdrówko!
1: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA. Czeka w propozycjach do listy na SK.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
0: Zapraszam, Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Witam, witam w kolejnym odcinku tragikomicznego show Koło Ratunkowe. Panie Jacku, jaka jest pana historia?
5: Straciłem przez niego pracę, nie dojechałem, bo nie odpalił. Straciłem kobietę po tym, jak musiała go pchać. Straciłem pieniądze, które wkładałem w niego bez sensu.
4: Gdy samochód twój nie może, auto złom tęgo Boże pomoże. Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu metali kolorowych oraz akumulatorów.
5: Transport gratis.
4: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
5: 18-444-9301.
4: Auto, myślnik złom, myślnik tego Boże.pl.
6: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
7: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
8: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marche mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: To będzie ostatnia reklama.
10: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
11: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
12: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
11: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: Stressed Out na antenie Radio SK. 21 Pilots, 21 pilotów, a my mamy jednego kapitana i w zupełności nam to wystarcza. Kapitana, jeśli chodzi oczywiście o odlot ściśle tajny. Ta zabawa ma dwa walory. Jeden to jest taki, że jest ekipa, która leci i mocno polecamy, żebyście się zgłosili w aplikacji Radio SK. Wiadomo z kim to ekipa Radio SK, wiadomo kiedy, to ten weekend w okolicach 23 października, ale nie wiadomo dokąd. Ale od tego właśnie jest kapitan i to jest właśnie ten drugi walor tej zabawy, żeby wszyscy mogli się zastanawiać, dokąd ta ekipa poleci. Poczekajcie, bo wzięło i zniknęło, ale teraz będzie na pewno dobrze.
1: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, znajdziecie słynne schody.
0: No i teraz zaczęły się schody. Gdzie to jest? Nie dowiemy się tego przed wylotem, przynajmniej oficjalnie oczywiście, ale jeśli chcecie nie zastanawiać się, tylko po prostu z nami lecieć, no to wbijajcie do aplikacji Radia SK i się zgłoście. Jutro z samego rana kolejna para na pokładzie naszego samolotu znajdzie swoje miejsca. Thomas Graves za moment, a później między innymi Ed Sheeran i Margaret. Radio
2: SK. Promocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
3: A może samotnika w Bieszczadach?
2: Daj znać na sk.pl.
4: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
2: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
8: Nowy rok akademicki na wypasie?
9: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
10: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
15: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
16: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
15: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
17: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie 20.

0: Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj AirRotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.

0: Na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Tato, z czego były pierwsze książki?
2: Z glinianych tabliczek?
1: To jak wtedy zaginali rogi?
3: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie.
7: Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.

0: Neptunica i What If na antenie Radio SK tuż przed godziną 13. Dobra energia tuż przed godziną 13 właśnie na antenie Radio SK. Dobra energia, na którą można głosować na SK.pl w gorącej 20. Radio SK, ta już jutro po 17. Fastboy, Topic i Forget You. Tak zaczniemy po trzeciej. Nie, nawet po pierwszej, dobra? Czyli już za chwilę.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
11: Jesienne porządki i remonty? Tylko Mrówka pod rzeczę. Twój partner na jesień. Mamy wszystko, czego potrzebujesz i to w świetnych cenach. U nas nie musisz dźwigać ani martwić się o montaż. Przywieziemy, zamontujemy i profesjonalnie doradzimy. Ale to nie wszystko. Nie masz czasu na zakupy? Możesz zamawiać telefonicznie. Szybko, wygodnie i bez wychodzenia z domu. Numer telefonu znajdziesz na naszym Facebooku. Mrówka pod rzeczę 196. Sprawdź naszą ofertę już dziś.
12: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
13: Sklep dziecięcy Kiki na dobry początek. Maluch w drodze? To są te dwa dni, na które czekasz. 9 i 10 października. Wielkie dni wyprawkowe. Rabaty do minus 50%. Konkursy z nagrodami i upominki dla każdego. Wózki, łóżeczka, foteliki. Wszystko gotowe na start. Dodatkowo porady ekspertów. Najlepszy moment, by skompletować wyprawkę mądrze i taniej niż kiedykolwiek. 9 i 10 października. Sklep Kiki, Nowy Sącz, Tarnowska 33, budynek Mediamarkt. www.sklepkiki.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Euro wjechało i mega rabaty dało. Już dzisiaj od godziny 8 w sklepie Euro w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny. Na przykład smartfon Redmi Note 15 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1639. Teraz tylko 1499 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nabojowa, Nowosądecka 27, www.manufakturamebli.pl.
19: Po południu chmur będzie przybywać, wieczorem pojawi się też deszcz. Na termometrach od 19 w górach i na Podhalu do 25 w Nowym Sączu i Bochni, w Tatrach do 9. Wysoko w górach mocniej powieje.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
17: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
21: 13. Agata Chruściak, zapraszam na specjalne wydanie SK News. Rusza pilna narada rządu po atakach w polskich szkołach. Po dzisiejszej tragedii podwyżkowej i wczorajszych wydarzeniach w Ostrołęce premier wezwał szefa MSWiA, koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. Przed szkołą podstawową w Leszczydole-Nowinach jest nasz reporter Jakub Krzyżak. To tam o poranku zaatakował 15-latek. Od ciosów nożem zginęła 37-letnia woźna, a ranni zostali ci, którzy obezwładnili napastnika.
22: Udało mi się porozmawiać z bezpośrednimi świadkami tego zdarzenia. Jedna z mam opowiedziała mi straszną historię, że była pierwsza na drodze napastnika. Ten spojrzał na nią, ale ominął ją i od razu rzucił się na woźną. Ta woźna niestety zmarła.
23: Jaka to była kobieta?
0: Bardzo dobrze. Moimi dzieciakami do szkoły chodził.
22: Osierociła dwójkę dzieci. Jedyne, co pamięta ta mama, która stanęła oko w oko z zabójcą, to to, że miał na głowie kask i błysnął jej nóż. W tym momencie rodzice gromadzą się przed szkołą i po prostu się wspierają.
1: A na miejscu dowody zabezpieczają teraz śledczy. Jeszcze dziś przesłuchanie i najpewniej zarzuty po ataku w szkole w Ostrołęce. 19-letni uczeń miejscowej zawodówki, który ranił m.in. uczniów i nauczycieli, zostanie doprowadzony do prokuratury. Służby w związku z tym incydentem zabezpieczyły ostre narzędzie, ale też plecak, w którym był materiał wybuchowy domowej roboty.
16: Została pobrana krew do badań zarówno na zawartość alkoholu i narkotyków od tego mężczyzny.
1: Mówi rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żerański. Po ataku 9 osób trafiło do szpitali, część została już wypisana, a dodajmy, że w ostatniej chwili policja udaremniła atak 17-latka w innej szkole w sierpcu.
23: SK Małopolska News.
19: Darek Ryś, zapraszam. Ruszył remont części ulicy Kościuszki i Lenartowicza w Nowym Sączu. To drogi, które uszkodzono przy okazji przebudowy linii kolejowej. Są utrudnienia. I już w ten weekend w Chełmcu koło Nowego Sącza zaczyna się festiwal astronomiczny. Będą pokazy, prelekcje i spotkania, między innymi z Piotrem Kosekiem.
24: Odpowiadam na wasze pytania, gdzie można porozmawiać na temat kosmosu, nowych technologii, co właśnie w tych tematach najbardziej nas interesuje.
19: W planie jest też koncert Czesława Mozilla.
25: Wszystkie hity zaczynają się w Estie. Mam dla was świeżynkę od Armina Van Burena w tej godzinie. Będzie też jeden z waszych ulubionych numerów, czyli Zalia, tylko Kochaj mnie. A na początek Forget You, czyli Fastboy i Topic. 13:02 na zegarach, czwartek, 8 października w Estie. Już gramy. Michał Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Kaigo i Max Machnon, Take Me Back w remiksie Robina Schulza. Podkreślmy to na antenie Radio SK. Świat afer w internecie nie znosi próżni. Mieliśmy jakiś czas temu aferę z Jałbuszczyńską i Nigdy w życiu. Potem rozlała się kało burza z czekotupką i pilates. Teraz wygląda na to, że mamy kolejną imbę o mrożoną pizzę od Książula, którą można kupić w rechoczącej sieci, która nie zbiera najlepszych recenzji i jeśli chodzi o skład i o to, ile razy trzeba by pójść na pilates po takiej pizzy. Jeden z lokali we Wrześni, który dostał książulowy tytuł Muala, pozbywa się go, tłumacząc, że kiedyś byli z niego dumni, a teraz to symbol mrożonej pizzy i straciło to na znaczeniu. Jedno jest pewne, ruch dla Książula dość ryzykowny i chyba się to ryzyko dla marki i szacunku na mieście nie do końca opłaciło. Mam nadzieję, że chociaż hajsy się zgadzają. Tate McRaven za moment, później Kuba i Kuba, chłopaki.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel OSK Autolex, oferujący kursy prawa jazdy wszystkich kategorii.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
16: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
17: No ja. Właśnie otwieram firmę.
16: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
17: To tak się da?
16: No ba.
18: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
19: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
20: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
21: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl, to się opłaca.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: A teraz w RTV Euro AGD.
25: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
26: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
27: I po reklamie.

0: miejsce.
1: Przypomnę, moi drodzy, Escalade Remix w piątki i w sobotę. Tam w Escalade Remix oczywiście też Armin van Buuren i jego State of Trance. Armin van Buuren, który ma nowy numer, który stanowi dosyć silnie inspirowaną rzecz. Red Hot Chili Peppers i numeru By The Way. Już teraz Take Me Home i Armin van Buuren. Wyczuwalni Red Hotsi od pierwszego taktu.

0: Imagine Dragons na antenie Radia SK i Demons. Sporo tych demonów ostatnio wokół nas. Niestety muszę dołożyć jeszcze jednego. Demon droższego tankowania. A wspominam o tym dlatego, że może zatankujecie dzisiaj, bo znamy już ceny na jutro i od 6 do 8 groszy na litrze w zależności od benzyny czy oleju napędowego. Jutro zapłacimy drożej niż dziś. Taka to wskazóweczka, jeśli będziecie wracać do domu, może warto o stację zahaczyć. Andrea Bocelli i David Guetta, czyli DNA za chwilę, a później Sanach u nas.
1: Reklama.
2: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
7: Sposób na Twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś filet z kurczaka 40% taniej. 11,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 19,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
11: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
12: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
13: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.

0: taki bardzo przyjemny muzyczny klimat. Zawdzięczamy to Flow. Talking Buddy w Radiu SK tuż przed godziną 14 po drugiej. Hity na czasie. Kolejna godzina wypełniona takimi właśnie i będzie na początek Łatwo Gang i Majko Wesce.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola, 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły w tym ograniczenia w regulaminie na Allegro.

0: Lubię mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Tato, co znaczy negocjować?
2: Szukać porozumienia.
1: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
3: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Euro wjechało i mega rabaty dało. Już dzisiaj od godziny 8 w sklepie Euro w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny. Na przykład pralka Bosch 8 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1719. Teraz tylko 899 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych i rynien.
8: W drugiej części dnia chmur będzie coraz więcej, a wieczorem lokalnie ma też padać deszcz. Na termometrach od 19 w górach i na Podhalu do 25 w Nowym Sączu i Chwochni, w Tatrach do 9. W górach mocno powieje.
7: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych, obróbek dachowych i rynien na wymiar bez złączek. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
9: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Szokujące ustalenia i zapowiedź zdecydowanych działań po aktach przemocy w szkołach na Mazowszu. Napastnik, który zaatakował w szkole podwyżkowym, miał kask z kamerką. Informację przekazał premier Donald Tusk podczas specjalnej narady z ministrami i komendantem głównym policji. W placówce w Leszczydole Nowinach 15-latek śmiertelnie ranił woźną.
10: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę powiedzieć, zabójcą, nieletnim zabójcą, który miał także kask z kamerką i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
9: Do ataku doszło też wczoraj w szkole w Ostrołęce. Rannych zostało 9 osób. Służby udaremniły też atak w sierpcu. W związku z ostatnimi wydarzeniami wydano decyzję o zwiększeniu patroli przy szkołach w całym kraju.
10: Ewentualnie naśladowcy muszą widzieć, że policja jest w zasięgu ręki.
9: A sędzia rodzinny zlecił już przesłuchanie 15-latka z Podwyżkowa. Od tego, co powie policjantom, zależą jego dalsze losy, bo niewykluczone, że a za atak w szkole w Leszczydole Nowinach będzie odpowiadał jak dorosły. Ten były uczeń podstawówki. Przypomnijmy, śmiertelnie ranił nożem 37-letnią woźną. Obrażenia mają też nauczycielka i dyrektor.
11: On się lubił z pracownikami tej szkoły. Drugą panią, która tu pracowała jako woźna, oni mieli dobry kontakt ze sobą i dzisiaj rozmawiałam z tą panią i ona mówi, że jeżeli to by było na jej zmianie, by taka sytuacja była i nawet jakby były szkoły zamknięte, że trzeba by było legitymować, kto wchodzi, ona by go puściła.
12: Strasznie, przerażenie, strach, lęk.
11: Po prostu myślę, że to chodzi o ten challenge internetowy.
9: Mówili nam mieszkańcy, z którymi rozmawiał Kuba Krzyżaka. Jeszcze 17 października w szkołach i innych miejscach publicznych odbędzie się krajowy trening rodzinny z reagowania w sytuacjach kryzysowych.
13: SK Małopolska News.
8: Darek Rysie, zapraszam. Sprawdzimy, co da się tam zrobić, ale nic nie zastąpi zdrowego rozsądku. Tak mówią władze Nowego Sącza po tragicznym wypadku na Alejach Piłsudskiego.
14: Każda tragedia musi uruchomić analizy, więc na pewno ta sytuacja zostanie również przeanalizowana.
8: Mówi wiceprezydent Nowego Sącza Artur Bochenek. Będą utrudnienia na powiatowej trasie Ptaszkowa-Wojnarowa. Jutro zamknięty będzie odcinek, który prowadzi przez miejscowości Krużlowa-Wyżna i Niżna. Trwają tam remonty.
15: Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Tak, w tej godzinie na pewno. Tak samo jak Somber, My Body Isn't Ready. To między innymi hitu, które dla was przygotowałem. Będzie ich więcej i będzie bardzo przyjemnie. Na początek Łatwo Gang i Majko na antenie Radia SK, czyli wszystkie marzenia, 14.30 na zegarach. Michał Sapkowski, witajcie.

0: Klasyk nad klasyki. Eminem, Ed Ruin, Slim Shady na antenie Radio SK, 14:15 na zegarach. Czwartek, 8 października, mówię specjalnie datę, bo to chyba naprawdę ostatni taki ładny dzień. W większości naszego pięknego kraju pogoda nie najgorsza, dobra nawet. Patrzę, że są miejsca w Małopolsce, gdzie jest 25 stopni w cieniu. Ale jutro będziemy mogli spokojnie powiedzieć słynne: dobrze, to już było. Chłodniej nawet o kilkanaście stopni, a odczuwalne to pewnie nawet więcej, bo wiatr, słuchajcie, w porywach nawet do 100 na godzinę. Więc jeśli ktoś szuka pretekstu do narzekania, to jutro będzie miał taki, jak znalazł, i będzie to pogoda. Somber, My Body Isn't Ready, West za moment, a później obiecane, później ci opowiem. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Radio
1: SK. To promocja. Gwiazdy muzyki.
2: Ask what you can do for your country.
1: Skutecznego polityka.
3: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
4: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Sklep dziecięcy Kiki na dobry początek. Maluch w drodze? To są te dwa dni, na które czekasz. 9 i 10 października, wielkie dni wyprawkowe. Rabaty do minus 50%, konkursy z nagrodami i upominki dla każdego. Wózki, łóżeczka, foteliki, wszystko gotowe na start. Dodatkowo porady ekspertów. Najlepszy moment, by skompletować wyprawkę mądrze i taniej niż kiedykolwiek. 9 i 10 października, sklep Kiki, Nowy Sącz, Tarnowska 33, budynek MediaMarkt. www.sklepkiki.pl.
9: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
10: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
11: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
12: Witam, witam w kolejnym odcinku tragikomicznego show Koło Ratunkowe. Panie Jacku, jaka jest pana historia?
13: Straciłem przez niego pracę, nie dojechałem, bo nie odpalił. Straciłem kobietę po tym, jak musiała go pchać. Straciłem pieniądze, które wkładałem w niego bez sensu.
12: Gdy samochód twój nie może, auto złom tęgo Boże pomoże. Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu, metali kolorowych oraz akumulatorów.
13: Transport gratis.
12: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
13: 18-444-9301.
12: Auto myślnik złom, myślnik tego Boże.pl.
14: Azbest? Nie czekaj, działaj! Uszkodzone wyroby azbestowe mogą uwalniać niewidoczne włókna, szkodliwe dla układu oddechowego. Nie podejmuj się demontażu samodzielnie. Zadbaj o jego bezpieczne usunięcie przez specjalistów. Miasto Nowy Sącz oferuje bezpłatną usługę odbioru wyrobów azbestowych. Szczegóły nowysacz.pl/utylizacja/azbestu. Pamiętaj o obowiązkowej corocznej informacji dotyczącej wyrobów azbestowych, składanej do 31 stycznia. Zdrowe miasto, bezpieczny dom, przyszłość bez azbestu. Działanie finansowane ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
17: I po reklamie.

0: Ozo, Pink Fantasy i jeszcze Fred Again, czyli Sexy Magic na antenie Radia SK. Jeśli te słowa Sexy Magic skądś wam się kojarzą, gdzieś już słyszeliście, to może ten numer sprzed kilkunastu lat z Ciary z Justinem Timberlake'iem. Love, Sex, Magic. Tam właśnie pojawia się taka zbitka słów. Jeśli nie zastanawiacie się nad tym, ale zastanawiacie się, co robić w ten weekend październikowy między 23 a 25, to może trzeba wybrać się z nami na odlot ściśle tajny. Wiadomo z kim? Z naszą ekipą. Wiadomo kiedy, to już powiedziałem, ale do ostatniego momentu nie wiadomo, dokąd lecimy i to jest cała frajda tej imprezy. No dobra, nie cała. Nasza eskowa ekipa to też spora frajda i wasze towarzystwo to też spora frajda. Jeśli do tego towarzystwa chcecie dołączyć, to jutro z samego rana będzie na to opcja. Zgłaszacie się w aplikacji Radia SK. Zain i Sia, Dust Till Dawn, przypomnę ten numer za chwilę, a później jeden z waszych ulubieńców, MJ Deli i Deli Supreme.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer jeden w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Euro wjechało i mega rabaty dało. Już dzisiaj od godziny 8 w sklepie Euro w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64. Czekają na ciebie nowe okazje i super ceny. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1939. Teraz tylko 999 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Szukasz kompromisów? To źle trafiłaś, bo w Havana Beauty Club idziemy na całość.
11: Trwa laserowa jesień. Uderzamy w problemy skóry zaawansowaną technologią.
10: Laser tulowy, laser CO2 i radiofrekwencja mikroigłowa. Konkretne efekty.
11: Pakiety zabiegowe już od 999 zł.
10: Laserowa jesień w Havana Beauty Club. Nowy Sącz, Lwowska 101.
11: Rezerwuj na Wuxi lub dzwoń 510 200 512.
12: Szukasz mieszkania w Bochni? A może pomysłu na inwestycje? Poznaj Na Kąty. Mieszkania dla siebie lub pod wynajem. Wybierz lokal z ogródkiem albo użytkowym poddaszem. Kup już od 367 200 zł. Z pierwszą wpłatą niewiele ponad 30 000. A przy zakupie pod wynajem koncept gwarantuje najem przez 2 lata. Na Kąty. Zamieszkaj albo zainwestuj. Sprawdź na nieruchomości-koncept.pl. Koncept Biuro Nieruchomości. Bochnia Rekis 7.
13: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
14: Przyłóż ucho, a usłyszysz szum lasu. Dotknij, a poczujesz miękkość tkanin wyrabianych w najlepszych angielskich i włoskich pracowniach. Spójrz, a zobaczysz doskonałość stworzoną rękami wybitnych rzemieślników. Meble z manufaktury mebli. Ręcznie wykonane, wyłącznie pod zamówienie. W oparciu o tradycyjne metody stolarskie i tapicerskie z wykorzystaniem doskonałych jakościowo materiałów. Manufaktura mebli. Nawojowa, Nowosądecka 27. Kupuj online na www.sklep.manufakturamebli.pl.
15: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
16: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

shoulder, spodnie boyfriend. Wbijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować. Wejść ci w krwiobieg i choć na moment poczuć się bardziej istotna.

0: Oliwka, poza tobą nic w Radiu SK, tuż przed godziną 15. Obaj przed chwilą mieli tak ręce za głową, tacy wyluzowani. Zbierają siły, krótko mówiąc. Sońta i Korościel, razem z wami po godzinie 15. No i hity na czasie też będą. Będzie Temper City i Self Aware między innymi. A jutro to będzie gorąca 20. I mam nadzieję, że po godzinie 17 wtedy się słyszymy. Michu Sapkowski, dzięki.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Nowoczesna brama, eleganckie ogrodzenie, może stylowa balustrada? Postaw na jakość i doświadczenie firmy MG Wójcik. MG Wójcik, producent nowoczesnych bram i ogrodzeń aluminiowych, a także wyrobów ze stali nierdzewnej oraz elementów aluminiowych. 30 lat doświadczenia, krótkie terminy i fachowa obsługa. Oferta dla klientów indywidualnych, firm i deweloperów. Odwiedź punkt sprzedaży w Kąśnej Górnej koło Ciężkowic. Otwarty także w soboty. mgwójcik.pl. Jakość, która robi różnicę.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: Jesienne porządki i remonty? Tylko Mrówka Podrzecze. Twój partner na jesień. Mamy wszystko, czego potrzebujesz i to w świetnych cenach. U nas nie musisz dźwigać ani martwić się o montaż. Przywieziemy, zamontujemy i profesjonalnie doradzimy. Ale to nie wszystko. Nie masz czasu na zakupy? Możesz zamawiać telefonicznie. Szybko, wygodnie i bez wychodzenia z domu. Numer telefonu znajdziesz na naszym Facebooku. Mrówka Podrzecze 196. Sprawdź naszą ofertę już dziś.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło ekstra łaciate 200 gramów za pół ceny. 2,99 kupując 3, a banany kilogram 2,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Mamo, ten bohater jest dziwny.
16: Nie lubisz go?
17: Lubię i to jest najdziwniejsze.
18: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nabojowa, Nowosądecka 27. www.manufakturamebli.pl.
21: Teraz ważne przypomnienie dla kierowców z Nowego Sącza. Ruszył remont części ulicy Kościuszki oraz Lenartowicza. Są utrudnienia. Po południu pogodniej już nie będzie. Chmur ma przybywać, a w wielu miejscach pojawi się też deszcz. Będzie jeszcze ciepło.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
22: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Po atakach w szkołach na Mazowszu służby badają wątek internetowego wezwania. Dziś w placówce podwyżkowym 15-latek ranił 3 osoby. Woźna nie przeżyła. Wiadomo, że chłopak miał kask z kamerką. Wczoraj w Ostrołęce jeden z uczniów rzucił się z ostrym narzędziem na kolegów i nauczycieli. Z kolei w Sierpcu służby udaremniły podobny atak. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. W związku z tymi wydarzeniami zwołano specjalną rządową naradę.
23: Tak, to właśnie premier przekazał informację o tym, że napastnik w Leszczydole Nowina
0: spotkaniach podwyżkowym miał ze sobą kamerkę. Donald Tusk mówił wprost, mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną.
1: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę powiedzieć, zabójcą, nieletnim zabójcą i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
0: Wątek internetowego wyzwania badają specjaliści od zwalczania cyberprzestępczości. Po atakach w szkołach i w związku z obawą naśladownictwa w placówkach w całej Polsce mają codziennie pojawiać się patrole policji.
22: Przed nim przesłuchanie i zarzuty. Za godzinę do prokuratury ma być doprowadzony 19-latek, który zaatakował nożem innych uczniów i nauczycieli w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce. Rannych zostało 9 osób, w tym jedna ciężko.
19: Dużo będzie też zależało od tego, czy Jakub Z. będzie składał wyjaśnienia. Być może on sam odpowie na pytania, dlaczego tak się stało.
22: Informuje Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury w Ostrołęce. Jeżeli 19-latek będzie odpowiadał za usiłowanie zabójstwa, no to grozi mu dożywocie. Literacka Nagroda Nobla dla kanadyjskiej poetki Anne Carson to nagroda za odważny i nowatorski dorobek, który w dialogu z klasyką stworzył nowe formy dla literatury współczesnej.
23: SK Małopolska News.
24: Będzie można tam załatwić sprawy związane z rejestracją samochodu. Nowosądeckie Starostwo Powiatowe ma nową filię w regionie, tym razem w Podegrodziu.
25: Myślę, że to znacznie ułatwi, chociażby przez zaoszczędzenie czasu. Nie będzie u nas kolejek, no a przede wszystkim ominiemy korki.
24: Mówi wójt Podegrodzia Małgorzata Gromala. Wygodne fotele dla rodziców pojawią się na dziecięcych oddziałach w kilku małopolskich szpitalach. Pieniądze na zakup 100 takich foteli wyłoży samorząd naszego województwa.
26: Słońca i koroście.
27: Czyli SK.
26: SK. W radiu SK. SK.
28: Strasznie mi się podoba, jak ten lektor mówi, oj, daj.
29: Jakbym był co najmniej w lewy narożniku.
28: Właśnie.
29: A w prawym koroście.
28: Ciekawe, czy ma tak, miał tak napisane. No nic, proszę państwa, witamy serdecznie. To jest 8 października, ostatni ciepły dzień w tym roku, tak mówi Cinek, ale gorąco będziemy grali przez całe życie. Ile chcecie. Temper City, Self-Aware, teraz w SC.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango w Radiu SK. Ech, Sylwka, gdybym ja był trochę młodszy. Aha. No nic, nie
1: to
0: będę.
1: Nic by nie zmieniło między wami.
0: Moim zdaniem tak.
1: Moim zdaniem nie.
0: No nic. Mamy audycję tutaj z Cinkiem w Radiu SK po południu i pomyślałem sobie, że może bym sobie znalazł jakąś dorywczą pracę z rana.
1: Dorobiłbym. To zawsze dobry pomysł.
0: Dorobiłbym. Przeglądam ogłoszenia i jedno, wydaje mi się ciekawe, wydaje mi się, że mi się nadawał, jest napisane: szukamy rąk do kebaba.
1: Michał, jak można robić kebab z rąk? Przecież to jest obrzydliwe.

0: Ale to jest dobry numer. New Trick i Rose w Radio Extra.
1: Rose.
0: To jest Rose?
1: Tak, tak, tak mi się wydaje. Bo jest literka, znaczy jest, nad literką E jest taka kreseczka.
0: Taki ptaszek.
1: Akcent na tą ostatnią sylabę. Czy to jest Rose?
0: Rose. No dobra, trudno już.
1: No, no ale trudno. No.
0: Ja, Rose...
1: To poczekaj, to zapowiedz jeszcze raz.
0: Aha, nie. Dobrze. To była Rose.
1: Dobrze. Mamy to. To jest Radio SK. 19 minut po 15, to znaczy, że za chwilę Państwa miasta w Radiu SK. Dzisiaj literka N jak nie wiem co. Aha. Chcesz spróbować się zagrać?
0: Tak.
1: Kolor na N.
0: Niebieski.
1: Dobrze. No i tak to wygląda. Zostawiajcie swój numer telefonu na SK-owym Messengerze.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
6: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
7: Sponsorem programu jest właściciel OSK Autolex, oferujący kursy prawa jazdy wszystkich kategorii.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
16: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
17: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
16: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
18: Masz problem prawny i nie wiesz, jak go rozwiązać? Poznaj akcję Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
19: Od 15 lat oferuję mieszkańcom Tarnowa i regionu darmowe porady prawne. Dzięki nim udało się pomóc już kilkunastu tysiącom osób.
18: Akcja Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
19: Zapisy przyjmowane są w moim biurze poselskim. Zapraszam do kontaktu.
18: Biuro posła Roberta Wardzały. Telefon 726 666 675.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
10: A, może jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown, konserwację podwozia i profili już od 950 zł. Nowy Sącz, ulica Zielona 27D, na terenie Wyższej Szkoły Biznesu. Crown.pl. Zadzwoń 723 818 780.
13: I po reklamie.

0: i Imagine Dragons w Radiu SK. W pół do czwartej już minęło, więc gramy w Państwa Miasta.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: All right, dzisiaj grają z nami słuchaczka Marta Grzechu-Warta. Cześć Marta.
2: Siemaneczko.
0: Siemaneczko, czego jesteś warta, Marta?
2: Wszystkiego.
0: Okej, brzmi dobrze. Twoim rywalem jest Piotr. Cześć Piotr.
3: Cześć, cześć.
0: A ty czego jesteś wart, Piotr?
3: Grzechu, wiadomo.
0: A, ale się takie powiedzenie. Piotr, grzechu, wart.
4: Kochani, proszę o podejście profesjonalne do konkursu. Do wygrania butelka Radia SK i torba Radia SK. Zwycięzca wybiera sobie nagrodę. Dzisiaj literka N, jak na pewno nie Mikołaj. Aha. Na odpowiedź są 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak punkt dla przeciwniczki albo przeciwnika. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty i odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Marta, a potem Piotrek. Literka N, jak Natalia. Uwaga, zaczynamy od Marty. Marto, bierzemy to do lasu.
2: Nożyk.
0: Nożyk.
4: Przydaje się, owszem. Czyli kozik. Kategoria dla Piotra. Piotrze, bierzemy to na plażę.
3: Noga.
5: Tak, nie, okay. Ja sobie jestem w stanie to wyobrazić, że ktoś ma na przykład protezę nogi i bierze ją ze sobą na plażę.
4: Proteza, która jest na P. Aha, no. Czy można wziąć napoje, można wziąć namiot na przykład?
5: Ja będę jednak po stronie Piotra, no bo weź pójdź na plażę bez nogi.
4: No tak, to byłoby bez sensu.
5: 1-1.
4: Wracamy do Marty. Marta, twoja kategoria. Rymuje się ze słowem bakalia.
2: Natalia.
4: Dobrze. Piotrze, twoja kategoria. Rymuje się ze słowem Turcja.
3: Nurcja?
0: A, już teraz Nurcja, nie ma czegoś takiego.
4: Najlepiej
0: jak
4: Nasturcja. Nasturcja,
0: Nasturcja
4: chyba najlepiej.
0: Nasturcja mogło być, no albo noga.
4: wygrywa w takim razie Marta. Marta, gratulacje, co wybierasz?
2: Super.
4: Butelkę czy torbę?
2: Może być torba.
4: Torba dla Marty, butelka dla Piotra, gratulacje dla was obojga.
0: Trzymajcie się, miłego, pa.
2: Dzięki,
0: pa.
2: Cześć. Państwa na Radiu SK.

0: a tak. Ciemno już. Zgasły wszystkie światła.
1: To nie jest tytuł, tytuł jest Głucha noc.
0: Słuchaj, Peja skończył ostatnio 50 lat, nie wiem czy widziałeś.
1: Tak, widziałem.
0: I wiesz co, napisał na Instagramie taki wpis wrzucił, świadczący o tym, że on już jest dorosłym, dojrzałym mężczyzną. I powiem ci, że dla mnie to było takie pocieszające, otulające nawet. Kocem pocieszenia, tak bym to nazwał.
1: Czyli mówisz, ponieważ... że się przyznał do tego, że jest stary i prawdopodobnie nie było imprezy, bo raczej głucha noc, prawda?
0: Była raczej głucha noc, ale dla takich mężczyzn jak my, jeszcze parę lat przed 50, to moim zdaniem fajny przekaz leci od pana Pei, że to nie jest koniec świata, czy że...
1: Tobie to nie grozi, żebyś był 50-latkiem takim z prawdziwego zdarzenia, bo jesteś niedojrzały po prostu.
0: A może będę, a może nie.
1: No, no nic. Może na 60 raczej.
0: David Guetta za moment wesce.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA. Czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
13: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
14: Delikatesy Market Point. Po dudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
15: Sklep dziecięcy Kiki na dobry początek. Maluch w drodze? To są te dwa dni, na które czekasz. 9 i 10 października, wielkie dni wyprawkowe. Rabaty do minus 50%, konkursy z nagrodami i upominki dla każdego. Wózki, łóżeczka, foteliki, wszystko gotowe na start. Dodatkowo porady ekspertów. Najlepszy moment, by skompletować wyprawkę mądrze i taniej niż kiedykolwiek. 9 i 10 października, sklep Kiki, Nowy Sącz, Tarnowska 33, budynek MediaMarkt. www.sklepkiki.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Euro wjechało i mega rabaty dało. Już dzisiaj od godziny 8 w sklepie Euro w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64. Czekają na ciebie nowe okazje i super ceny. Na przykład telewizor LG 50 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz tylko 2799 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64.
18: I po reklamie.

0: Hity na czasie w Radiu SK za 5,5 minuty, godzina 16. Michał, znalazłem odpowiedź na pytanie, które mi ostatnio zadałeś.
1: Jakie ja ci pytanie zadawałem, bo już sobie nie przypominam.
0: Możesz nie pamiętać, ale pytałeś mnie, do czego służą czerwone pojemniki na śmieci na polskich cmentarzach.
1: Aha, rzeczywiście, bo ja byłem ostatnio na cmentarzu, patrzę czerwone pojemniki, myślę sobie, ciekawe, do czego służą.
0: No, więc tam się wrzuca zużyte baterie i elementy elektroniczne od zniczy, zniczów.
1: Aha, czyli na przykład jak zepsuje ci się Tesla, to tam wyrzucasz baterie, tak?
0: Nie, od zniczy, zniczów.
1: Aha.
0: Czyli jak znicz masz z lampką, na przykład na baterię, albo z melodyjką, z pozytywką, bo są tam takie, wiesz, stań, powiedz, nie jesteś, to wtedy wyrzucasz tamte elementy elektrycznej baterii.
1: A jak tam wyrzuciłem skórkę od banana, to teraz pójdę do więzienia?
0: A była elektryczna?
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Thank you, DJ.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
6: Witam, witam w kolejnym odcinku tragikomicznego show Koło Ratunkowe. Panie Jacku, jaka jest pana historia?
7: Straciłem przez niego pracę, nie dojechałem, bo nie odpalił. Straciłem kobietę po tym, jak musiała go pchać. Straciłem pieniądze, które wkładałem w niego bez sensu.
6: Gdy samochód twój nie może, auto złom tęgo Boże pomoże. Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu metali kolorowych oraz akumulatorów.
7: Transport gratis.
6: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
7: 18-444-9301.
6: Auto, myślnik złom, myślnik tego Boże.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jesienne porządki i remonty? Tylko Mrówka pod rzeczę. Twój partner na jesień. Mamy wszystko, czego potrzebujesz i to w świetnych cenach. U nas nie musisz dźwigać ani martwić się o montaż. Przywieziemy, zamontujemy i profesjonalnie doradzimy. Ale to nie wszystko. Nie masz czasu na zakupy? Możesz zamawiać telefonicznie. Szybko, wygodnie i bez wychodzenia z domu. Numer telefonu znajdziesz na naszym Facebooku. Mrówka, Podrzecze 196. Sprawdź naszą ofertę już dziś.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych i rynien.
12: Teraz przenosimy się na nasze drogi. Tym razem jesteśmy w Bochni. W tym mieście większy ruch na Kazimierza Wielkiego, Sienkiewicza, Wiśnickiej, Matejki czy na ulicy Krakowskiej. Po południu będzie pochmurno, lokalnie może pojawiać się deszcz.
11: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych, obróbek dachowych i rynien na wymiar bez złączek. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
13: Już prawie 16. Agata Chruściek, zapraszam. Jest w policyjnej izbie dziecka, jeszcze dziś ma zostać przesłuchany. To najnowsze informacje w sprawie 15-latka zatrzymanego po ataku w szkole podwyżkowym. Absolwent podstawówki w Leszczydole-Nowinach zaatakował nożem 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. W związku z tragedią gmina Wyszków odwołała jutro lekcje we wszystkich szkołach, przekazał wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
14: Będą tylko działania opiekuńcze. Wszystkie szkoły zostaną objęte dodatkowym nadzorem i zabezpieczeniem w kolejnych dniach przez policję.
13: Ofiara ataku podwyżkowym to 37-letnia woźna, osierociła dwoje dzieci. Napastnika próbował obezwładnić dyrektor szkoły, który też został ranny. A po tych wydarzeniach uczniowie nie czują się bezpiecznie w swoich szkołach. Ich zdaniem placówki nie są odpowiednio przygotowane na sytuacje kryzysowe, a pracownicy potrzebują lepszego przeszkolenia. Problemem jest też agresja wśród rówieśników.
15: Jak mówi mi Paweł Mrozek z akcji uczniowskiej, agresji wśród młodych ludzi jest coraz więcej, a źródłem są media społecznościowe.
16: Co drugi filmik, który wyświetlimy w mediach społecznościowych, to jest filmik zachęcający właśnie do popełniania takich czynów.
15: Dlatego zdaniem uczniów konieczne jest wprowadzenie ograniczeń dla najmłodszych.
16: Apelujemy dzisiaj o to, żeby zakazać mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 roku życia jak najszybciej.
15: Uczniowie chcą też, żeby w każdej szkole był na stałe chociaż jeden policjant.
13: Domagają się też lepszego dostępu do psychologa, o czym informował Krzysztof Płowecki.
17: SK Małopolska News.
12: Darek Grysie, zapraszam. O przebudowie Dzikiego Ronda na Alejach Piłsudskiego w Nowym Sączu myśli miasto. Nowe skrzyżowanie będzie częścią wschodniej obwodnicy, której budowę Nowy Sącz planuje. Rusza mały festiwal forum artystycznych w Nowym Sączu. Wydarzenie promuje różnych twórców i pokazuje różne oblicza sztuki.
18: Prezentujemy i malarstwo, no i oczywiście liczne koncerty.
12: Mówiła Joanna Iwańska, dyrektor Małej Galerii w Nowym Sączu. Festiwal potrwa do końca listopada.
0: Sońta.
10: Sońta.
0: I Koroście.
10: I Koroście.
0: Czyli SK.
10: SK.
0: Radio SK.
19: Dwie minuty po 16, mamy czwartek, 8 października i to jest, proszę Państwa, Światowy Dzień Podologii.
20: O!
19: I z tej okazji już za chwilę usłyszycie w Radiu SK dowcip zaczynający się od słów: przychodzić ma do podologa. Zapraszam.

0: lubi zapowiadać tę piosenkę, bo tu się wszystko rymuje i czuję się jak raper. Posłuchaj tego. Wanty Kuti Magic Key.
1: Bardzo fajnie, nie? Bardzo fajnie. To jest Radio SK, kochani. Co my tam mamy w kalendarzu?
0: Tak, dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Podologii. Co to jest podologia przede wszystkim?
1: Podologia to jest nauka o stopach.
0: Bardzo możliwe. Też. Bardzo możliwe, zakładamy, że tak jest.
1: Podolog to jest ktoś, kto leczy stopy i taka historia. Przychodzi ćma do podologa, prawda?
0: Tak.
1: I podolog mówi... W czym jest problem? A ćma mówi, kurczę, przestaje mi się układać, z żoną mi się trochę nie układa, już trochę jesteśmy po ślubie, ona już nie jest właściwie aktywna seksualnie, a też dzieci mam takie, że nie wiem, czy być z nimi dumnym. Syna wywalili ze studiów,
2: o nie.
1: Prawda?
2: No. O raty.
1: Córka złożyła CV do żabki, odrzucili.
2: O ja. No,
1: generalnie jest problematycznie, jeszcze z teściową mam chorą, ona chyba z nami zamieszka.
2: A.
1: Podolog mówi, no rozumiem, ale dlaczego pan przyszedł do podologa? A ćma mówi, bo światło było zapalone.

0: 17 minut po godzinie 16, słuchacie Radia SK. Za chwilę w Radiu SK finał, kolejny finał konkursu Takie Buty, w którym wy piszecie nam na sk.pl, w czyje buty chcielibyście wejść na jeden dzień i dlaczego.
1: Ja bym chciał wejść w buty Cezarego Kuleszy na jeden dzień z dwóch powodów. Po pierwsze, zwolniłbym od razu Jana Urbana i zatrudnił José Mourinho, a po drugie, myślę, że w butach Cezarego Kuleszy jest bardzo fajnie, bo one same tańczą do disco polo. Znaczy, nie trzeba ruszać tylko nogami.
0: Obawiam się, że one mogą być wywrotne.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka Gangu Zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz winogrona jasne na wagę 4,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
4: Codziennie niskie ceny. Let's go!
5: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
6: Szukasz kompromisów? To źle trafiłaś, bo w Havana Beauty Club idziemy na całość.
7: Trwa laserowa jesień. Uderzamy w problemy skóry zaawansowaną technologią.
6: Laser tulowy, laser CO2 i radiofrekwencja mikroigłowa. Konkretne efekty.
7: Pakiety zabiegowe już od 999 zł.
6: Laserowa jesień w Havana Beauty Club. Nowy Sącz, Lwowska 101.
7: Rezerwuj na Booksy lub dzwoń 510 200 512.
8: Szukasz mieszkania w Bochni? A może pomysłu na inwestycje? Poznaj Na Kąty. Mieszkania dla siebie lub pod wynajem. Wybierz lokal z ogródkiem albo użytkowym poddaszem. Kup już od 367 200 zł. Z pierwszą wpłatą niewiele ponad 30 000. A przy zakupie pod wynajem koncept gwarantuje najem przez 2 lata. Na Kąty. Zamieszkaj albo zainwestuj. Sprawdź na nieruchomości-koncept.pl. Koncept Biuro Nieruchomości. Bochnia Rekis.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Masz problem prawny i nie wiesz, jak go rozwiązać? Poznaj akcję Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
2: Od 15 lat oferuję mieszkańcom Tarnowa i regionu darmowe porady prawne. Dzięki nim udało się pomóc już kilkunastu tysiącom osób.
1: Akcja Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
2: Zapisy przyjmowane są w moim biurze poselskim. Zapraszam do kontaktu.
1: Biuro posła Roberta Wardzały. Telefon 726 666 675.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
5: I po reklamie.

0: Supergirl. To śpiewa Anna na Club, wiesz?
1: Tak.
0: Wiesz, że ona jest Niemką?
1: Tak, mimo że jej nazwisko na Club od tyłu to Balkan.
0: Naprawdę?
2: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
1: Za 29 minut godzina 17, słuchacie Radia SK i na sk.pl piszecie nam, w czyje buty chcielibyście wejść i dlaczego na jeden dzień można wygrać 1000 zł na buciki, i w tej sprawie jest z nami Malwina.
0: Cześć Malwina.
3: Cześć.
0: Malwinko, w czyje buty chciałabyś wejść na jeden dzień i dlaczego?
3: No, najbardziej to chyba w Ani Lewandowskiej.
0: Żeby z Robertem poświrować?
3: Nie, żeby... Chciałabym te buty taneczne, żeby zatańczyć baciatę z jakimś przystojnym panem.
1: Poczekaj, chciałabyś zatańczyć baciatę jako Ania Lewandowska, ale nie z Robertem Lewandowskim, tylko z jakimś tancerzem baciaty?
3: Dokładnie.
0: No i czym to się różni
1: z oryginału?
0: To jest całkiem
1: zrozumiałe.
0: Wiesz co, no motywacja jest taka, że aż głupio nam odmówić. Właśnie teraz wręczamy ci 1000 zł do wykorzystania w salonach Wojas oraz na wojas.pl.
3: Jezu, super, dzięki.
1: Bardzo proszę. Czy mamy jeszcze miejsce na żart, Michał? Czy kończy nam się czas?
0: Tak,
1: to ja mam żart. Bardzo się cieszę, Malwina, że nie chcesz wejść w buty Roberta Lewandowskiego, bo wtedy byś stała w korkach.
0: Bardzo dobre. Ja mam drugi żart, skoro już jesteś w butach Ani Lewandowskiej, to pamiętaj, żeby z tym Hiszpanem wrzucać zdjęcia na Instagrama, dobra?
3: Oczywiście.
0: Pozdrawiamy serdecznie, gratulujemy, trzymaj się.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.

0: Za 20 minut 17 słuchacie Radia SK. Bardzo ciekawa.
1: No dobrze, teraz.
0: Dziewczyna do gasa. W każdym razie bardzo fajna akcja w Tarnowie. Policja stanęła przy szkole, tam gdzie samochody jeździły nieco za szybko przy tej szkole. Aha. I każdemu kierowcy, który jechał nieco za szybko, wręczała za karę cytrynkę.
1: A czemu cytrynkę?
0: No nie, bo to kwas jeździć.
1: A, bo kwas.
0: Szybko. Chyba tak mi się wydaje, nie?
1: Żeby... Mm-hmm. Ale nie wręczali mandaciku za przekroczenie piękności?
0: Nie, nie. Nazywali się cytrynowy patrol.
1: No jeżeli ten cytrynowy patrol działa, to proszę to robić dalej. Jeżeli coś jest głupie, ale działa, to znaczy, że jest mądre i myślę, że to dotyczy właśnie tej akcji.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
10: Nie, a powinnam?
9: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
10: I możesz z nich korzystać?
9: Jasne, w każdej chwili.
10: To i ja się zapiszę.
9: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
11: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
12: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
13: Poznań, płatność zakończona.
14: Kraków, ruszamy dalej.
15: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
16: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
17: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
18: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
20: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
19: A, no to w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
22: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
23: To będzie ostatnia reklama.
0: Euro wjechało i mega rabaty dało. Już dzisiaj od godziny 8 w sklepie Euro w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny. Na przykład smartfon Redmi Note 15 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1639. Teraz tylko 1499 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64.
5: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Everlasting w Radio SK. Za 5 minut godzina 17 będą newsy, ale wcześniej niezwykle istotny news odcinka. Słuchamy.
1: Tak, proszę Państwa, jazda na hulajnogach elektrycznych to jest jednak inna gęstość. Policja w USA na szczęście zatrzymała dwóch gości, którzy jechali na dwóch hulajnogach elektrycznych, na których ustawili sofę, kanapę normalną skórzaną z salonu i usiedli na tej kanapie i jechali sobie.
0: No ale nikt nie pomyślał na przykład, że to mogli być starsi ludzie i też lubią się przewietrzyć na hulajnogach, ale jednak muszą posiedzieć, bo dla nich nastająco ciężko. Najlepiej oskarżyć, wyśmiać, dać mandat jeszcze.
1: I śmiejesz się ze starszych osób jeszcze, nie?
0: Nie.
1: W sensie ja.
0: Aha. Za chwilę newsy w SC i już. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K. Let's go!
2: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
3: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
4: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
5: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy,
6: doradczyni klienta.
5: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
7: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
8: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
9: Jesienne porządki i remonty? Tylko Mrówka pod rzeczę. Twój partner na jesień. Mamy wszystko, czego potrzebujesz i to w świetnych cenach. U nas nie musisz dźwigać ani martwić się o montaż. Przywieziemy, zamontujemy i profesjonalnie doradzimy. Ale to nie wszystko. Nie masz czasu na zakupy? Możesz zamawiać telefonicznie. Szybko, wygodnie i bez wychodzenia z domu. Numer telefonu znajdziesz na naszym Facebooku. Mrówka pod rzeczę 196. Sprawdź naszą ofertę już dziś.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nabojowa Nowosądecka 27. www.manufakturamebli.pl.
15: Wieczorem w naszym regionie chmur będzie dużo, lokalnie ma też padać deszcz. Na termometrach od 13-15 na Podhalu do 17 w regionie sądeckim i bocheńskim. W górach nadal mocno powieje, nocą pochmurno i deszczowo.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
16: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Po tragedii podwyżkowym kluczowe decyzje będzie podejmował sąd rodzinny. 15-latek zatrzymany po ataku w szkole czeka na przesłuchanie. W Leszczydole Nowinach ranił nożem 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. A ze szczegółami Michał Skolimowski.
17: Zatrzymany chłopak przebywa w policyjnej izbie. Zostanie przesłuchany przez mundurowych w obecności co najmniej jednego rodzica. Pobrano mu też krew do badań. Wyniki razem z całym materiałem dowodowym trafią do sądu rodzinnego, który będzie podejmował dalsze decyzje. Także w kwestii tego, czy 15-latek za to, co zrobił, będzie odpowiadał jak dorosły. W ataku w szkole podwyżkowym zginęła 37-letnia woźna. Okoliczni mieszkańcy są wstrząśnięci tą tragedią.
18: Straszne. I aby nigdzie więcej to się nie powtórzyło.
19: Myślę, że to chodzi o ten challenge internetowy.
17: Wątek internetowego wyzwania badają służby.
16: Prezes NBP uspokaja, nie zanosi się na podwyżkę stóp procentowych w listopadzie, przekazał Adam Glapiński. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna wynosi teraz 3,75%. Rozwój sztuczności sztucznej inteligencji, przełomowe odkrycia, innowacyjne terapie, współczesna medycyna przesuwa granice. Czy system ochrony zdrowia potrafi odpowiedzialnie wykorzystać te rewolucje? Na to i wiele innych pytań szukali odpowiedzi specjaliści z całego świata. W Warszawie odbył się drugi kongres Future Health.
0: My się dzielimy tymi różnymi pomysłami i chcemy też inspirować tych, którzy je, mam nadzieję, będą w Polsce wprowadzać i wdrażać.
16: Mówi Anna Rulkiewicz, prezeska grupy LuxMed. Sztuczna inteligencja już wspiera lekarzy w analizie danych czy badań, a rozwój farmakologii i technologii otwiera nowe możliwości leczenia.
6: SK Małopolska News.
15: Tarek Ryś, zapraszam. Konie nadal będą pracować na drodze do Morskiego Oka, ale na krótszej trasie. Ostatnie spotkanie władz regionu i przewoźników niczego nie zmieniło.
13: Trwa też analiza ankiet, które Tatrzański Park Narodowy robił. Przekażę te nasze uwagi do Ministerstwa Środowiska.
15: Mówi starosta tatrzański Andrzej Skupień. Będzie nowy asfalt, ścieżka pieszo-rowerowa i przejście dla pieszych. W tym roku ruszy remont ostatniej części ulicy Kinińskiego w Nowym Sączu. Od ronda pod szpitalem do stadionu miejskiego.
6: Sońca.
20: Sońca.
6: I Koroście.
20: I Koroście.
6: Czyli SK.
20: SK.
6: Radio SK.
21: To prawdopodobnie ostatni dzień w tym roku, kiedy na temperaturach było dwucyfrowo i dwójka była z przodu. Trzeba się godzić z tym, że idzie Wszystkich Świętych, Cinek. Wiem, twoja żona kupiła już płaszcz, paraduje, będzie gotowa. Moja się jeszcze szykuje, ale mam nadzieję, że wstydu nam nie przyniosą.
22: Czy ty masz nowe palto? Czy wystąpisz w zeszłorocznym?
21: Ja chyba w zeszłorocznym mimo wszystko. Może piękne nikt było. Się nie skapnie.
22: To takie burgundowe.
21: Burgundowe, moje ulubione. Somber, my body isn't ready. W Radio SK teraz. Jeszcze nie teraz, bo się mi zaciął ten sombr. O, teraz.

0: I Know w Radiu SK. Proszę Państwa, odwiedziła nas pani Jadzia, dobry duch Radia SK. Dzień dobry, Jadziu.
1: Dzień dobry.
0: Jest też z nami cały czas Cinek, czy jakikolwiek duch? No, raczej nie.
2: Ale... Bezduszny prowadzący. Ale mam ciekawą wiadomość, proszę Państwa, z Wielkiej Brytanii. Tam został pobity rekord. 65-letni rolnik wyhodował największą dynię wszechczasów. 1295 kg z haczkiem.
0: To chyba nawet ciut więcej od ciebie, prawda?
2: Ha, ha, ha.
1: Co ty opowiadasz? Cinek jest kawał przystojnego chłopaka.
0: Jadziu, chyba znamy innego Cinka. No spójrz na niego. Nie, serio, spójrz na niego, a Jadzia, popatrz mu w oczy i powiedz, że jest przystojnym kawałem.
2: To jest stanę seksownie.
1: Przystojny kawał chłopa.
0: No nic.
2: Dziękuję, Jadziu.
0: Jadziu,
2: szkoda, że już nie kawalera.
0: A Jadzia jest, Jadzia jest dzisiaj bez okularów. To wiele wyjaśnia. Dziękujemy ci, Jadziu.
1: Ale jeszcze widzę.

0: Rihanna w Radiu SK. Kochani, 20 minut po godzinie 17. Czytam tutaj o tym, co się dzieje w polskiej reprezentacji piłkarskiej. No i Cezary Kulesza, prezes PZPN, uznał, że Jan Urban jeszcze zostaje na stanowisku selekcjonera. I wiesz, to rozmawiałem z paroma poważnymi dziennikarzami piłkarskimi. I ja mówię, trzeba by zwolnić tego Urbana, nie zwolnić. I mówią, trzeba by zwolnić. Ale jak ma wybierać następnego Kulesza, to już lepiej niech zostanie Urban.
1: To jest następny? Nie mam pojęcia.
0: Może być Michniewicz, może być Brzęczyk. Oni w każdym razie boją się wyboru Kuleszy, rozumiesz? Urban ich zdaniem nie jest dobry, ale tak się boją wyboru Kuleszy, że już wolą tego Urbana.
1: Następny będzie Teddy Swims, ale spokojnie, w Radiu SK.
2: Radio SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja.
4: Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać.
3: Adela, Ain't in LA.
2: Czeka w propozycjach do listy na sk.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
8: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
7: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Przyłóż ucho, a usłyszysz szum lasu. Dotknij, a poczujesz miękkość tkanin wyrabianych w najlepszych angielskich i włoskich pracowniach. Spójrz, a zobaczysz doskonałość stworzoną rękami wybitnych rzemieślników. Meble z manufaktury mebli. Ręcznie wykonane, wyłącznie pod zamówienie. W oparciu o tradycyjne metody stolarskie i tapicerskie. Z wykorzystaniem doskonałych jakościowo materiałów. Manufaktura mebli. Na Wojowa, Nowosądecka 27. Kupuj online na www.sklep.manufakturamebli.pl.
10: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
11: Nie, a powinno?
10: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
11: I możesz z nich korzystać?
10: Jasne, w każdej chwili.
11: To i ja się zapiszę.
10: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
12: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepk.pl i sprawdź, jak zacząć.
13: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
14: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
15: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
18: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
17: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
19: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: I po reklamie.

0: Tame Impala, Loser w Radiu SK. Za 27 minut, godzina 18. I Michał, mam dobrą wiadomość.
1: Jaką?
0: Mam odpowiedź na pytanie, które mi ostatnio zadałeś.
1: Jak ja ci znowu pytanie zadałem?
0: Nie wiem, czy pamiętasz, jak mnie pytałeś, w jakim wieku mężczyzna czuje się najgorzej, w jakim wieku jest najsmutniejszy.
1: I ty już znasz odpowiedź na to pytanie?
0: Tak, skonsultowałem się z naukowcami amerykańskimi.
1: Poczekaj chwilę, bo ja chcę najpierw krótką informację, bo ja mam 42 lata. Czy ja ten wiek mam już za sobą, kiedy czuję się najgorzej, czy dopiero przed sobą?
0: Przykro mi, ja mam 43, oba mamy ten wiek przed sobą.
1: Jezu, będzie jeszcze gorzej?
0: Nie mów do mnie Jezu, to po pierwsze. Po drugie będzie. Ten wiek, w którym mężczyzna czuje się najgorzej, jest najsmutniejszy, to 47 lat.
1: Dlaczego tak?
0: Ja się znam, dlaczego potem ma być lepiej.
1: No właśnie, to jest to bardzo ciekawe. Ale być może, wiesz, to 47 lat to dochodzi do takiego momentu przed 47, że jeszcze ci się wydaje, że jesteś młody, sprawny, ura bura, 20-letnie dziewczyny na ciebie patrzą, a w wieku 47 możesz sobie zdawać sprawę, dobra, ten czas już minął, czas się z tym pogodzić i żyć spokojnie,
0: możliwe,
1: nie biec, nie skakać, nie pocić się, zjeść grilla, odpocząć.
0: A wiesz, kiedy mężczyzna jest najszczęśliwszy?
1: Kiedy?
0: Jak ma 67 lat, bo to jest 6-7.
1: Albo 69, co nie?
0: Dobra, graj piosenkę.
1: Dobra, gram.

0: Taylor Swift, tak jak Suzuki, tylko że Taylor. To jest Radio SK, kochani, i mamy niezwykle durną informację, ale prawdziwą.
1: No, słuchamy.
0: Ale prawdziwą.
1: Słuchamy, co się stało?
0: Burmistrz Siemiatycz kazał pomalować drogę na różowo, bo Skolim przyjedzie różową limuzyną na imprezę z okazji swoich 30 urodzin i pomalowali. Mam zdjęcia.
1: Mhm. Skolim jutro skończy 30 lat, także od razu wszystkiego najlepszego. Byliśmy pierwsi. Konrad, pamiętaj.
0: On jest Konrad?
1: Tak, Konrad Skolim, Skolimowski. Wiesz co, burmistrz maruje z drogę na różowo. Aha. Wyobrażam sobie, że lokalny dom kultury, który czeka na nowy mikrofon od 2006 roku, jest zachwycony.
2: Autopromocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel OSK Autolex, oferujący kursy prawa jazdy wszystkich kategorii.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny!
11: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
12: Witam, witam w kolejnym odcinku tragikomicznego show Koło Ratunkowe. Panie Jacku, jaka jest pana historia?
13: Straciłem przez niego pracę, nie dojechałem, bo nie odpali. Straciłem kobietę po tym, jak musiała go pchać. Straciłem pieniądze, które wkładałem w niego bez sensu.
12: Gdy samochód twój nie może, auto złom tęgo Boże pomoże. Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu, metali kolorowych oraz akumulatorów.
13: Transport gratis.
12: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
13: 18-444-9301.
12: Auto-myślnik-złom-myślnik-tego-boże.pl.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
16: Nowoczesna brama, eleganckie ogrodzenie, a może stylowa balustrada? Postaw na jakość i doświadczenie firmy MG Wójcik. MG Wójcik, producent nowoczesnych bram i ogrodzeń aluminiowych, a także wyrobów ze stali nierdzewnej oraz elementów aluminiowych. 30 lat doświadczenia, krótkie terminy i fachowa obsługa. Oferta dla klientów indywidualnych, firm i deweloperów. Odwiedź punkt sprzedaży w Kąśnej Górnej koło Ciężkowic. Otwarty także w soboty. mgwójcik.pl. Jakość, która robi różnicę.
17: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Sklep dziecięcy Kiki na dobry początek. Maluch w drodze? To są te dwa dni, na które czekasz. 9 i 10 października, wielkie dni wyprawkowe. Rabaty do minus 50%, konkursy z nagrodami i upominki dla każdego. Wózki, łóżeczka, foteliki, wszystko gotowe na start. Dodatkowo porady ekspertów. Najlepszy moment, by skompletować wyprawkę mądrze i taniej niż kiedykolwiek. 9 i 10 października, sklep Kiki, Nowy Sącz, Tarnowska 33, budynek MediaMarkt. www.sklepkiki.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
8: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: I po reklamie.

0: Radio SK. Sońta i Korościel, będziemy powoli spadać, ale Michał Hanczak się pojawił. Witaj,
1: obecny.
0: Michale.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Co ty dzisiaj zaproponujesz naszym radiosłuchaczom?
1: Zaproponuję m.in. Nowość od Malika Montany, waszego kolegi.
2: No tak, zaliczyliśmy spektakularny wywiad z Malikiem, chętnie posłucham jego piosenki.
1: Ja bez wywiadu po prostu zagram.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Azbest? Nie czekaj, działaj! Uszkodzone wyroby azbestowe mogą uwalniać niewidoczne włókna, szkodliwe dla układu oddechowego. Nie podejmuj się demontażu samodzielnie. Zadbaj o jego bezpieczne usunięcie przez specjalistów. Miasto Nowy Sącz oferuje bezpłatną usługę odbioru wyrobów azbestowych. Szczegóły nowysacz.pl/utylizacja/azbestu. Pamiętaj o obowiązkowej corocznej informacji dotyczącej wyrobów azbestowych, składanej do 31 stycznia. Zdrowe miasto, bezpieczny dom, przyszłość bez azbestu. Działanie finansowane ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
2: Szukasz kompromisów? To źle trafiłaś, bo w Havana Beauty Club idziemy na całość.
3: Trwa laserowa jesień. Uderzamy w problemy skóry zaawansowaną technologią.
2: Laser tulowy, laser CO2 i radiofrekwencja mikroigłowa. Konkretne efekty.
3: Pakiety zabiegowe już od 999 zł.
2: Laserowa jesień w Havana Beauty Club. Nowy Sącz, Lwowska 101.
3: Rezerwuj na Wuxi lub dzwoń 510 200 512.
4: Szukasz mieszkania w Bochni? A może pomysłu na inwestycje? Poznaj Na Kąty. Mieszkania dla siebie lub pod wynajem. Wybierz lokal z ogródkiem albo użytkowym poddaszem. Kup już od 367 200 zł. Z pierwszą wpłatą niewiele ponad 30 tysięcy. A przy zakupie pod wynajem koncept gwarantuje najem przez 2 lata. Na Kąty. Zamieszkaj albo zainwestuj. Sprawdź na nieruchomości-koncept.pl. Koncept Biuro Nieruchomości. Bochnia Rekis 7.
5: Jesienne porządki i remonty? Tylko Mrówka Podrzecze. Twój partner na jesień. Mamy wszystko, czego potrzebujesz i to w świetnych cenach. U nas nie musisz dźwigać ani martwić się o montaż. Przywieziemy, zamontujemy i profesjonalnie doradzimy. Ale to nie wszystko. Nie masz czasu na zakupy? Możesz zamawiać telefonicznie. Szybko, wygodnie i bez wychodzenia z domu. Numer telefonu znajdziesz na naszym Facebooku. Mrówka Podrzecze 196. Sprawdź naszą ofertę już dziś.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
8: A, może jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown, konserwację podwozia i profili już od 950 zł. Nowy Sącz, ulica Zielona 27D, na terenie Wyższej Szkoły Biznesu. Crown.pl. Zadzwoń 723 818 780.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych i rynien.
11: Nocą będzie pochmurno i deszczowo, na termometrach od 12 do 15. Jutro rano i przed południem chmury i deszcz, później coraz więcej słońca. Na termometrach w piątek od 11 w Zakopanem do 15 w Nowym Sączu i Bochni.
10: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych, obróbek dachowych i rynien na wymiar bez złączek. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
12: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Trwa przesłuchanie 19-latka zatrzymanego po ataku w szkole w Ostrołęce. Wczoraj w zawodówce ranił ostrym narzędziem swoich kolegów i nauczycieli. W jego plecaku znaleziono materiał wybuchowy domowej roboty. Na przesłuchanie czeka też 15-latek zatrzymany po ataku w szkole podwyżkowym. Ranił nożem 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. Jutro tankowanie droższe niż dziś. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł. I 90 groszy. Za olej napędowy 7 zł. i 82 grosze, a to wzrost cen o kolejno 7 i 8 groszy.
13: SK Sport News.
12: Wraca piłkarska ekstraklasa. W ramach 10. kolejki wieczysta zagra jutro u siebie z Wisłą Płocka. Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Liderem tabeli jest Górnik Zabrze przed Legią i Lechem. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Polak pokonał Australijczyka Jamesa Duquarta 6-3-7-6. Jego następnym rywalem będzie Nowak Djokovic.
13: SK Małopolska News.
11: Darek Gryś, zapraszam. Czy da się poprawić bezpieczeństwo na Alejach Piłsudskiego? To sprawdzą władze Nowego Sącza. Na tej ulicy kilka dni temu rozpędzony samochód zabił mężczyznę.
14: Przejście jest oświetlone i dobrze oznakowane. Jest ograniczenie prędkości. Przede wszystkim stosowanie się do przepisów.
11: Mówi prezydent Nowego Sącza Artur Bochenek. Miasteczko ruchu drogowego powstanie w Niepołomicach. Taki park zaplanowano w pobliżu Biślanej Trasy Rowerowej. Ma być gotowy wiosną 2028 roku.
0: To ja może na początek pozdrawię tych, którzy dzisiaj wieczorem ruszyli na stacje benzynowe, żeby przed weekendem jeszcze dzisiaj zatankować, no bo jutro, jak słyszeliście w newsach, ma być drożej. Ja mam dużo muzycznego paliwa dla wszystkich, nie tylko kierowców, w dodatku za darmo. Dracula, Tame Impala i Jenny na początek. Nazywam się Michał Hanczak, dobry wieczór.

pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Ta piosenka idealnie pasuje do deszczowego jesiennego wieczoru, prawda? A donosicie mi już od samego początku imprezki, że w wielu miejscach już się rozpadało i ta ładna, złota polska jesień się na razie zakończyła. Gosia, Marek, Piotrek, Szymon, pozdrawiam was serdecznie. Wiem, że wracacie do domu w deszczu. A jeśli chodzi o Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, później ci opowiem, no to to jest aktualnie gorącej dwudziestki hit numer jeden, czyli najwięcej waszych głosów oni dostali. Dawid Kwiatkowski bardzo z tego powodu się ucieszył.
1: Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos.
0: Ale jutro nowe notowanie, więc wszystko się może zmienić, albo się nic nie musi zmieniać. To od was zależy. Na SKPL można głosować. A ja dzisiaj z kolei wam oddaję głos, bo przypominam, że od pewnego czasu w imprezce prowadzę tak zwane pozdrowieniowe czwartki. Skoro są owocowe czwartki w firmach, to w Radiu SK będzie pozdrowieniowy czwartek, a więc w imprezce po prostu możecie pozdrowić jak za starych, dobrych czasów w radiu. Kogo tylko chcecie, z jakiej chcecie okazji, może bez okazji, głosówki przyjmuję na Messengerze SK. Tim Berg już teraz.

0: Jeżeli pamiętacie oryginalną wersję tego kawałka, czyli wersję Shauna Paula, to wcale nie jesteście jeszcze tacy starzy, bo to było raptem 15 lat temu. Cóż to jest 15 lat wobec kredytu hipotecznego na 35, prawda? Riviera, She Doesn't Mind na antenie Radia SK. Dzisiaj w imprezce pozdrowieniowy czwartek, a więc uruchamiam wszelkie możliwe kanały, przede wszystkim Messenger Radia SK, żebyście mogli pozdrowić. Sandra napisała, że swoją przyjaciółkę Aleksandrę pozdrawia, bo właśnie razem malują pokój i Aleksandra w tym pomaga, także potem czekam na jakieś zdjęcia, żebym zobaczył efekty dziewczyny, co tam zmalowałyście przy imprezce. Jest jeszcze Bartek z głosówką. Cześć, dzień dobry. Bartek?
1: Dzień dobry, witam. Chciałbym pozdrowić tutaj moich pracowników z lokalu, którzy tam dzielnie wykonują zamówienia. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrowienia, jaki fajny szef. Pozdrowi. Ciekawe, czy da premię. Ale oni na pewno się tam świetnie uwijają i dają radę i nie trzeba będzie przynajmniej wzywać posiłków. Fukaj, Vito Bambino, za chwilę.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: A teraz w RTV Euro AGD.
15: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
16: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.

0: Mam nadzieję, że niebawem coś nowego od Adele usłyszymy. Na razie Adele i Rolling in the Deep w Imprezce w Radiu SK. Hanczak z tej strony. Zapraszam na pokład. Na pokład naszego samolotu, który jeszcze w tym miesiącu na weekend zabierze was w jakieś ładne miejsce. Nie mogę powiedzieć w jakie, bo sam nie wiem i na tym też polega akcja Odlot Ściśle Tajny, że nie wiadomo dokąd polecicie, dowiecie się na lotnisku. Ale przygoda będzie zacna, zwłaszcza, że za nią nie zapłacicie, bo zgłoszenia są darmowe i naprawdę płacić nie trzeba. W dodatku można polecieć zyskową ekipą na ten weekend. Różne są sposoby, jakimi przekonujecie naszą ekipę, żeby to do was zadzwoniła. Wiktoria na przykład jako fizjoterapeutka rzuciła porankowej ekipie challenge.
1: Kto z was będzie miał najlżejszą walizkę, wygrywa masaż.
2: Ja wygram!
3: Lubimy mieć wszelkiego rodzaju challenge, więc wydaje mi się, że challenge accepted, co oznacza, że uwaga, pakujcie się, albo się nie pakujcie i lećcie z nami!
4: Wiktoria, czy ty zrozumiałaś komunikat, ten przekaz?
1: Zrozumiałam i bardzo się cieszę.
0: Ja bym na pewno przegrał w tym wyzwaniu. Zawsze mam za duży bagaż. Ale wy możecie wygrać, więc zgłoście się już teraz za darmo przez aplikację Radia SK na smartfony. Jutro ktoś z was być może dołączy do tej ekipy.
5: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
6: Autopromocja.
5: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
13: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
12: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
14: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
12: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: To będzie ostatnia reklama.
15: Sklep dziecięcy Kiki. Na dobry początek. Maluch w drodze? To są te dwa dni, na które czekasz. 9 i 10 października. Wielkie dni wyprawkowe. Rabaty do minus 50%. Konkursy z nagrodami i upominki dla każdego. Wózki, łóżeczka, foteliki. Wszystko gotowe na start. Dodatkowo porady ekspertów. Najlepszy moment, by skompletować wyprawkę mądrze i taniej niż kiedykolwiek. 9 i 10 października. Sklep Kiki. Nowy Sącz. Tarnowska 33. Budynek Mediamarkt. www.sklepkiki.pl.
16: I po reklamie.

0: Take Me Back od Kygo i Robina Schulza w Radiu SK w imprezę przed godziną 19. Dzisiaj pozdrowieniowy czwartek. Nieowocowy, ale pozdrowienia właśnie, więc możecie zostawiać głosówki na Messengerze SK i pozdrawiać kogo tylko chcecie z okazji jakiejś albo bez okazji. Paulina, cześć!
1: A ja chciałam pozdrowić wszystkich rodziców, uczniów klas drugich, którzy właśnie się dowiedzieli, że na jutro dzieci mają zrobić zielnik i którzy właśnie prasują liście żelazkiem. Serdecznie pozdrawiam. Niech moc będzie z nami.
0: Noc to was chyba zostanie.

0: so don't call me up.
1: Reklama.
2: Euro wjechało i mega rabaty dało. Już dzisiaj od godziny 8 w sklepie Euro w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny. Na przykład pralka Bosch 8 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1719. Teraz tylko 899 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64.
3: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
8: Jesienne porządki i remonty? Tylko Mrówka pod rzeczę. Twój partner na jesień. Mamy wszystko, czego potrzebujesz i to w świetnych cenach. U nas nie musisz dźwigać ani martwić się o montaż. Przywieziemy, zamontujemy i profesjonalnie doradzimy. Ale to nie wszystko. Nie masz czasu na zakupy? Możesz zamawiać telefonicznie. Szybko, wygodnie i bez wychodzenia z domu. Numer telefonu znajdziesz na naszym Facebooku. Mrówka. Podrzecze 196. Sprawdź naszą ofertę już dziś.
9: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
12: I po reklamie. SK Małopolska. Na czasie.
13: Michał Rejduch, zapraszam. Rozpoczyna się mały festiwal form artystycznych w Nowym Sączu. Impreza odbywa się w małej galerii i ma promować różnych twórców, a także przybliżyć mieszkańcom Nowego Sącza różne oblicza sztuki.
14: Prezentujemy i malarstwo. W tym roku będziemy mieć również spotkanie autorskie, no i oczywiście liczne koncerty.
13: Mówiła Joanna Iwańska, dyrektor małej galerii w Nowym Sączu. Ruszyły zapisy na koło naukowe, które powstaje w Astrocentrum w Chełmcu. To propozycja dla tych, którzy interesują się kosmosem i tajemnicami wszechświata. Szczegóły na gokhełmiec.pl.
15: Muzyką się żyje.
16: Mamy 19 i mamy Mami. Czy ten kawałek pod tytułem Mami właśnie będzie nas rozgrzewał tej jesieni? To jest tytuł wspólnego singla Malika Montany i 730 Hancho. Jeżeli spodziewacie się rapu, to nie tym razem. Zagram go wam w imprezce za kilka minut i sami się przekonacie, ale najpierw Malik trochę o tym kawałku opowie.
17: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki. No a jak widać, można czasem zaskoczyć.
18: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jakby nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał.
16: Czy ten kawałek buja? Czy może Malik nas buja? No sprawdzimy za kilka chwil. To nie będzie takie zwykłe bujanie się, no bo to będzie prawdziwa imprezowa petarda. Pojutrze Ergo Arena w Trójmieście będzie gościć imprezę pod hasłem Resistance Poland. Swoje sety zagra mocna ekipa, która sprawi, że imprezowicze poczują się niemal jak na Ibizie. Zaprasza Radio SK.
19: Imprezka.
20: Imprezka.
19: Imprezka.
16: Taki klimat rodem z Ibizy by się przydał. No ale na razie zagram spokojnie, romantycznie, jesiennie. Tylko kochaj mnie, tak Zalia zaśpiewa na początek tej godziny imprezki. Potem przyspieszymy z Edem Sheeranem i Tove Lo. Ja nazywam się Hanczak, witam was bardzo serdecznie. Dobry wieczór.

0: Wait So Long cały czas brzmi doskonale, to Swedish House Mafia w imprezce po raz pierwszy dziś, ale nie po raz ostatni, bo nowość od Swedish House Mafii na pewno jeszcze dziś wieczorem się pojawi. A propos nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: My zawsze w Radiu Esca gramy te nowości, szukamy tych najlepszych i rzeczywiście mamy nawet taki nowy program. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Czwartkowy wieczór. Mati Fuczuło pojawia się w studiu Radia Esca po 23:00, by wam zagrać to, co właśnie się ukazało albo ukazuje się o północy. I dzisiaj nie będzie inaczej oczywiście, a wśród tych gorących premier, które wam zaprezentujemy, będzie między innymi zapowiedziana nowość od Bambi i BDOS-a, czyli kawałek pod tytułem Cyrk. Bądźcie z nami do późnego wieczora, ale ja wam też teraz coś nowego zagram. Może już mieliście okazję usłyszeć, a może nie, więc będzie to pierwszy raz, kiedy Malik Montana i 730 Hancho w waszych uszach zabrzmi. Michał Hanczak, ja to gram. Mami, już teraz.

0: To Miley Cyrus na antenie Radia SK. Ktoś mi właśnie napisał na TikToku, że jutro od 7.10 ma szkołę, więc zaraz musi iść spać. Kto to wymyśla takie lekcje tak wcześnie? Też tak chodziłem, ale ja uważam, że o 7.10 to co najwyżej powinien być WF z opcją leżakowania na macie na przykład. O, to by była dobra lekcja. To jest imprezka Westę. Jeszcze się nie kładźcie, zostańcie jeszcze trochę ze mną, zwłaszcza, że za chwilę między innymi Benson Boone, Sylwia Grzeszczak i możliwość zadzwonienia do mnie i pogadania ze mną na antenie. Można też oczywiście pozdrawiać na Messengerze Radia SK, bo dzisiaj pozdrowieniowy czwartek i jest głosówka od Mateusza, który mam nadzieję za chwilę coś powie.
1: Czekaj, moment.
0: No i oczywiście, że zepsułem, bo tak się tutaj zamyśliłem tą szkołą. Dobra, to Mateusz będzie później, a teraz będzie krótka przerwa.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny!
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
3: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel OSK Autolex, oferujący kursy prawa jazdy wszystkich kategorii.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
9: Doradczyni klienta.
8: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
10: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Azbest? Nie czekaj, działaj! Uszkodzone wyroby azbestowe mogą uwalniać niewidoczne włókna, szkodliwe dla układu oddechowego. Nie podejmuj się demontażu samodzielnie. Zadbaj o jego bezpieczne usunięcie przez specjalistów. Miasto Nowy Sącz oferuje bezpłatną usługę odbioru wyrobów azbestowych. Szczegóły nowysacz.pl/utylizacja/azbestu. Pamiętaj o obowiązkowej corocznej informacji dotyczącej wyrobów azbestowych, składanej do 31 stycznia. Zdrowe miasto, bezpieczny dom, przyszłość bez azbestu. Działanie finansowane ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
2: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
3: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.

0: imprezka Vesta, Alesso i Nate Smith za nami, I like it. Ja bardzo lubię, kiedy do mnie dzwonicie, 664-402-302, słuchawa przy uchu. Za chwilę zadam komuś z was pytanie i trzeba będzie odpowiedzieć słowem na pierwszą literę waszego imienia. Także najpierw się przedstawiamy. 664-402-302, ktoś już próbuje, a ktoś się rozmyślił chyba, bo jednak odłożył słuchawkę. No dobra, spróbujcie, nie bójcie się mnie, ja jestem bardzo miły i uprzejmy. Halo, dobry wieczór. Kogo tam mamy po drugiej stronie? Chyba nikogo. No to może tutaj, jakby z fotowoltaiki dzwonili, to by się na pewno odezwali. Halo?
1: No halo.
0: Jak masz na imię? Dobry wieczór.
1: No witaj, Michał. Bartek po tej stronie. Bartek. Fajnie, że się udało w końcu dodzwonić.
0: Witam cię serdecznie. Bartek, no to czynność, którą robisz po pracy, na pierwszą literę twojego imienia.
1: Bujam się.
0: Bo to ja muszę dopytać, ja przepraszam bardzo, od czegoś się bujasz, od jakichś obowiązków, czy nie, na czymś?
1: Akurat, no, może ze stałego zajęcia nie mam, ale bujam się do swoich ulubionych hitów, które słyszą u was.
0: O Boże, proszę, jaka wazelina poszła! A że ja jestem przekupny, to dostaniesz ode mnie eskowe gadżety za to.

0: Liwka, poza tobą nic na antenie Radia SK przed 20. No tak, na pewno do swojej byłej Mateusz nie zaśpiewa.
1: Witaj Jestko, chciałbym pozdrowić swoją byłą i powiedzieć niech żałuje. Wygrałem 100 w zdrapkę. Gdyby została, to byśmy teraz poszli do takiej restauracji, gdzie mało kto może sobie na takie rarytasy pozwolić.
0: Stuwa? No powiem szczerze, że to pewnie chodzi o 100 tysięcy, skoro tutaj tak na bogato. No ale nawet jeżeli to jest po prostu stuwa, to naprawdę ta dziewczyna musi teraz bardzo żałować, że się rozstaliście. Przecież ten chłopak, ten Mateusz, który się na antenie pojawił, to jest lepszy niż szóstka w Totka.

0: promocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja.
3: Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać.
2: Adela, Ain't in LA.
4: Czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Toyota prezentuje Rok potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
7: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.

Kości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 17,99. A do środy winogrona ciemne 5,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 12,99. Limit 3 kilo. W Delikatesa.

0: ziarnista Classic i mielona Classic Intense. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. I do tego na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
3: I po reklamie.
4: SK Małopolska. Na czasie.
5: Michał Rejduch, zapraszam. Przed nami festiwal astronomiczny Eta Persei. Odbędzie się on w Astrocentrum w Chełmcu już w najbliższy weekend. W programie m.in. inspirujące spotkania, ciekawe wykłady dotyczące gwiazd, warsztaty robotyki i oglądanie nieba. W sobotę w ramach festiwalu przed Astrocentrum wystąpi Czesław Mozil. W Starym Sączu trwa jesienny festiwal teatralny. W sobotę zobaczycie tu spektakl Teatru Muzycznego Roma Aniołki Mussoliniego z Katarzyną Zielińską i Barbarą Kurdej-Szatan w rolach głównych.
6: Muzyką się żyje.
7: Kolejne karty przyszłorocznego openera odkryte. Do line-upu tego festiwalu dołączyli dziś kolejni artyści. To m.in. Ellie Goulding, artystka, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. Wesce gramy takie hity jak Love Me Like You Do, Burn Lights, czy jej współpracę z Marshmello, Calvinem Harrisem czy Illenium. Do line-upu dołączyła także grupa Five Seconds of Summer, czyli zespół, który możecie znać m.in. z hitu Young Blood. Do Polski wrócą też legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, czyli artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się naprawdę coraz głośniej. Wczoraj w imprezie grałem też jej kawałek pod tytułem And in LA. No i ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Ray, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Sanach wyda drugą część winyla z zapisem niektórych hitów w wersji live. 30 października ukaże się kolekcjonerski krążek z 5 piosenkami nagranymi podczas jej występów na PGE Narodowym w zeszłym roku. Album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP ITD. SK Music Tour jesienią? Tak jest, i to nad polskim morzem. 14 listopada w hali Millennium w Kołobrzegu odbędzie się jeszcze jeden koncert z tego cyklu, a rządzić będzie rap. Na scenie wystąpią m.in. Fukaj i Young Leosia, a bilety na to wydarzenie trafiły już do sprzedaży. Szczegółów szukajcie na sk.pl. Mam nadzieję, że eskowe koncerty to jest okazja, której nigdy nie odpuszczacie, a za chwilę o innych okazjach, których nie odpuszczacie, jeszcze pogadamy i będę miał za to kasę na zakupy. Bądźcie czujni, jeżeli zgłosiliście się na sk.pl, a ja nazywam się Michał Hanczak, zapraszam na kolejną godzinę z imprezką.

0: A ciekawie jestem, czy w ten weekend będzie jakieś wesołe bum, bum, bum.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel sklepu Amazon.pl.
0: U Sylwii. Sylwia, czy to zdanie magiczne, o którym napisałaś na SK.pl, padło przed tym weekendem, czy nie?
2: Nie, niestety jeszcze nie czekam. Mam nadzieję, że dziadek słucha.
0: No jeszcze jest szansa, bo jutro jest piątek. Przypominam, że weekend zaczyna się wesoło. Od 9 będziemy z Kasią Węsierską was w weekend wprowadzać. Ale no właśnie, jakiej okazji nigdy nie odpuszczasz?
2: Nie odpuszczam i myślę, że wszyscy rodzice się podpiszą dwoma rękami pod tym. Nie odpuszczamy okazji, kiedy dziadkowie mówią, bierzemy chłopców do siebie. Takich okazji nigdy.
0: No właśnie, jak jest ta chęć ze strony babci, dziadków, to trzeba korzystać i te dzieci tam sprzedać na dzień czy na weekend i zrobić coś dla siebie wtedy, tak?
2: Tak.
0: Sylwia, no tak. Ja absolutnie to rozumiem, mimo że nie mam dzieci, ale jestem empatyczny i rozumiem. I dlatego, że jestem empatyczny i sympatyczny, to 300 do wydania na Amazon.pl dla ciebie. Może właśnie na coś, co się też przyda w taki wolny, luźny weekend bez dzieci.
2: Prawda? Na przykład bałki i farba. Prawda?
0: Ja to myślałem, że sobie gdzieś, nie wiem, pojedziecie i potrzebujesz na przykład ładnego stroju kąpielowego na wyjazd, a ty tutaj o robocie. No dobrze, no. Każdy wybiera przyjemność, jaką lubi.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel sklepu Amazon.pl.

0: Mam swoją odpowiedź na owocowe czwartki w korporacjach. Tobi, Romeo i Fly High już za nami w imprezce Hanczak. Z tej strony to jest Radio SK. Tu w imprezce mamy pozdrowieniowe czwartki. Kiedy to na Messengerze Radio SK możecie zostawić głosówkę z pozdrowieniami dla kogoś albo dla siebie, bo okazuje się, że swoją własną okazję też warto świętować i bardzo dobrze. Grzesiek?
1: Dziś są moje urodziny, także życzycie mi wszystkiego najlepszego.
0: Grzesiek, oczywiście, że życzymy. Masz urodziny tego samego dnia co z Kolim, dlatego życzę ci, żeby ktoś dla ciebie też przemalował chodnik i drogę na różowo. I żebyś miał swoje parówki, stację benzynową i majtki. Rag & Bowman za chwilę.
2: Autopromocja.
3: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
10: I po reklamie.
11: Music is my best.

To Imagine Dragons na antenie Radia SK. Dan Reynolds, czyli lider tej grupy, wrócił do puli. To znaczy po 4 latach znowu jest singlem, także dziewczyny, trzymam kciuki. No może którejś z was się uda do niego jakoś dotrzeć. 15 minut nam zostało do godziny 21. Ja teraz docieram do wręcz prehistorycznych czasów. Nie wiem, czy kojarzycie, czym Polska żyła 25 lat temu. No bo wiadomo, że teraz część Polski żyje pizzą Książula. Ale 25 lat temu emocjonowaliśmy się zupełnie czymś innym. Nie wiem, czy kojarzycie ten dźwięk. O, czy już wam ta nutka coś mówi? A teraz jak zagram, o... Tak, tak. To jest fragment czołówki Big Brothera. No i rzeczywiście tego Big Brothera po 25 latach jeden z takich sentymentalnych portali mi ostatnio przypomniał i pokazał m.in. SMS, bo można było wtedy za grube pieniądze zamówić sobie taki serwis SMS-owy, który polegał na tym, że dostawaliśmy SMS-y z wiadomościami, co dzieje się w domu Wielkiego Brata, żebyśmy byli na bieżąco. No i na przykład taki jeden przytoczony SMS brzmiał: Monika bierze prysznic, mężczyźni stanęli w drzwiach, żeby ją podglądać. Koniec SMS-a. I tak sobie myślę, że no, kiedyś to były naprawdę te alerty RCB jakieś takie inne.

Wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

Gdziekolwiek teraz jesteście i cokolwiek teraz robicie, mam nadzieję, że ten hit sprawił wam trochę uśmiechu i radości. Happiness is so sad to Swedish House Mafia i Licky Lee przed godziną 21 w imprezce. Jeszcze dzisiaj przed nami wszystkie hity zaczynają się Westę, czyli program pełen nowości. Od 23 Maty Fuczuło będzie je wam grał i tuż po premierze zagra wam na pewno gorący duet. Już rozgrzewa internet Bambi i BDOS, czyli cyrk. Jak to brzmi? Będziecie mogli przekonać się słuchając nas dzisiaj wieczorem, więc za wcześnie się spać nie kładźcie. A że dzisiaj mamy Światowy Dzień Wzroku, no to ja już dalej siebie w pracy dzisiaj nie widzę. Takie mam problemy z wzrokiem. Widzę sobie. Wrócę jutro po 9 z Kasią Męsierską i będziemy razem zaczynać weekend. Hanczak, do usłyszenia.

0: Promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Euro wjechało i mega rabaty dało. Już dzisiaj od godziny 8 w sklepie Euro w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1939. Teraz tylko 999 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64.
8: I po reklamie. SK Małopolska. Na czasie.
9: Ruszył mały festiwal form artystycznych w Nowym Sączu. Organizuje go Mała Galeria. Na początek możecie tu oglądać wystawę prac Tomasza Bochańskiego. W planie są też spotkania z artystami, autorami książek i koncerty. Festiwal potrwa do końca listopada. A już w przyszłą sobotę w Nowym Sączu czeka Was spotkanie z kabaretem Neonówka. Komicy wystąpią w hali Mosir przy ulicy Nadbrzeżnej z programem Pokolenie DNA. Mamy podwójne wejściówki. Możecie po nie pisać już teraz na adres malopolska@sk.pl. Czekam na Wasze maile.
10: SK Małopolska News.
9: Michał Rejduch, zapraszam. Zmian na Alejach Piłsudskiego w Nowym Sączu chcą okoliczni mieszkańcy i lokalni samorządowcy. To właśnie na tej ulicy rozpędzony samochód śmiertelnie potrącił 50-letniego mieszkańca pobliskiego osiedla. Mężczyzna zginął na pasach dla pieszych. Mówi Miłosz Droszcz, jeden z radnych miasta Nowego Sącza.
11: No, tragedia straszna, niewyobrażalna dla rodziny, ale też myślę dla całej społeczności Nowego Sącza. Wyrazy współczucia dla najbliższych. W związku z tym tragicznym wypadkiem złożyłem interpelację do prezydenta, do pana Ludomira Hanzla o poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu. Zaproponowałem konkretne rozwiązania, które myślę usprawnią i poprawią bezpieczeństwo, usprawią ruch w tym miejscu i poprawią bezpieczeństwo w tym miejscu. Praktycznie w sobotę i w niedzielę przeprowadzałem rozmowy z mieszkańcami, ze spacerowiczami, z osobami, które uczęszczają na ścieżkach rowerowych, a jak wiemy, ścieżki są po dwóch stronach i uczestnikami ruchu nie tylko są kierowcy samochodów osobowych, dostawczych, ale są też rowerzyści, osoby uczęszczające na hulajnogach, no i też piesi. I w związku z tym, że z tego ruchu korzystają wszyscy, zasadnym jest, aby po tak tragicznym wypadku podjąć zdecydowane i pilne działania. I zaproponowałem w tej interpelacji następujące rozwiązania. Po pierwsze, zmniejszenie prędkości dopuszczalnej z 60 km na godzinę do 50 na całej długości Alei Piłsudskiego, co wydatnie, myślę, że poprawi bezpieczeństwo na tym odcinku drogi, a wiemy, że problem istnieje, urządzane są tam wyścigi samochodowe, szczególnie jest to, że tak powiem, odczuwalne w weekendy, piątki, soboty, niedziele. Kolejnym zaproponowanym punktem przeze mnie jest likwidacja tego przejścia dla pieszych, na którym doszło do tego tragicznego wypadku, i zlikwidowanie go i przeniesienie w rejon dzikiego ronda, tak zwanego dzikiego ronda, bo tak sądeczanie, tak my nazywamy to skrzyżowanie, i przeniesienie tego ronda. Tam jest miejsce na to, jest nawet zakończenie chodnika na skrzyżowaniu Alei Piłsudskiego i ulicy Pierwszej Brygady, gdzie można by przez pas zieleni na drugą stronę wybudować ciąg pieszojezdny, aby mieszkańcy, czy też spacerowicze, czy osoby uczęszczające na rowerach, czy na hulajnogach mogły sobie bezpiecznie przejechać. Kolejnym punktem, który zaproponowałem, jest to budowa i instalacja sygnalizacji świetlnej na tym dzikim rondzie, to też na pewno spowolniłoby i usprawniło i zabezpieczyło przede wszystkim przejście z jednej strony jezdni na drugą, z jednej ścieżki na drugą dla mieszkańców. To są też no, rozmowy, tak jak powiedziałem na początku naszej rozmowy, które przeprowadziłem z mieszkańcami, którzy no, są wstrząśnięci tym i też żądają i proszą o to, aby podjąć tak radykalne działania, aby tą poprawę bezpieczeństwa w tej części miasta zrobić. Również poprosiłem pana prezydenta o przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym rejonie oraz zwróciłem się do zarządcy drogi krajowej, to jest Miejskiego Zarządu Dróg oraz właściwych służb z prośbą o wspólne wypracowanie rozwiązań, które w możliwie największym stopniu ograniczy ryzyko kolejnych tragicznych wydarzeń. No, drodzy Państwo, szanowny panie redaktorze, nie możemy czekać na kolejną tragedię, musimy przeciwdziałać temu i bardzo proszę tutaj pana prezydenta, służby miejskie o rozważenie i o przychylenie się do zaproponowanych rozwiązań przeze mnie. Jest to sprawa priorytetowa, jest to sprawa bardzo ważna dla mieszkańców Nowego Sącza. Bezpieczeństwo mieszkańców ponad wszystko jest to sprawa naprawdę najwyższej wagi. Nie czekajmy na kolejne nieszczęście, na kolejną tragedię. To są sprawy, które można, tak jak pan redaktor powiedział, załatwić od ręki, od razu, natychmiast. Po pierwsze to, co mówiłem, ograniczenie prędkości na całej długości. To jest pierwsze, co możemy zrobić. Wiadomo, likwidacja przejścia może chwileczkę potrwać, wybudowanie nowego przejścia też może potrwać, ale to nie są odległe terminy. To można zrobić już i natychmiast. Przy dobrej woli, przy ścisłej współpracy wszystkich zaangażowanych stron można to zrobić natychmiast. Wiadomo, budowa i montaż sygnalizacji świetlnej, jeżeli do tego dojdzie, też pewnie chwileczkę potrwa, ale wydatnie przyczyni się do bezpieczeństwa w tym rejonie miasta. Sytuacja z 2017 roku, która miała miejsce na ulicy Pierwszej Brygady, gdzie zginęła również mieszkanka Nowego Sącza i dzięki akcji społecznej, którą koordynowałem wraz z mieszkańcami osiedli Gorzków, Wojska Polskiego i innych mieszkańców miasta Nowego Sącza, zebraliśmy 1100 podpisów i dzięki temu zostało wybudowane przejście dla pieszych na wysokości hotelu Ibis, które bardzo wydatnie poprawiło bezpieczeństwo w tym rejonie na styku dwóch jednych z największych osiedli w Nowym Sączu. Ja myślę, że poczekam na odpowiedź tutaj władz miasta. Myślę, że i głęboko wierzę i bardzo proszę o to pana prezydenta, aby przychylił się do tych rozwiązań, do tych pomysłów. Tak jak powiedziałem, wspólnymi siłami, razem, wspólnie zadbajmy o to bezpieczeństwo, aby więcej do takiej straszliwej tragedii w Nowym Sączu nie doszło.
4: W nocy i późnym wieczorem to często jeżdżą takimi sportowymi autami po prostu, no i przez to są wypadki, myślę.
12: Szybkość kierowców, szczególnie młodych, choć pewno nie tylko.
13: Prawo jest największy problem, a zwłaszcza ludzi młodych, którzy niedawno zrobili prawo jazdy.
14: No jeżdżą bardzo szybko. Jeden pas potrafi się zatrzymać, a drugi nie. To jest masakra, co się stało, więc powinni coś z tym zrobić, a przynajmniej no światłam.
15: Uważam, że to jest bardzo niebezpiecznie. Tego przejścia tu albo nie powinno być w ogóle, albo światła.
16: Oczywiście układ komunikacyjny jest zgodny z prawem. Miejski Zarząd Dróg we współpracy z policją cały czas analizuje ten teren. Oczywiście wypadek, który zdarzył się w ostatni weekend, jest rzeczą wyjątkowo tragiczną i ten wypadek oczywiście zmusza do zastanowienia się nad bezpieczeństwem w tym miejscu. Jednak należy zauważyć, że rzeczywiście są tam pasy i są wydzielone pasy ruchu i są dojścia do chodnika. Przy chodnikach są ścieżki rowerowe. Przejście jest oświetlone i dobrze oznakowane. Jest ograniczenie prędkości przed przejściem. Tak naprawdę to sprawca wypadku przyczynił się bezpośrednio, przynajmniej tak z nagrania wynikało, do tej tragedii. To znaczy głównie prędkość i niedostosowanie się do warunków panujących na drodze oraz do ograniczeń prędkości. Te ograniczenia zostały wprowadzone po coś. Właśnie po to, żeby uniknąć takiej tragedii. W tym miejscu było ograniczenie do 60 km na godzinę. Sprawca wypadku zdaje się podróżował ponad 120 km na godzinę. Tak przynajmniej twierdzi prokuratura, więc to jest przeszło dwukrotne naruszenie przepisów prawa ruchu drogowego. Na takie naruszenia, no, wszystkie środki ochronne zawodzą. Niestety ograniczenia są stosowane właśnie po to, byśmy wszyscy mogli żyć bezpiecznie. Przede wszystkim zdrowy rozsądek i przede wszystkim stosowanie się do przepisów prawa ruchu drogowego. Oczywiście, że tak, każda tragedia musi uruchomić całą lawinę analizy wszystkich sytuacji, które do tego doprowadziły i analizę podniesienia ewentualnego bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu i pieszego, i samochodowego. Więc na pewno ta sytuacja zostanie również przeanalizowana. Natomiast jak dotąd przepisy BRD w tym miejscu bezpieczeństwa ruchu drogowego są zapewnione i konsultowane na bieżąco z policją.
4: Jakby tam był radar na tej ulicy, na tym rondzie, tam by nikt nie jeździł.
14: Powinni coś z tym zrobić, a przynajmniej no światłom.
15: Albo powinno być przejście zrobione górą, albo światła.
17: Inspektor Bogusław Żytkowicz, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. W bieżącym roku odnotowaliśmy 64 kolizje drogowe oraz 10 wypadków drogowych, gdzie niestety była osoba zabita, jak i osoby ranne. Nie, głównym trzonem zdarzeń drogowych na ulicy Piłsudskiego to jest nieprawidłowa zmiana pasa ruchu, najechanie na tył poprzedzającego pojazdu, a także nieustąpienie pierwszeństwa. Tak, musimy pamiętać, że ulica Piłsudskiego jest to ciąg drogi krajowej nr 75, która charakteryzuje się bardzo dużym obciążeniem ruchu. Samo ukształtowanie terenu, czyli droga dwujezdniowa, jednokierunkowa, przedzielona pasem zieleni, za którym jest kolejna jezdnia o dwóch rozdzielonych pasach ruchu, jakby powoduje, że kierowcy, widząc szeroką jezdnię, no nie przestrzegają ograniczeń prędkości. No musimy pamiętać, że jest tam również zamontowany fotoradar Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, a także pamiętajmy o tym, że jest tam osiedle mieszkaniowe oraz placówki handlowe. Między innymi drony, ale musimy pamiętać również o tym, że bardzo często dyslokujemy tam patrole grupy Speed, które jeżdżą radiowozami nieoznakowanymi, wyposażonymi w wideorejestratory. Policjanci również w radiowozach oznakowanych, umundurowani, kontrolują prędkość za pomocą radarowych mierników prędkości. Jest to nasze standardowe działanie. Ilość patroli na pewno utrzymamy na tym terenie. Chciałbym jeszcze wspomnieć, że bardzo często ulicę Piłsudskiego nadzorujemy za pomocą drona. I w tej sytuacji przede wszystkim skupiamy się na wykroczeniach popełnianych przez kierujących w postaci wyprzedzania na przejściach dla pieszych, ewentualnie nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu lub też oczekującemu na przejście przez jezdnię.
9: Sprawcą tragicznego wypadku jest 21-letni kierowca. Chłopak usłyszał zarzuty i trafił do aresztu na 3 miesiące. Według prokuratury do wypadku doszło podczas nielegalnych wyścigów, które na tej ulicy były organizowane. Nieprawidłowo użytkowane są bardzo niebezpieczne. Mowa o hulajnogach. Takie pojazdy codziennie można spotkać na ulicach Nowego Sącza. Policja i Straż Miejska prowadzą wspólne kontrole tego, czy użytkownicy hulajnóg korzystają z nich zgodnie z przepisami. Mówi radny Nowego Sącza Maciej Rogusz.
18: Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Maciej Rogusz, jestem radnym Nowego Sącza i przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Razem ze mną naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego pan Bogusław Żytkowicz, ale również komendant Straży Miejskiej pan Wojciech Tyrkiel. Kontynuujemy temat związany z hulajnogami elektrycznymi. Ja tylko przypomnę, iż w zeszłym roku wystąpiłem do Ministerstwa Infrastruktury z pismem z prośbą o wprowadzenie ważnych zmian dotyczących bezpieczeństwa, właśnie jeśli chodzi o hulajnogi elektryczne. I co udało się do tej pory zrobić? Między innymi wprowadzono obowiązek jazdy w kasku do 16 roku życia. Również podniesiono minimalny wiek dla użytkownika, który korzysta z tej hulajnogi elektrycznej na drogach publicznych. Ale również tutaj wspólnie z policją i strażą miejską wprowadziliśmy wspólne patrole. Między innymi panowie kontrolowali tutaj te hulajnogi, czy to na ścieżkach pieszo-rowerowych, czy również w innych newralgicznych miejscach. I oczywiście były prowadzone też działania profilaktyczne, ale dodam również, że udało nam się uporać z tym parkowaniem takim niechcianym na terenie Nowego Sącza, a mam na myśli to, że wystąpiliśmy do operatora zewnętrznego, który oferował te hulajnogi na terenie Nowego Sącza. Postawiliśmy na swoim, że muszą być tutaj wprowadzone specjalne strefy do parkowania, takie jak w innych miastach. I okazało się, że ten operator hulajnóg, ten zewnętrzny, póki co w ogóle wycofał tę ofertę z naszych chodników, gdzie te hulajnogi przecież były zaparkowane bardzo niebezpieczne, czy to na drogach, czasem zdarzały się na przejściach dla pieszych. Na razie z tym problemu nie mamy i trzymamy oczywiście rękę na pulsie. Ale oczywiście zdajemy sobie sprawę, że ten system nadal trzeba naprawiać i są kwestie, nad którymi chcemy pracować, bo chodzi nam tu przede wszystkim o świadomość i bezpieczeństwo, zwłaszcza młodych ludzi, którzy są często nieświadomi, jak korzystają z tego typu urządzeń. I tutaj mam na myśli nie tylko hulajnogi elektryczne, ale również inne jednoślady, które starają się naśladować i są podobne do hulajnóg elektrycznych, albo na przykład do rowerów elektrycznych, ale ich parametry tak naprawdę kwalifikują się już pod motorowery, które podlegają tak naprawdę rejestracji. I stąd wystąpiłem po raz kolejny do Ministerstwa Infrastruktury z prośbą o kolejne zmiany. I między innymi mam tutaj na myśli właśnie obowiązkową rejestrację tych hulajnóg elektrycznych, ale również tych jednośladów. Nie mówimy tu o rowerze elektrycznym, który nie jest jakby wymagana ta rejestracja, ale mówimy o tych, które to przypominają, te urządzenia, które są bardzo mocne, jeśli chodzi o tę moc silnika. Te prędkości są bardzo szybkie tych jednośladów i przecież widzimy, że niejednokrotnie na przykład dochodzi do sytuacji, gdzie też są piesi zagrożeni i też tutaj bierzemy pod uwagę i chcemy chronić pieszych, którzy poruszają się, czy to na ścieżkach, czy na chodnikach, bo dochodzi do takich właśnie sytuacji, czy to potrąceń, czy innych niebezpiecznych sytuacji. Również dochodzi do takich sytuacji, że hulajnogi, które nie są zarejestrowane, czy te jednoślady, również nie mają OC, a uważam, że takie ubezpieczenie też przecież powinno wchodzić w grę, ponieważ w przypadku na przykład potrącenia pieszego, no to jest problem, żeby egzekwować tutaj odszkodowanie. Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, gdzie pieszy musi po prostu nawet wystąpić na drogę sądową, żeby takie odszkodowanie od tego użytkownika hulajnogi czy innego urządzenia po prostu dążyć do otrzymania tej sprawiedliwości. Myślę, że też ta rejestracja bardzo ułatwi identyfikację po prostu właściciela. Trzeba brać odpowiedzialność za to, czym się jeździ, czym jeżdżą nasze dzieci, bo to jest, tak jak powiedziałem, już bezpieczeństwo. Kolejna ważna kwestia, którą uważam, że powinna być uregulowana, to jest nadzór nad tym rynkiem sprzedaży, czy to hulajnóg, czy innych tych urządzeń. Bo do tej pory mam wrażenie, że wszyscy ci producenci prześcigają się tak naprawdę w tym, że ta hulajnoga kolejna jest po prostu mocniejsza, lepsza. Również te blokady niejednokrotnie, nawet jak rozmawiam z młodymi ludźmi, one są tak łatwe w odblokowaniu, żeby ta hulajnoga wtedy wyciągała tak naprawdę bardzo wielkie prędkości. Nawet mówimy o prędkościach około 100 km na godzinę. Myślę, że warto, aby Państwo zainteresowało się tym, aby tutaj wzmocnić rolę transportowego dozoru technicznego czy inspekcji handlowej, żeby jeszcze przed tą sprzedażą te urządzenia po prostu były kontrolowane. Oczywiście chcemy w dalszym ciągu, aby te kampanie profilaktyczne trafiały do młodych ludzi, ale również do rodziców. Naszym celem, Szanowni Państwo, jest to, żeby ta świadomość była coraz większa. Wiemy, że przecież na terenie całego kraju dochodziło do wielu bardzo niebezpiecznych wypadków. To są urazy czaszki, to są urazy kończyn, ale również niestety takie kolizje, takie wypadki zwłaszcza młodych ludzi, kończą się nawet śmiercią. Chcemy tego uniknąć, dlatego mówimy o tym temacie i nie zapominamy o tym. Teraz będzie chwilę przerwy pewnie, bo zbliża się okres zimowy, natomiast już chcemy, by przez ten okres były prowadzone w Warszawie, żeby rząd się tym zajął, te właśnie prace, żeby już na wiosnę były wypracowane konkretne tak naprawdę rozwiązania. Teraz chciałbym poprosić o głos pana naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego, aby również opowiedział o kilku bardzo ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa.
19: Dzień dobry Państwu, podinspektor Bogusław Żytkowicz, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Proszę Państwa, ja pragnę jedynie przypomnieć, że hulajnogi elektryczne powinny odpowiadać właściwym warunkom technicznym, czyli ich szerokość nie może przekraczać 90 cm, długość nie może przekraczać 1,40 m, waga nie może przekraczać 30 km na godzinę, a także prędkość powinna być ograniczona do 20 km na godzinę. Dodatkowo hulajnoga powinna być wyposażona w co najmniej jeden sprawnie działający hamulec, światło pozycyjne z przodu barwy białej lub żółtej selektywnej, z tyłu światło barwy czerwonej plus światło odblaskowe o kształcie innym niż trójkąt. Z boku powinny się znajdować światła odblaskowe o barwie białej lub żółtej. Dodatkowo hulajnoga powinna być wyposażona w podnożek, który pozwala na stabilizację tego pojazdu w momencie postoju. Powinna być również wyposażona w sygnał dźwiękowy, a także w tabliczkę znamionową czy też kod paskowy, który pozwala na identyfikację tego typu pojazdów. Poruszenie się tego typu pojazdami po jezdni jest możliwe tylko i wyłącznie, jeśli prędkość na danym odcinku drogi, gdzie tą jezdnią porusza się kierujący, jest ograniczona do 30 km na godzinę. W pozostałych przypadkach kierujący hulajnogą elektryczną ma obowiązek poruszania się ścieżką, drogą dla rowerów, w ostateczności chodnikiem, pod warunkiem, że porusza się z prędkością zbliżoną do ruchu pieszych, są to 4 do 6 km na godzinę. I oczywiście kierujący taką hulajnogą ma bezwzględny obowiązek ustępowania pierwszeństwa pieszemu. Dodatkowo podkreślić należy, że do kierowania hulajnogą elektryczną uprawnia karta rowerowa, uprawnia prawo jazdy kategorii AM, prawo jazdy kategorii A1, B1 oraz kategorii T. Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu w bieżącym roku odnotowała 46 wypadków drogowych z udziałem tych użytkowników ruchu. Rannych w tym zdarzeniu było 47 osób, odnotowaliśmy również 23 kolizje drogowe. Kierujący hulajnogami elektrycznymi należą do niechronionych uczestników ruchu drogowego, dlatego nasza uwaga w trakcie prowadzonych działań, czy w trakcie o kryptonimie niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, czy też w trakcie codziennej służby, była pod szczególnym nadzorem policjantów. I no, do tej grupy niechronionych uczestników ruchu drogowego musimy zaliczyć pieszych, rowerzystów kierujących hulajnogami elektrycznymi, również kierujących rowerami, motocyklami, motorowerami. Ogółem tych uczestników skontrolowaliśmy 2738. W przypadku hulajnog elektrycznych było przeprowadzonych przeszło 330 kontroli. Kontrole te zakończyły się przeszło 130 środkami represji, czy to poprzez zastosowanie pouczenia, mandatu karnego, czy sporządzenie dokumentacji poprzez procedowanie do dalszych czynności w różnego rodzaju typu zdarzeniach drogowych, czy też w wyniku kontroli. Może w tym miejscu chciałbym przytoczyć pewne przepisy, które represjonują kierujących hulajnogami elektrycznymi w zakresie celowego doprowadzenia pojazdu mechanicznego do utraty styczności z nawierzchnią przez jedno koło. Grzywna wynosi minimum 1500 zł, a w przypadku spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa grzywna ta wynosi minimum 2500 zł. W przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest to grzywna nie mniej niż 1000 zł, a w przypadku, gdy w zdarzeniu tym dozna obrażeń ciała naruszających czynności narządów ciała na okres poniżej dni 7. Uczestnik dozna tych obrażeń. Grzywna wynosi nie mniej niż 1500 zł. W przypadku ustalenia, że którykolwiek z kierujących pojazdem mechanicznym nie posiada wymaganych uprawnień albo pojazd nie był dopuszczony do ruchu, w tym przypadku grzywna jest nie niższa niż 1500 zł. Jeśli chodzi o jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy, grzywna może wynieść do 3000 zł. No, także rodzice powinni zwracać uwagę, że w przypadku niekorzystania przez ich pociechy z kasku, co jest obowiązkowe do 16 roku życia, na rodziców może być nałożona grzywna w wysokości 100 zł. Oczywiście wspomnieć należy również, że zabronione jest przewożenie pasażera na hulajnodze czy też zwierzęcia i zagrożone jest to grzywną do 3000 zł.
20: Dzień dobry Państwu, moje nazwisko Wojciech Tyrkiel, komendant Straży Miejskiej w Nowym Sączu. Szanowni Państwo, jak już wspominał tutaj radny Maciej Rogusz, prowadzimy akcję tutaj wspólnie zarówno z policją, czyli z Wydziałem Ruchu Drogowego, jak i z Wydziałem Prewencji na ścieżkach rowerowych, w ciągach pieszych. Tych interwencji w bieżącym roku mieliśmy już ponad 200. Tutaj również wyciągnęliśmy 30 konsekwencji przewidziane prawem, zarówno pouczeń, jak i mandatów. Jest to duży problem. Każdy zauważa z naszych służb, że jest nasilenie tutaj tych osób jeżdżących na hulajnogach lub na tych tutaj pojazdach przypominających hulajnogę albo przypominających motorowery. Przede wszystkim chciałbym zaapelować do rodziców i opiekunów tutaj, że niestety biorą odpowiedzialność, dając tym osobom nieletnim, czyli tutaj mówimy do 13 roku życia, udostępniając ten sprzęt, zakupując go i puszczając te osoby na ścieżki rowerowe, chodniki, tam gdzie nie mogą jeździć, niestety też pośrednio biorą odpowiedzialność za te osoby. Również w bieżącym roku prowadzimy prelekcje w szkołach w klasach 1-6 i tutaj dołożyliśmy również tą problematykę hulajnóg, bo myślę, że tutaj oddziaływanie na te osoby najmłodsze przynosi duży skutek i efekt. Oczywiście to tutaj wspomniał również pan radny odnośnie identyfikacji tych pojazdów. Dobrym rozwiązaniem tutaj by było, żeby ustawodawca pochylił się nad tym problemem i dołożyć rejestrację do tych pojazdów, zarówno hulajnóg, jak i tych motorowerów czy motorów elektrycznych i żeby i tutaj oczywiście ubezpieczenie obowiązkowe OC.
19: Mamy do czynienia z dużą ilością zdarzeń drogowych. Ilość zdarzeń jest na podobnym poziomie. Musimy mieć zawsze na uwadze, że też wszystko zależy od pogody, która panuje w danym roku, ponieważ jakby niesprzyjające warunki atmosferyczne no nie pozwalają tym uczestnikom ruchu na poruszanie się po drogach. Generalnie jeśli chodzi o przyczyny zdarzeń drogowych, no jest to niedostosowanie prędkości do warunków drogowych. No hulajnogi są to takie specyficzne urządzenia, które są wyposażone w kółka o wielkości, no przepraszam za porównanie, pokrywki do małego garczka i no, najechanie na krawężnik, najechanie na jakikolwiek kamień, najechanie na żwir, na nieczystość na jezdni może powodować przewrócenie się kierującego takim pojazdem. No, przyczynami zdarzeń drogowych są również nieprawidłowe manewry, czy też nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. No, brakuje wśród młodych ludzi przede wszystkim, no nie tylko młodych ludzi, doświadczenia w zakresie poruszania się tego typu pojazdami, przewidywania konsekwencji nieumiejętnej techniki jazdy.
9: Mówił naczelnik sądeckiej drogówki Bogusław Żytkowicz. W Nowym Sączu odbywa się ogólnopolski sejmik placówek wychowania pozaszkolnego. Bierze w nim udział 80 dyrektorów domów kultury i pałaców młodzieży z całej Polski. W tym roku gospodarzem sejmiku jest Nowosądecki Pałac Młodzieży, mówi dyrektor Milenia Małecka-Rogal.
21: 80 dyrektorów z całej Polski, placówek takich właśnie jak Pałac Młodzieży, domy kultury, placówki pozaszkolnego wychowania dla dzieci przyjechało dzisiaj do Nowego Sącza. po to, żeby uczestniczyć w 32. już w 32. sejmiku placówek wychowania pozaszkolnego, a jest to takie jak gdyby sympozjum troszkę naukowe, troszkę artystyczne, troszkę polegające na tym, że chcemy przedstawić piękno naszej okolicy, naszego miasta. Co roku sejmik odbywa się w innym mieście w Polsce. W tym roku akurat Nowy Sącz gości tych dyrektorów i mam nadzieję, że ten pobyt czterodniowy, który tak jak już wspomniałam jest wypełniony i warsztatami artystycznymi, i wycieczkami, i odczytami, a zaczyna się to wszystko w pięknym nowosądeckim ratuszu, będzie okazją do tego, żeby pięknie zaprezentować nie tylko Pałac Młodzieży, ale całe miasto Nowy Sącz. I jest nam po prostu bardzo miło, że w tak aktywny sposób pan prezydent też włączył się w organizację tej imprezy, która rzeczywiście jest wyjątkowa i myślę, że będzie okazją do wymiany takich wspólnych doświadczeń między ludźmi zajmującymi się dziećmi, młodzieżą w aspekcie artystycznym rzeczywiście z całej Polski.
2: O czym będziecie dyskutować?
21: W tej chwili każdy sejmik ma jak gdyby swoją myśl przewodnią, swój charakter. Akurat my postawiliśmy na folklor i na edukację folklorystyczną, stąd też wycieczki i do miasteczka galicyjskiego, i do skansenu, i zwiedzanie miasta, i koncert zespołu Sądeczoki, Biesiada w Karczmie, tutaj taka nasza sądecka. Natomiast oprócz tych tematów takich związanych z artyzmem, z tworzeniem, z edukacją artystyczną dla dzieci, poruszamy też w czasie tego sejmiku aspekty prawne. Jesteśmy taką mniejszością placówek, która w zasadzie troszeczkę jest między kulturą a oświatą. Niewiele mamy, że tak powiem, rozporządzeń bezpośrednio do nas skierowanych, stąd taka wymiana doświadczeń, jak spotykają się dyrektorzy z tych placówek z całej Polski, rozwiązania różnych samorządów właśnie związanych z tym, jak funkcjonujemy. To jest ten sejmik, który jest okazją do tego. My również mamy w piątek zaplanowane spotkanie z naszą panią radczynią prawną, która też będzie na te pytania tutaj moich kolegów i koleżanek odpowiadać. Do Nowego Sącza, kochani, przyjechali dyrektorzy z całej Polski, 80 dyrektorów w zasadzie od Opola, Stargardu Szczecińskiego, Gdańska, poprzez całą Polskę, Wrocław, Taruń, Warszawę, Śląsk, Katowice, Chorzów, do Zakopanego. 80 placówek, kochani, naprawdę z całej Polski. Bardzo sobie szanujemy tą instytucję naszego sejmiku i rzeczywiście bardzo aktywnie bierzemy udział, także naprawdę przyjeżdżają tutaj dyrektorzy bardzo chętnie, bo tak jak mówię, jest to jedyny taki moment, kiedy spotkamy się, kiedy możemy wspólnie przez te 4 dni nie tylko wymienić się doświadczeniami, nie tylko wspólnie pochylić się nad pewnymi rozwiązaniami, ale także po prostu nawet omówić te kwestie prawne. Mamy oczywiście zawsze ze sobą i myślę, że też za moment parę słów do Państwa skieruje przewodnicząca tego sejmiku, która tutaj jest, że tak powiem, takim organizacyjnie najbardziej, że tak powiem, kompetentna, ale jednocześnie my też jesteśmy organizatorami, bo każde miasto jest jak gdyby, które gości dyrektorów jest współorganizatorem tej imprezy.
3: Anita Gelatowska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego z siedzibą w Krakowie. Spotykamy się po raz 32 na sejmiku, ponieważ jest to jedyny moment, w którym placówki wychowania pozaszkolnego mogą się spotkać, mogą wymienić się doświadczeniami, mogą spojrzeć na interpretację prawa, które często niestety o placówkach pozaszkolnych zapomina. Prawa, jak ono jest interpretowane w poszczególnych województwach, bo jednak jest to różnica. To nam daje bardzo duży ogląd na to, co się dzieje w kraju. W dodatku potrafimy czerpać z siebie nawzajem, bo wiadomo, placówki pozaszkolne to ludzie kreatywni, o wielkiej wyobraźni i wielkim sercu do pracy z dziećmi i młodzieżą. W związku z tym się też, tak mówiąc kolokwialnie, ładujemy baterie, patrząc na to, że inni też zmagają się z tymi samymi problemami, a jednocześnie potrafimy się inspirować. Tutaj liczymy bardzo na spotkanie z zespołem folklorystycznym, bo to jeden z najpiękniejszych folklorów, najpiękniejszej muzyki w kraju. W związku z tym ja jako pasjonat muzyki ludowej na to bardzo czekam, ale też znamy troszkę już dokonania Pałacu Młodzieży. Mamy nadzieję, że będziemy się inspirować. Ja powiem tylko, że byłam tutaj już w Nowym Sączu z dyrektorami placówek oświatowych miasta Rybnika. I właśnie za sprawą tej wizyty wtedy postanowiłam przyjaciół z całej Polski ściągnąć, żeby zobaczyli właśnie to miejsce i poznali tych ludzi. Oczywiście tak, od razu powiem, nie instruktorów, a nauczycieli, bo jesteśmy w systemie oświaty. Tak, oczywiście, że temu to służy, ponieważ w różnych miejscach spotykamy na przykład koła, tutaj pewno też takie, bo ja już to wiem, których nigdzie nie ma w innych miejscach w Polsce. Wtedy próbujemy się inspirować, próbujemy namawiać władze, żeby spróbować w tym kierunku się rozwijać. To są często jakieś inne sztuki plastyczne, są to często pomysły na takie koła kreatywne lub również naukowe, których nie wszędzie jeszcze w kraju się udało otworzyć. Ponieważ czasem władze mają, tak jak u nas w mieście, taki stosunek do placówek pozaszkolnych, że powinny zajmować się tylko i wyłącznie artystycznymi działaniami, niekoniecznie naukowymi. A jednak w różnych miejscach, w różnych pałacach, MDK to się dzieje. Więc tak, rzeczywiście inspirujemy się i wdrażamy to potem w życie.
1: Iwona Szcześniak, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury z Białegostoku. Jest to cudowne spotkanie. Zbieramy się co roku w różnych pięknych miejscach i staramy się wymieniać informacjami na temat naszej działalności. Ponieważ nasze placówki są rozrzucone, jak Państwo wiecie, po całej Polsce, staramy się wymieniać tym, co jest nowego w innych placówkach. A więc zawsze czerpiemy jakieś nowe doświadczenia, a przy tym poznajemy nowych, wspaniałych ludzi. Pokolenia się zmieniają, ponieważ dyrektorzy są również coraz młodsi, więc służymy, te starsze osoby służą młodszym poradą, ale także uczymy się też. Wspólnie uczymy się, dowiadujemy się o wzajemnych sposobach pracy w danych placówkach, staramy się wymieniać informacje na temat nowych rozporządzeń, zarządzeń, nowych przepisów mówiących o oświacie, ponieważ te nasze placówki są wyjątkowe, ponieważ my podlegamy Ministerstwu Edukacji, nie Kultury, więc jesteśmy jak gdyby wyróżnieni. To są tylko takie jedyne placówki w Polsce.
5: Jakie doświadczenia można zdobyć na takim sejmiku?
1: Wspaniałe. My po prostu, ponieważ każdy z nas ma inną działalność, różnimy się mocno pomiędzy sobą i tutaj ta wymiana doświadczeń jest najważniejsza. Bardzo wiele czerpiemy od siebie. Korzystamy później z wzajemnych pomysłów i wprowadzamy to w swoją działalność placówkową. A poza tym te spotkania dają nam niesamowicie dużo przyjemności, satysfakcji, dają nam taki mocny, no, brzydko mówiąc, kop do przodu, ażeby to wszystko cudnie się rozwijało.
9: Mówili dyrektorzy placówek, którzy biorą udział w sejmiku. Jabłkomat w Łącku cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Można wziąć z niego dowolną liczbę jabłek, a zapłacić za nie blikiem albo wrzucić gotówkę do specjalnej skrzynki.
22: Fajne rozwiązanie moim zdaniem.
23: Jak się to Pani podoba w ogóle?
22: Mi się to bardzo podoba.
23: To ułatwia zakup?
22: Tak. Jeszcze tu widzę, że można popróbować jabłuszka.
23: Dobry pomysł na
22: bardzo,
23: promocję
22: tych mi się
23: jabłek?
22: Wydaje, że bardzo dobry pomysł.
23: Ale chyba być uczciwym, bo nie ma sprzedawców, tak?
22: No, tak. Nieraz się zastanawiałam właśnie, czy nie zdarza się podkradanie tych jabłuszek, ale myślę, że chyba, nie wiem, teraz zasada zaufania. Bardzo dobre jabłuszka. Słodkie, soczyste, no z takich właśnie słonecznych miejsc. I ja się sugerowałam tym opisem, bo tak nie mam ulubionej jako taką pod tego odmiany. Ale z tego warto, tak. Ja lubię jabłuszka wieczorami sobie. Ale dla mnie to tak, nie widzę tu szampionów, ale ja lubię szampiony na przykład. Mi się wydają takie fajne są w smaku.
24: Ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. No widać, że nie ma nikogo tutaj z obsługi. No ale widzimy, że jest monitoring, więc no, to jest trochę zaufanie w kierunku mieszkańców. No ale co mogę powiedzieć? Jak jabłka są dobre, ludzie mają zaufanie też do sprzedawców, do lokalnych tutaj sadów i tak dalej, no to myślę, że nie ma się czego obawiać, że ktoś coś ukradnie.
23: Sama forma fajna, taka promocja, sprzedaż?
24: Oczywiście, jak najbardziej.
23: Ułatwia czy wygodniej, jak mam to czynić?
24: No zdecydowanie ułatwia. Widać, że nawet ruchu tutaj za bardzo nie ma, ale można podjechać w każdym momencie.
25: Dzień dobry, z tej strony Dawid Potoniec, witamy w Łącku. Pierwszy raz tutaj postawiliśmy skrzynię i sprzedawaliśmy jabłka rok temu, w zeszłym sezonie, co odebrało się właśnie z bardzo dużym zainteresowaniem. Pomysł powstał tak, że byliśmy z żoną na wakacjach na Maderze i tam właśnie przy jednej z... przy drodze stał właśnie coś tak jak jabłko, ma tylko z bananami. Właśnie tam rosły bananowce i też była skrzyneczka, żeby zapłacić. I skorzystaliśmy wtedy i wpadliśmy na pomysł, że czemu by nie otworzyć tego tutaj u nas.
0: Przypomnijmy, jak działa taki jabłkomat.
25: Jabłkomat działa tak, że podchodzimy, wybieramy sobie jedną z odmian. W tej chwili jest Rubin Gala i Graffetto. Bierzemy worek, płacimy albo blikiem, albo wrzucamy do skrzyneczki, która się znajduje tutaj na skrzyni. I jemy pyszne jabłka.
0: Duże zaufanie chyba do klientów, bo nie ma obsługi.
25: Tak. Tutaj nasz punkt działa na zaufaniu przede wszystkim. Wiadomo, że kradzieże czasami się zdarzają, ale jest to mały odsetek. Na szczęście bardzo dużo ludzi płaci i docenia to, że mogą zjeść tutaj świeże jabłka prosto z sadu.
0: To taka forma jakby promocji Państwa sadu, czy jakiś nowy kanał dystrybucji? Jak to opieracie?
25: To jest kanał dystrybucji przede wszystkim, ponieważ no wiadomo, że przede wszystkim pośrednik zarabia na pieniądze, na jabłkach, na owocach w sklepach. Wiadomo, że te ceny są bardzo wysokie, teraz szczególnie. A my tutaj dostarczamy świeże jabłko prosto z sadu, więc to dla nas też jest korzyść taka, że nie musimy przechowywać i magazynować tego jabłka. Wiadomo, że część też odkładamy, ale tutaj ludzie mogą zjeść prosto, praktycznie prosto z drzewa jabłka, bardzo świeże.
6: Nie tylko lokalni, mamy gości z dalsza, Podhale nas ostatnio odwiedziło, mamy też gości z większych miast, z Warszawy, z Krakowa, nawet z Gdańska.
0: Czy Państwa zaskoczyło takie zainteresowanie jabłkomatem, czy byliście na to przygotowani, bo to może mówić, że podpoczęliście to za granicą trochę?
6: Trochę tak, pomysł zrodził się na Maderze i tam był bananomat. I co? Nie spodziewaliśmy się takiego zainteresowania, szczerze mówiąc. Rok temu ta fala zainteresowania nas zalała, ale chyba jest się z czego cieszyć i w tym roku liczymy, że też będziemy mogli cieszyć jak największą liczbę osób z naszymi owocami.
0: Tutaj można przyjść i też spróbować tego, co widzę, czyli dedykacja mała jabłka.
6: Tak. Tutaj wychodzimy naprzeciw nowoczesnemu klientowi. Wiemy, że ludzie nie chcą kupować kotów w workach, więc zapraszamy. Spróbujcie, jakie dobre. I myślę, że nie będzie zbyt wiele tutaj wątpliwości.
0: Ale jabłka w workach ich kupują, z tego co widzimy.
6: Kupują, tak, kupują, ale też próbują, bo może nie mogą się doczekać. Przede wszystkim wątki sadów. To jest z naszego sadu. Tak jest. Zbierane rękami mojego męża, moimi, naszej rodziny, bo to jest taki projekt rodzinny, bym powiedziała, ten jabłkomat.
9: Jabłkomat znajdziemy w Łącku w powiecie nowosądeckim przy trasie wojewódzkiej w pobliżu rynku. To ogromny rekord. Ponad 2,5 miliarda złotych podatnicy przekazali organizacjom pożytku publicznego z tytułu 1,5% podatku za ubiegły rok. Swoje wsparcie przekazało ponad 17 milionów osób. W Nowym Sączu najwięcej pieniędzy dostanie Stowarzyszenie Sursum Corda. Ponad 3 miliony złotych.
7: Tak, 1,5% to jest źródło finansowania naszych działań bardzo istotne. Szczególnie cieszy ten przychód naszych podopiecznych, bo poprzednie lata pokazują, że zdecydowana większość tej kwoty to są przekazy celowe na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji naszych podopiecznych. Dostaliśmy 2 dni temu dopiero maila z Urzędu Skarbowego z rozpisem celów szczegółowych. Trwa księgowanie w tej chwili na subkonta podopiecznych, więc nie potrafię dzisiaj jeszcze powiedzieć, jak ten tort finansowy zostanie pokrojony, no bo bierzemy pod uwagę dedykacje, które w deklaracjach PIT osoby przekazujące 1,5% dla Stowarzyszenia Sursum Corda wpisują. Podopiecznych w programie Na Ratunek mamy blisko 200 osób. Wydatki miesięczne średnio to jest 100-150 tysięcy miesięcznie, więc lwia część tych środków zostaje zamieniona na właśnie leczenie, rehabilitację, pokrycie kosztów dojazdów, czy zakup specjalistycznego sprzętu dla naszych podopiecznych, ale część, która nie ma konkretnego celu albo jest związana z programami wolontariackimi, to również kwota, która pozwoliła nam po pierwsze wyremontować powierzchnię i poszerzyć warunki lokalowe, tak żeby w godnych warunkach, okolicznościach przyjmować osoby, które przychodzą po pomoc, stworzyć naszym pracownikom trochę lepsze warunki do pracy, no i finansować te programy, które na stałe codziennie przez 365 dni w roku się realizują. To jest ponad 800 seniorów, którzy są pod naszą opieką. To jest blisko 100 powiatów, które obsługujemy w ramach prowadzonych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. To jest Centrum Sądecki, Centrum Wolontariatu, jak i bycie małopolskim operatorem programu Korpus Solidarności, jeśli chodzi o rozwój wolontariatu długoterminowego i cała masa działań pośrednich, różnych pomocowych, które się u nas odbywają. Natomiast myślę, że do takiej szczegółowej rozmowy, jak i na co te pieniądze będą zagospodarowane, będę przygotowany, jak dostanę informację zwrotną od pani księgowej, jak te cele w tym roku zostały rozpisane.
8: Okej, a to jest podobna kwota do tej, która była w poprzednim roku, czy wyższa?
7: Kwota wzrosła, no ale to wynika z kilku czynników. Po pierwsze z tego, że rośnie proporcjonalnie kwota wynagrodzeń, więc jeżeli popatrzymy na wskaźniki ogólnopolskie, to przychód każdego Polaka rośnie. Nie było waloryzacji też kwoty wolnej od podatku, co powoduje, że wyższy przychód generuje większy podatek. To wszyscy czujemy w kieszeni, ale to ma przełożenie bezpośrednie na wartość 1,5%. No ale to też efekt działań naszych promocyjnych, które podejmujemy w różnych kierunkach. Współpraca też z biurami rachunkowymi, które zachęcamy do tego, aby przy wypełnianiu deklaracji PIT można było przekazać nam 1,5% podatku. No ale tak myślę, że to też w pewnym sensie papierek lakmusowy takiego zaufania społecznego dla organizacji. Staramy się działać transparentnie. Wszystkie nasze sprawozdania i merytoryczne, i finansowe można znaleźć na naszej stronie internetowej. Każda złotówka, którą wydajemy, ma pokrycie w fakturach, dokumentach, więc dla nas każdy grosz, każda złotówka, każdy 1000 złotych, który trafia na konto z tytułu 1,5%, to jest szansa do tego, żeby więcej, szerzej działać. Ten rok 25 był rekordowy, nie tylko dlatego, że to był jubileusz 25-lecia organizacji, ale to był rekordowy rok też, jeśli chodzi o skalę programów. Natomiast wszystko wskazuje na to, że 26 rok będzie jeszcze lepszy i cieszymy się, że są zasoby do tego, żeby skutecznie, efektywnie działać pomocowo.
9: Mówił Marcin Kałużny, prezes Sursum Corda. Teraz zaglądamy do jednej z najstarszych szkół w Nowym Sączu. Założył ją w latach 20. ubiegłego wieku Bolesław Barbacki. Do tej pory w budynku przy ulicy Morawskiego mieści się szkoła, w której działają klasy o różnym profilu. W tym roku świętuje ona swoje 100-lecie. O historii tej szkoły opowiedział nam jej dyrektor Czesław Sarota.
10: No można tak powiedzieć, zbliżamy się powoli, małymi kroczkami do 100-lecia istnienia szkoły Bolesława Barbackiego, założonej w 1926 roku. Teraz rozpoczniemy jubileusz stulecia centralne. Główne uroczystości rozpoczną się jesienią. W tradycji naszej szkoły jest, że zazwyczaj jubileusze odbywają się w październiku, miesiącu poświęconym też m.in. edukacji narodowej i nauczycielom. A musimy pamiętać, że nasz patron Bolesław Barbacki to oprócz tego, że wspaniały, niezwykły artysta, malarz, to też i założyciel naszej szkoły, dyrektor i wspaniały nauczyciel, troszczący się wówczas na te czasy, trudne czasy, kiedy Polska była w trudnym okresie, dbał o tą edukację tych najuboższych, z najuboższych rodzin dziewcząt, aby mogły mieć start później w dorosłe życie piękne. Więc jak widzimy, jest to szkoła już z pewnymi tradycjami, z pewnym dorobkiem, co nie znaczy, że ten dorobek już jest zamknięty, bo cały czas on jest kontynuowany w sztafecie pokoleń pozostałych dyrektorów po Bolesławie Barbackim.
11: Ale mimo to, że Barbacki był artystą, malarzem, to nie założył szkoły malarskiej, tylko szkołę odzieżową. I tutaj dziewczęta z Nowego Sącza i okolicy mogły się kształcić właśnie w tym kierunku. Tutaj też, z tego co wiem, obok szkoły powstały warsztaty, w których po szkole te panie znajdowały zatrudnienie.
10: Dokładnie. No, w ogóle sięgając w historię, w 1891 roku na świat przychodzi Bolesław Barbacki. Wówczas jeszcze nikt nie przypuszczał, że w ciągu kilkunastu lat stanie się wybitnym malarzem przede wszystkim, nauczycielem i działaczem społecznym. Reprezentowana przez niego postawa patriotyczna, bo musimy też o tym pamiętać, miłość do małej ojczyzny, do sądeczyzny oraz talent w wielu dziedzinach artystycznych zapewni mu tytuł wybrańca wielu mus wśród współczesnych Sądeczan. Od jego śmierci mija już właśnie w miesiącu sierpniu 84 lata. Będziemy obchodzić w miesiącu sierpniu, 21 sierpnia dokładnie, kiedy to został stracony przez okupanta w Biegonicach wraz z pozostałymi Sądeczanami. W związku z tym tutaj o tym musimy pamiętać. I Bolesław Barbacki, tak jak już pan redaktor powiedział, dbał o tą młodzież i założył między innymi warsztaty przy naszej szkole dla dziewcząt, gdzie zdobywały fach krawiecki, a później szukał im pracy, czy to dawał tą pracę w swojej szkole, którą prowadził, jak również w sądeckich różnych zakładach krawieckich. On dbał o te dziewczyny, mimo to, że już były absolwentkami jego szkoły.
11: Szkoła działa cały czas. Powiedzieliśmy trochę o historii, ale powiedzmy o współczesności. Jak działa, w jakich klasach, w ilu klasach uczą się tutaj uczniowie?
10: Mamy ponad 600 uczniów w Technikum Przemysłu Mody i w 6. Liceum Ogólnokształcącym. Technikum Przemysłu Mody rozwija młodzież uzdolnioną artystycznie, właśnie pod kątem też naszego patrona i założyciela. Tutaj wykazuje się młodzież swoją kreatywnością, pomysłem, bo tutaj oprócz zmysłu artystycznego też i troszkę zmysłu manualnego potrzeba, żeby usiąść przy maszynie i naprawdę różne cuda stworzyć, które wcześniej są zaprojektowane. Natomiast w 6. liceum ogólnokształcącym kształcimy w klasach dziennikarskich, gdzie mamy rozszerzony język polski, język angielski, historię i dziennikarstwo, i zresztą ta młodzież jest znana zarówno naszym sądeckim dziennikarzom, bo uczestniczą w różnego rodzaju warsztatach, jak również i poza Nowym Sączem też uczestniczą w warsztatach w Krakowie, w różnych rozgłośniach dziennikarskich. W związku z tym tutaj pięknie się te klasy dziennikarskie nam rekrutują i rozwijają. Oprócz klas dziennikarskich mamy klasy psychologiczne. Wracamy do klas prawniczych, zresztą zarówno klasy dziennikarskie, klasy plastyczne, klasy psychologiczne czy też prawnicze, to właśnie można powiedzieć, są to klasy, które zostały na terenie Nowego Sącza w naszej szkole stworzone. Autorem i pomysłodawcą tych klas byłem ja osobiście i ja próbowałem stworzyć coś nowego dla polskiej i sądeckiej oświaty i faktycznie one się pięknie przyjęły. No, oczywiście są teraz też te klasy w innych placówkach oświatowych sądeckich, natomiast kolebka tych klas to jest nasza szkoła. Teraz mamy starsze roczniki, są klasy plastyczne, natomiast w tym roku po targach szkół nie zauważyliśmy dużego zainteresowania, w związku z tym odpuściliśmy sobie tą klasę plastyczną w tym roku. Więcej osób pytało właśnie o klasy prawnicze i psychologiczne, w związku z tym poszliśmy w tym kierunku, żeby stworzyć te klasy dla absolwentów szkół podstawowych, natomiast myślę, że w przyszłym roku, już w roku jubileuszowym, znowu uruchomimy klasy plastyczne w naszej szkole.
11: Ale szkoła to nie tylko nauka, nie tylko codzienne przebywanie tutaj, ale również rozrywka, bo wiem, że wasza szkoła ma taki festiwal, który ma dość długą historię, nazywa się Guzik z pętelką i znowu nawiązanie pewnie do klas o profilu krawieckim. Powiedzmy parę słów o tym, co to za impreza, bo na niej uczniowie mogą zaprezentować swoje talenty.
10: Tak, festiwal Guzik z pętelką już wpisał się w historię naszej szkoły od wielu, wielu lat i w dalszym ciągu ten, że tak powiem, duch Barbackiego w tym festiwalu jest i jest rozwijana zdolność i pomysłowość młodego człowieka i jego uzdolnienia i jego kreatywność. I oprócz klasy technikum, gdzie są przepiękne pokazy mody podczas tego festiwalu, to też rozwijamy różnego rodzaju talenty związane z tańcem, z muzyką, z śpiewem, z malarstwem. I tutaj ta kreatywność tych młodych ludzi jest tak ogromna i tak zaskakująca, że w każdym roku coś nowego nas zaskakuje i jury, całą komisję, która ocenia poszczególne występy i kategorie, że w każdym roku mamy coś wspaniałego, coś nowego i coś pięknego. I ten festiwal daje młodym ludziom pokazać się z tej innej strony. Nie ze strony ich wiedzy stricte teoretycznej, której uczą się w naszej szkole, czy to w technikum, czy w liceum, ale też i od strony tej właśnie manualnej, od strony wyobraźni, kreatywności i swoich uzdolnień, swoich pasji, i swoich upodobań, zamiłowań do różnych dziedzin.
4: Jaką pan przyszłość widzi dla szkoły?
10: Myślę, że ta szkoła w dalszym ciągu będzie kształcić młodzież, różną młodzież, bo my mamy naprawdę w naszym zespole różną młodzież, przychodzącą z różnymi uzdolnieniami, z różnorodnością wiedzy, którą rozwijamy.

0: To jest sukces naszej szkoły, że tak powiem.
1: Mówił Czesław Sarota, dyrektor zespołu szkół imienia Bolesława Barbackiego. A na koniec tego magazynu jeszcze zaglądamy do galerii BWA Sokół w Nowym Sączu, bo tutaj odbywają się nowe warsztaty artystyczne dla małych i dla dużych. Zajęcia już się rozpoczęły, mówi Sylwia Kierusiak z galerii.
2: Dla dzieciaków regularne, cykliczne zajęcia cotygodniowe kreatywnej pracowni sztuki, kreatywnych konstrukcji z klocków oraz dla tych trochę starszych rysunek architektoniczny. Natomiast z oferty dla dorosłych zapraszamy przede wszystkim na malarstwo, na warsztaty z rękodzieła artystycznego, warsztaty art cafe, no i oczywiście warsztaty florystyczne, slow art, kwiaty w procesie.
3: Opowiedzmy o tych warsztatach.
2: Pierwszą propozycją jest kreatywna pracownia sztuki, regularne zajęcia artystyczne dla dzieciaków w wieku od 8 do 12 lat. Spotykamy się w środę i w piątki od godziny 16 do 17. Podczas tych zajęć dzieciaki poznają bardzo różne techniki. Malarstwo, rysunek, rzeźbę, linoryt, papieroplastykę, projektowanie czy też techniki mieszane. Będą pracować z kolorem, formą i różnymi materiałami plastycznymi. Na warsztatach przede wszystkim nie będziemy uczyć kopiowania gotowych wzorów. Chcemy przede wszystkim rozwijać dziecięcą wyobraźnię i kreatywność oraz pokazywać, że w sztuce można szukać własnych rozwiązań, eksperymentować, tworzyć naprawdę coś po swojemu. Wszystkie materiały potrzebne podczas zajęć oczywiście zapewniamy na miejscu. Kolejną propozycją jest kreatywne konstrukcje z klocków i jest to nowość w naszej ofercie, ponieważ wakacje nasze turnusy z klockami Lego cieszyły się bardzo dużą popularnością, dlatego stwierdziliśmy, że może warto te warsztaty przedłużyć i odnowić w formie cotygodniowej. Będą to warsztaty dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Odbywać się będą w każdy poniedziałek w godzinach od 17 do 19. Dzieciaki przede wszystkim na warsztatach będą zamieniać się w małych projektantów, konstruktorów i wynalazców. W trakcie zajęć będą mogli budować miasta, mosty, pojazdy, budynki przyszłości i tak naprawdę jedynym ograniczeniem będzie tylko i wyłącznie ich wyobraźnia. Co jest bardzo ważne, na tych warsztatach najważniejszy będzie pomysł dzieciaków, eksperymentowane, planowanie, szukanie nowych rozwiązań, więc tutaj przede wszystkim zajęcia rozwijają wyobraźnię przestrzenną, logiczne myślenie, koncentrację, współpracę i kreatywność. Dla dzieci i młodzieży przygotowaliśmy również rysunek architektoniczny. Spotykać się będziemy w soboty w godzinach od 9 do 12. Jest to propozycja zarówno dla młodzieży, która po prostu lubi rysować, jak i dla osób myślących o architekturze, projektowaniu wnętrz, wzornictwie czy innych kierunkach artystycznych. Podczas zajęć będziemy poznawać perspektywę, proporcje, kompozycje, będziemy rysować bryłę, architekturę i tworzyć wybraną przestrzeń. Zajęcia mogą być również super początkiem dla przygotowywania się do studiów wymagających umiejętności rysunkowych. Jeżeli chodzi o poziom umiejętności osób, które przychodzą do nas na architekturę, ten stopień może być różny. To mogą być dzieci, które tak naprawdę myślą o architekturze i dopiero zaczynają swoją przygodę z rysowaniem, ale może być też to młodzież licealna, która już bardzo poważnie myśli i mocno przygotowuje się na rysunek. Warsztaty przeznaczone są dla osób w wieku od 13 lat aż, no tak naprawdę górnej granicy nie mamy.
3: A macie coś dla dorosłych jeszcze? To jest też taka propozycja, która, o której tutaj już wspomnieliśmy. Co to takiego?
2: Tak, oczywiście galeria BWA Sokół to nie tylko edukacja dzieci i młodzieży, ale przede wszystkim też oferta dla dorosłych i seniorów. I w ramach tej oferty, jak co roku, zapraszamy na poniedziałkowe spotkania z malarstwem, które każdego tygodnia w poniedziałki będą odbywać się od godziny 10 do 13. Na te warsztaty nie trzeba posiadać wcześniejszego doświadczenia ani wykształcenia artystycznego. Można po prostu przyjść z dobrym humorem. W trakcie zajęć można wypić smaczną kawę, zjeść ciastko i po prostu potworzyć coś swojego. Pracujemy z kolorami, światłem, kompozycją, malujemy martwe naturę, pejzaże, więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Kolejną propozycją dla dorosłych, którzy nie mają tak dużo czasu do południa, jest dokładnie taka sama formuła pod nazwą Art Cafe, czyli artystyczne spotkania przy kawie i pędzlach, ale w czwartki od godziny 16 do 18, więc tutaj rzeczywiście, jeżeli mamy dorosłych, którzy są zajęci do południa, zapraszamy w czwartki. Art Cafe przede wszystkim łączy praktyczne malowanie ze swobodnym kontaktem ze sztuką. Tworzymy również prace rozwiązane.

0: Rozmawiamy o sztuce, oglądamy aktualne wystawy. Basia Piękność, osoba, która prowadzi te warsztaty, również jest aktywną malarką, więc tutaj to spotkanie ze sztuką jest bardzo bliskie. W naszej ofercie pozostaje również rynkodzieło dla dorosłych i seniorów. I są to warsztaty, które odbywać się będą też cyklicznie w poniedziałki od godziny 12:15. I tutaj tak naprawdę zamiast pędzli bierzemy w dłonie igły, szydełka bądź tkaninę i tam w zależności od tego, kto, co lubi i co chciałby stworzyć z zakresu rękodzieła, nasza instruktorka, która prowadzi warsztaty, będzie dostosowywać program właśnie do uczestników. No i oczywiście najważniejsza rzecz, Slow Art, klefiaty w procesie, czyli cykl warsztatów florystycznych dla dorosłych i seniorów. Jest to kontynuacja, bo tak naprawdę te warsztaty odbywają się już drugi rok. Są to warsztaty, które odbywać się będą w sobotę od godziny 14 do godziny 16. W trakcie warsztatów będziemy wykonywać dekoracyjne wianki na drzwi, które będą odgrywać taką główną rolę przywitania jesieni, bo jak i jesień, to wiadomo, że wrzosy, a te wrzosy u nas będą całkowicie dostępne.
1: Mówiła Sylwia Kielusiak z Galerii Bebois.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie
2: niskie ceny. I po reklamie.
3: Kto powiedział pierwszy? Kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to?

0: Śląska, Małopolska.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie
3: niskie ceny. I po reklamie.
4: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
5: Czy ja mogę powiedzieć, że jestem zaszczycony? No myślę, że mogę. W końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Mati Fuczyło, cześć, dobry wieczór. 23 równiutko, 15 sekund po 23 dokładnie. A to oznacza, że właśnie teraz zaczynamy rozgrzewkę. Rozgrzewkę przed północą. Dokładnie o północy wychodzą nowe kawałki od waszych ulubionych artystów. I my wszystkie te utwory wam zagramy. Jako pierwsi. We wszechświecie. A co? Dzisiaj będzie m.in. nowość od Bambi i BDOS-a 2115. To dokładnie za godzinę. I dokładnie wtedy to na pewno zagramy. Zresztą ja tylko chciałem przypomnieć, że za godzinę oficjalnie będzie też piątek. No to co? Gotowi? Powody do świętowania są, więc się rozgrzewamy, a zaczniemy następująco. Przenosimy się do Kalifornii. Tam jest słonecznie. 25 stopni. Sprawdziłem. Dokładnie teraz. No i stamtąd z Kalifornii pochodzi też ten pan. Ten pan, czyli Kaszmir. On niedawno pokazał nowość pod tytułem Bonfire. Posłuchajcie i ocencie sami. To jest Eska. Wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Sweet from Desire.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Zaczynają się w Esce.
0: 13 minut po 23. Trzeba powiedzieć jedno, ten hit w oryginalnej wersji w 97 roku działał dobrze i w tej odświeżonej działa równie dobrze. Todd Rundgren i Indiana i Freed From Desire właśnie, ale teraz zmieniamy nieco klimat, rozgrzewamy się przed północą i wielką listą nowych hitów, które zagram wam w Esce, no właśnie premierowo. Nowych, bo takich, które ukażą się dokładnie o północy, ale teraz Adela. Ta pani pochodzi ze Słowacji. Ona popularna stała się dzięki takiemu programowi telewizyjnemu, internetowemu, dokładnie temu, w którym karierę zaczął też zespół Katsai. Katsai, który doskonale znacie z Anteny Eski, ale teraz nie Katsai, a Adela, Ain't in LA, tak nazywa się ten kawałek. To jest jeszcze całkiem świeżutki hit, ale właśnie dajcie znać, co sądzicie, czy to jest hit. Dajcie znać na eskowym Messengerze, można nagrywać głosówki, można pisać, ja będę czytał. I będę grał Adela, Ain't in LA.

wszyscy! Carry You Home to Alex Warren. Ten pan wczoraj wrzucił filmik, na którym płynie łódką, wiosłuje i przy okazji śpiewa jeden ze swoich hitów. Ja podziwiam, bo wiosłując prawdopodobnie nie byłbym nawet w stanie wypowiedzieć jednego słowa ze zmęczenia, a on jeszcze śpiewa. Możecie to zobaczyć na jego Instagramie. Zresztą wpadajcie też na Eskowy Instagram, tam wrzucamy informacje m.in. o tym, co po północy u nas zagramy. Ale jeżeli teraz jesteście zmęczeni, to ten numer was na pewno rozgrzeje. Będzie bardzo klubowo. W końcu jesteśmy 35 minut przed piątkiem, 5 minut przed północą, a jak piątek, to wiadomo. SK Live Remix po 20. Jutro najlepsi DJ-e świata zagrają swoje sety w SC. Podobnie zresztą w nocy z soboty na niedzielę, ale jako, że mamy jeszcze czwartek, no to coś innego. Teraz duet z Włoch, on nazywa się Spectrum, kawałek nazywa się Morena, a my go gramy teraz.

O tym można powiedzieć tylko jedno, to jest potężny hit. A nazywa się Turn the Lights Off, Justy, Jack Style i John, 27 minut przed północą. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, tak jest. Za 27 minut ukażą się kolejne, dokładnie o północy. Wasi i nasi ulubieni artyści wypuszczają nowe utwory. Wiem, że jest tego sporo, mam całą listę. Będzie m.in. Bambi z BDSM, ale nie tylko, będzie też Marlon Hofstadt m.in. i wielu, wielu, wielu innych. To wszystko sprawdzimy, to wszystko zobaczymy. Ale słuchajcie, różnie jest z miastami. Niektóre się lubi, innych się nie lubi, a oni... są z Warszawy, ale ich kawałek nazywa się Nienawidzę Warszawy. O co chodzi? Lolek pokazali niedawno nowy album, przy okazji zagrali też potężny koncert na warszawskim Torwarze, ale my gramy jeden z ich świeżych utworów, Westę, bo wszystkie hity zaczynają się Westę. A wy Warszawę lubicie? Bo oni nienawidzą. O co chodzi? Lolek, Nienawidzę Warszawy.

0: Jak dobrze, gdy gitara gra tak pięknie. Temper City Reverse Psychology. 17 minut już zostało tylko do północy, to 17 minut do tej wielkiej, pięknej chwili, w której to usłyszymy wszystkie nowości. Wszystkie nowości, na które czekamy, wiem, że są takie, wiem, że czekacie też wy i muszę wam powiedzieć, że ja także czekam na to, co zagram o godzinie 00:00, ale wcześniej będzie jeszcze rozgrzewka, mam dla was kolejne hity na czasie, będzie m.in. David Tavare, If You Don't Know My Name, to już za chwilę, ale słuchajcie, kawałek, który słyszeliście przed momentem, czyli Reverse Psychology od Temper City przed tygodniem ukazał się na 19 miejscu jako nowość w gorącej 20. Jak będzie tym razem? Tego dowiemy się już jutro. Po godzinie 17 zaczynamy odliczanie 20 najlepszych hitów. Na miejscu pierwszym ostatnio Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem, czy tym razem będzie tak samo. Wszystko zależy od was. Można jeszcze głosować.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Za chwilę wracamy z nowościami.
2: Autopromocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja.
4: Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać.
3: Adela, Ain't in LA.
5: Czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.

0: najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Wybił ten moment, ten wielki moment, ta wielka chwila. Jest północ, jest piątek, a to oznacza tylko jedno. Otwieramy worek z wielkimi hitami i to nowymi, zupełnie.

0: nowymi. Dokładnie teraz ukazały się kawałki od artystów takich jak Marlon Hofstadt, David Guetta, Shanghai czy Lale, ale właśnie teraz ukazała się też nowość od Bambi i BDS-a 2.1.1.5 i to jest tak bardzo wiekopomna chwila, że aż z tej okazji zaprosiłem moją mamę, aby przeżyła tę chwilę ze mną. Cześć mamo, powiedz mi, czy jesteś gotowa?
1: Tak, jestem gotowa.
0: To powiedz mi, co gramy?
1: Gramy teraz Bambi i BDS 2.1.1.5 Cyrk.
0: A ja przedstawię się głosem BDS-a.
2: To jest premiera w Radiu SK.

0: się SC.
1: Lady Gaga, How Bad Do You Want Me, 9 minut po północy w piątek. Za nami pierwsza z dzisiejszych premier i pierwszy powód do dzisiejszego świętowania. Zagraliśmy jako pierwsi właśnie Cyrk od Bambi z udziałem BDSA 2115. Drugi powód do świętowania to to, że mamy piątek, już tak oficjalnie. A trzeci to to, że właśnie teraz zagram wam kolejną nowość. Marlon Hofstadt i David Guetta. Ten duet może oznaczać tylko jedno. Będzie elektronicznie, klubowo i
2: będzie dobrze.
1: Core Up, gramy i to jest zupełna nowość.

0: One Kiss to Calvin Harris i Dua Lipa. Ten hit już myślę, że dobrze znacie, co? Ale tego na pewno nie, bo numer, który zagram wam w tym momencie, ukazał się dokładnie, uwaga, 18 minut temu, bo mamy 18 minut po północy i wiecie co? Myślę, że wypadałoby przedstawić te panie, bo uwaga, to jest ich pierwszy wspólny utwór. One nazywają się Lale. Założycielką tego składu jest Monika Kociołek, którą możecie dobrze znać też jako Monę. W składzie są też Maja Ciesielska, Julia Czesak i Oliwia Kopiec. Ich pierwszy wspólny singiel nazywa się Ej Lala, a my gramy Lale.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Słuchajcie Eski, bo dziewczyny niedługo wpadną do nas opowiedzieć o tym kawałku. We got all the hits right here.
1: To jest premiera w Radiu Esca.

0: Ja wiem, że my mamy październik, ja wiem, że lato to już dawno się skończyło, ale ten hit brzmi jak lato.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A nazywa się Forgive Me Friend, to Smithy Tell i Swedish Jam Factory, 25 minut po północy, wszystkie hity zaczynają się w Esce. Zagraliśmy wam już kilka nowości, byli właściwie Bambi i BDS2115 z ich cyrkiem, był Marlon Hofstadt i David Guetta, Caught Up, były też Lale i Ej Lala, ale ja mam dla was kolejny hit. Ich możecie kojarzyć m.in. z numeru Lalouz albo Désolé. Mam oczywiście na myśli Shanghai, ten duet. Oni wypuścili właśnie nowy kawałek, który nazywa się La Money. No to co, gramy? Ja myślę, że jeżeli jesteście za, to może wam się bardzo spodobać. Gramy premierowo.

0: To kolejny hit od tej pani Margaret i Prima Ballerina.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale że jako, że jest tak jak powiedział lektor, czyli wszystkie hity zaczynają się w SC, to zaczynamy kolejny z nich. Mamy 25 minut do pierwszej, mamy już piątek, to dobra wiadomość, co? To teraz jeszcze podrzucam coś, co pozwoli wam troszkę się pobujać w fotelu, albo na stojąco, albo jak tylko chcecie. Ewentualnie można potupać nóżką. Kawałek nazywa się Te Conosi, sprawdziłem przed chwilą, jak się to czyta. Będzie po hiszpańsku. Nicky Jam tutaj zaśpiewa, Zenar zagra i myślę, że wam się to spodoba. Gramy premierowo.
1: To jest premiera w Radiu SK.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie.

0: nim spadnie deszcz. Czy da się lepiej? To Kuban Mrozu i Fausta, że deszczu w najbliższych dniach w wielu miejscach ma nie brakować. Delikatnie mówiąc, to muzycznie już się przyzwyczajamy. Ale z hitami, które dla was mam, to zaraz wyjdzie słońce. A przynajmniej oby, za moment.
1: Wszystkie hity zaczynają się w

Alonery Back to Yours w Radiu SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC, zresztą podobnie jak ten, i myślę, że udało mi się udowodnić, że jest dokładnie tak. Za nami otwarty worek wszystkich nowości, które zagraliśmy wam świeżo po premierze, od razu po północy, kiedy to te utwory się ukazały. Jutro również warto słuchać SK, zresztą to właściwie już dzisiaj, w końcu mamy piątek, wpadajcie, słuchajcie, bo będziemy wam te nowości przypominali, a ja mam nadzieję, że to będą wasze ulubione hity. Dziś, czyli w piątek, zagramy też gorącą 20. Słuchajcie koniecznie i głosujcie na sk.pl, bo sprawdzimy, który hit jest waszym ulubionym. Mati Fuczyło. Dzięki za dziś, do usłyszenia.